Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Zasmarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: P56 20-24.

0: Podkręcamy tempo.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami. Bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka czuła.

0: Reklama.
1: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych, ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
2: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777-100-100.
3: Oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: planuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat!
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Codziennie.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
10: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
16: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
16: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
16: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
16: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
16: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
20: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
19: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
20: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
19: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
1: Odwiedź salon Germas Wrocław przy Strzegomskiej 139.
3: GWM. Go with more.
5: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Głosować mogą dorośli, dzieci, ale także noworodkowie.
21: Wszyscy głosować mogą na projekty wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a o tym, dlaczego Wrocław wzmacnia weryfikację tożsamości podczas tego głosowania i dlaczego jako pierwsze miasto w Polsce wykorzystuje do tego aplikację M-Obywatel, o tym posłuchacie u nas.
22: Przydatne dla mieszkańców Wrocławia.
23: Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, Departament Spraw Społecznych, Urząd Miejski Wrocławia. Najważniejsza zmiana, jaka jest, to jest weryfikacja tej tożsamości. W związku z tym, żeby wszyscy mieszkańcy Wrocławia mieli pewność, że nikt w ich imieniu czy za nich nie oddaje tego głosu, bo takie były przypuszczenia przy zeszłorocznym głosowaniu, były różne też anomalie przy tym głosowaniu. Przypominam Państwu, że w przeciągu krótkiego okresu czasu głosowało bardzo dużo ludzi z określonej grupy wiekowej, co spowodowało, czy powodowało pewne wątpliwości co do tego, czy te głosy są oddane faktycznie przez te osoby, które były wskazane jako PESEL-e. W związku z tym dzisiaj, czy w tej edycji, nacisk kładziemy na tą weryfikację tożsamości, tak? Czyli żeby każdy miał pewność, że jego głos jest oddany, czy żebyśmy wszyscy mieszkańcy mieli pewność, że to oni sami osobiście oddają ten głos. Natomiast głosowanie samo się nie zmienia, bo każdy i tak będzie mógł oddawać głos według uznania, tak jak będzie chciał. No i w związku z tym, że nie wszyscy mają dostęp, nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą weryfikować tą tożsamość za pomocą tych narzędzi cyfrowych, które mamy dostępne, tak? Jak profil zaufany, czy M-Obywatel, bo to wprowadzamy tą weryfikację w tych kilkunastu, kilkudziesięciu miejscach na terenie Wrocławia, żeby każdy miał możliwość zweryfikowania się osobiście za pomocą dowodu osobistego czy paszportu. Również w tym roku dostosowaliśmy tych punktów osiedlowych, będzie bardzo dużo, bo to są i filie bibliotek miejskich, jak również siedziby rad osiedli, a tam gdzie, a dodatkowo jeszcze możliwość zaproszenia nas, czy wskazania, że i zaproszenia nas na osiedle w weekend, tak? I też będzie wtedy w weekend pojawia się ten punkt mobilny. Te punkty, czy w siedzibie rad osiedli, czy w filiach biblioteki miejskiej, czy weekendowe, one będą w bardzo różnych godzinach, więc jakby każdy będzie miał możliwość oddania tego głosu, nawet jeżeli jakiś mieszkaniec pracuje od poniedziałku do piątku, to będzie mógł w weekend do takiego punktu podejść i zweryfikować swoją tożsamość i oddać głos na ten wrocławski budżet obywatelski.
21: Czy państwo, bo jednak budżet obywatelski nie jest tak popularnym narzędziem we Wrocławiu, jak było to jeszcze kiedyś i właściwie w całej Polsce. Czy te zmiany, ta zwiększona ilość kroków, którą trzeba będzie wykonać, żeby potwierdzić swoją tożsamość, obawiają się Państwo, że zmniejszy to liczbę osób głosujących?
23: Jest taka obawa z naszej strony, że przez to, że będzie trzeba zweryfikować, to być może dla kogoś się wyda na początek to trudne, ale ta i tutaj jakby cała kampania będzie informowała o tym, że to nie jest trudne. Natomiast po co to robimy? No po to, żeby właśnie zminimalizować to, co się zadziało w zeszłym roku, czyli tak naprawdę, żeby zwiększyć zaufanie mieszkańców, ponieważ w zeszłym roku po tych anomaliach w głosowaniu było poddawane, czy to w ogóle ma sens budżet obywatelski, głosowanie w budżecie obywatelskim, skoro ktoś z jednego IP może oddać 400 głosów, nie wiem, w ciągu jednej godziny i to nocne i w określonej grupie wiekowej. W związku z tym te wszystkie narzędzia mają prowadzić do tego, żeby zwiększyć zaufanie do tego głosowania i tutaj chcemy bardzo mocno mieszkańców o tym informować, że teraz na pewno te wszystkie głosy, które będą oddane, to one będą faktycznie istniejące, realne, oddane głosy, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś chciał ominąć system, czy próbować tutaj jakichś wytrychów i oddać no, niewiarygodne, nierzetelne głosy za kogoś. Więc tutaj mam nadzieję, że to zwiększy zaufanie do tego budżetu obywatelskiego i mimo wszystko mieszkańcy tym chętniej będą głosowali, pomimo tego, że będą musieli ten jeden krok więcej wykonać, czyli zweryfikować tą swoją tożsamość.
24: Ale z drugiej strony jeszcze tylko wspomnę, że przez M-Obywatela można. Wiele osób z tego korzysta.
21: Mówi Monika Dubec z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
24: To też jest takie ułatwienie i jeżeli dobrze pamiętam pani dyrektor, jesteśmy pierwszym miastem, które korzysta z M-Obywatela przy głosowaniu w BO.
23: Tak, dokładnie udało nam się to przeprocedować. To też nie było proste, bo to trzeba było się konsultować i dostawać zgody z samego ministerstwa, ale Arawowi się to udało, więc jakby mamy taką możliwość. Tych narzędzi jest naprawdę, naprawdę dużo. Wydaje się, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś nie mógł z jakichś powodów oddać tego głosu.
25: Adrian Stanisiewski, wiceprezes ARAF-SA. Jeżeli chodzi o proces wszystkiego budżetu obywatelskiego, to od lat był to jeden z najlepszych procesów WBO w kraju. I tak naprawdę zasady, które panowały w WBO we Wrocławiu, są dokładnie takie same jak w innych miastach. Natomiast zmieniała się rzeczywistość, która nas otacza. Agenci AI różnego rodzaju nowe rozwiązania technologiczne sprawiły, że te zabezpieczenia, które posiadaliśmy w roku ubiegłym, w tym roku mogłyby okazać się już niewystarczające. Dlatego też, wsłuchując się w głos między innymi też mieszkańców, ale także też patrząc na nowe możliwości, które mamy, postanowiliśmy między innymi zintegrować się z chmurą krajową dostarczoną przez Ministerstwo Cyfryzacji i zaproponować mieszkańcom możliwość weryfikacji tożsamości za pomocą właśnie tych narzędzi. W przypadku głosowania przez internet mieszkańcy będą mieli dwie możliwości. Pierwsza z nich najbardziej naturalna to możliwość weryfikacji swojej tożsamości online za pomocą usługi login.gov.pl. Za pomocą tej usługi możemy zweryfikować się za pomocą aplikacji mObywatel, profilu zaufanego, konta bankowości elektronicznej, ale także dowodu z warstwą elektroniczną, czyli wszystkich tych dowodów, które zostały wydane po marcu roku 2019. Głosować mogą dorośli, dzieci, ale także noworodkowie. I tutaj odsyłam do autorów ustawy, którzy tak ustawili akurat próg wiekowy, jeżeli chodzi o osoby głosujące. Natomiast no, to jest coś, z czym my radzimy sobie już od dawna. Natomiast no, dzieci, jakby biorąc pod uwagę te możliwości techniczne, są tutaj troszkę poszkodowane, ponieważ no, jak łatwo się spodziewać, noworodkowie nie mają zarówno profilu zaufanego, jak i konta w banku. Natomiast też wychodząc naprzeciw tej grupie wiekowej, umożliwiliśmy głosowanie stacjonarne, też potwierdzenie tożsamości między innymi w filiach biblioteki miejskiej, czy też w punktach mobilnych, których na Wrocławiu będzie co najmniej kilkanaście przez cały proces głosowania i tam rodzic też będzie mógł się udać z dokumentem dziecka, na przykład aktem urodzenia lub też legitymacją szkolną, jeżeli chodzi o starsze dzieci i w tym samym potwierdzić tożsamość dziecka i oddać już na spokojnie głos, miejmy nadzieję, z dzieckiem razem w domu.
21: Rozmawiamy o zbliżającym się głosowaniu na projekty wrocławskiego budżetu obywatelskiego, o tym, jak będziemy weryfikować swoją tożsamość i jak liczone będą głosy.
25: Głosów absolutnie nie liczy człowiek, oddajemy to w ręce maszyny. Oczywiście w tych głosach oddawanych papierowo, to tutaj mamy do czynienia tak, ze znikowym procentem, bo to w ubiegłym roku było około 30 głosów, które faktycznie wprowadza pracownik. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na przede wszystkim bezpieczeństwo, bo to, jeśli chodzi o wrocławski budżet obywatelski, od początku istnienia naszego systemu było dla nas kluczowe. Tutaj w tym roku również zaszły pewne zmiany i wszystkie absolutnie numery PESEL, które mieszkańcy będą składać do naszego systemu, będą automatycznie szyfrowane. W taki sposób, że nie będzie możliwości ich odszyfrowania. Także jesteśmy zabezpieczeni na jakiekolwiek próby ingerencji w to głosowanie, na jakiekolwiek próby wpłynięcia przez różne osoby, które chciałyby ten proces zakłócić. Dane mieszkańców są i będą bezpieczne w 100%, to mogę zagwarantować.
21: Jeśli chodzi jeszcze o bezpieczeństwo, część mieszkańców Wrocławia ma zastrzeżone numery PESEL, zwłaszcza po ostatnim masowym wycieku danych. I tu pytanie, czy przed głosowaniem we wrocławskim budżecie obywatelskim trzeba odwołać zastrzeżenie swojego PESEL-u.
25: To, że zastrzegamy swoje numery PESEL, to bardzo dobrze i też od kilku miesięcy promujemy między innymi właśnie aplikację mObywatel i funkcję zastrzegania swoich numerów PESEL, natomiast nie musimy odstrzegać numeru PESEL, aby wziąć udział w głosowaniu, natomiast sytuacja, która miała miejsce razem z wyciekiem z Mr. Doktor, nie jest możliwa w przypadku naszego systemu, bo tak jak wspomniałem, wszystkie PESEL-e są w systemie szyfrowane, a ich odszyfrowanie nie jest możliwe, dlatego taka sytuacja po prostu nie będzie miała miejsca w przypadku naszego systemu i wrocławskiego budżetu obywatelskiego.
21: Proszę jeszcze opowiedzieć więcej o tym sposobie weryfikacji przy pomocy kodów.
25: To jest taka próba wyjścia dla wszystkich tych osób, które nie mogą weryfikować swojej tożsamości online lub też nie chcą, ponieważ zapewniamy możliwość mieszkańcom oczywiście wyboru. Takie osoby będą mogły przede wszystkim udać się do jednej z filii miejskiej biblioteki publicznej. Takich placówek mamy na terenie Wrocławia obecnie 36 i tam w bardzo dogodnych godzinach zweryfikować swoją tożsamość, a jako potwierdzenie oddania, przepraszam, weryfikacji otrzymają specjalną kartę, na której znajdzie się specjalny kod, który pozwoli im potwierdzić swój głos w domu. Oczywiście nie na wszystkich wrocławskich osiedlach mamy filię miejskiej biblioteki, dlatego też uruchamiamy 18 punktów, które będą dostępne w siedzibach rad osiedli. Będą to minimum dwie wizyty na każde osiedle, gdzie takiej biblioteki nie ma, a dodatkowo weekendowo zapraszamy także radę osiedla do zgłaszania wydarzeń, które odbywają się na tych osiedlach i tutaj również będziemy chcieli już w tym przypadku odwiedzić wszystkie 48 osiedli i tam podczas wydarzeń, podczas których bardzo często liderzy zdobywali głosy mieszkańców, również zachęcać do głosowania i umożliwić weryfikację stacjonarną.
21: Jak długo taki kod będzie ważny? Czy jeśli przypomnimy sobie o nim, nie wiem, po kilku dniach i będziemy wtedy chcieli zagłosować, to będzie dalej możliwe w ramach czasu głosowania?
25: Tak, taki kod będzie ważny przez cały okres głosowania, także grunt, żebyśmy przypomnieli sobie o tym przed 12 października, kiedy kończy się proces głosowania. Natomiast jeżeli zrobimy to pierwszego dnia, podejmiemy próbę głosowania o ostatniego absolutnie nic nam się nie stanie. Taki kod jest ważny bezterminowo, natomiast oczywiście warto takiego kodu nie zgubić, także polecam w momencie, kiedy będziemy ten proces głosowania chcieli odłożyć na później, zrobić sobie na przykład zdjęcie z tym kodem lub zapisać go w telefonie, tak by po prostu później go nie szukać i też przestrzegam mieszkańców przed ewentualnymi obawami o zgubienie takiej kartki. Nie ma na niej absolutnie żadnych danych osobowych, także sam kod nie pozwoli nam zagłosować, bo do jego wykorzystania potrzebny jest także numer PESEL, który w pełnej formie nie znajduje się na karcie do głosowania, także z każdej strony staraliśmy się zabezpieczyć proces głosowania, tak aby on był przyjemny, w miarę możliwości łatwy dla mieszkańców Wrocławia. No i tak jeszcze raz wspominałem, dawał tą pewność, że wszystkie głosy będą w 100% pochodziły od mieszkańców i żadne wątpliwości do wyników głosowania już się nie powtórzą.
21: Rozumiem, że Państwo się spodziewają, że najczęściej będziemy weryfikować swoją tożsamość przez mObywatela.
25: Powiem tak, nie wiem czy konkretnie przez obywatela, ale jeden z kanałów online. Według najnowszych badań Ministerstwa Cyfryzacji ponad 12 milionów obywateli Polski założyło już swoje konta w aplikacji mObywatel. To jest ogromna liczba mieszkańców naszego kraju. Mamy także do dyspozycji 16 różnych instytucji finansowych, które również obsługują, myślę, że jeszcze większą liczbę mieszkańców niż obsługuje mObywatel. Do tego mamy profil zaufany, taką usługę cyfrową odstaną już od wielu lat we Wrocławiu i na końcu e-dowód osobisty, czyli plastikowy dokument wydawany od marca roku 2019 każdemu naszemu obywatelowi, także jeżeli taki dokument mamy w domu i nie zgubiliśmy swojego numeru PIN, to będziemy mogli zagłosować również w ten sposób.
21: Rozmawiamy o wzmocnionej weryfikacji tożsamości, która będzie obowiązywać przy głosowaniu na projekty tegorocznego wrocławskiego budżetu obywatelskiego, ale wyjaśnijmy też, na co będziemy mogli głosować i ile pieniędzy jest do wydania.
23: A więc w tym roku na wrocławski budżet obywatelski przeznaczone jest 39 milionów złotych, z tego 24 miliony na projekty osiedlowe, to znaczy, że będzie aż 24 projekty osiedlowe, 15 milionów na projekty ponadosiedlowe. Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, Departament Spraw Społecznych, Urząd Miejski w Wrocławiu. No i po drugim etapie weryfikacji mamy 120 projektów ocenionych pozytywnie, ale tutaj gwiazdeczka, że jeszcze trwają odwołania, więc być może jeszcze ta liczba 120 projektów pozytywnie ocenionych się ulegnie zmianie.
21: To jest więcej, mniej niż w poprzednich latach, jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych projektów?
23: Mniej więcej od kilku lat to jest na bardzo podobnym poziomie, bo te wysokości, to jest zazwyczaj około setki, powyżej setki. No i oczywiście, tak jak również w poprzednich latach, mieszkańcy wybierają, czy chcą decydować o swojej przestrzeni. To są oczywiście zieleńce, te projekty dotyczące zielonej infrastruktury, jak również podwórka. No jest to całe szerokie spektrum. Zapraszam wszystkich Państwa bardzo serdecznie do głosowania. Już od 18 września do 12 października będzie można oddać taki głos.
22: Zmieniamy temat.
21: A u nas teraz jeszcze o remoncie promenady staromiejskiej.
22: Remonty we Wrocławiu.
0: Jacek Mól, Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Promenada to jest oczywiście zadanie, które jest jednym z bardziej ważnych, ważkich, które realizujemy w tym roku. Zadanie jest duże, bo to jest zadanie, które jest... polega na remoncie, na rewitalizacji zieleni, ciągów pieszych, ciągów rowerowych zlokalizowanych pomiędzy, na odcinku promenady staromiejskiej, pomiędzy ulicą Piotra Skargi a ulicą Oławską, więc dość spory zakres. Zakres, który będzie okalał bastion sakwowy z taką pieczołowitością odnowiony przez Zarząd Inwestycji Miejskich. Więc no, wysoko podniesiona poprzeczka, mamy nadzieję, że sprostamy wszystkim wymaganiom. Przedsięwzięcie jest o tyle ważne i o tyle istotne, że to miejsce przed wojną wyglądało w zupełnie inny sposób. Macie tą świadomość. Więc uzgodnienia konserwatorskie, uzgodnienia kwerendy historyczne wszelkiego rodzaju, oczywiście uzyskanie wszystkich decyzji i pozwoleń wymagało bardzo dużo zaangażowania, bardzo dużo prac. Jest bardzo dużo elementów roślinnych, które tam się oczywiście pojawiają, elementów małej architektury, nowych nawierzchni, ale też odtwarzamy pewne smaczki, które w tym miejscu są. Tam jest takie źródełko Freitaga między innymi. Tam jest też taki taras widokowy. Są różnego rodzaju rozety kwiatowe, czyli będziemy mieli zupełnie nową przestrzeń, czyli już na nowych standardach, na nowych warunkach, tak żeby można było z tego dobry sposób korzystać i bezpieczny.
21: Czas prac to?
0: 14 miesięcy od podpisania umowy.
21: To oznacza więc, że te prace skończą się w przyszłym roku.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Jeśli zastanawiacie się, co właśnie dzieje się we Wrocławiu, no to już spieszę z odpowiedzią. trwa Wratislavia Cantans. To jeden z najsłynniejszych i prestiżowych festiwali muzyki w Europie. Po raz 61 gości w największych salach koncertowych Wrocławia, ale też w mniejszych, zupełnie nieoczywistych miejscach w mieście. Ponad 40 koncertów, fantastyczni artyści, a najpiękniej o festiwalu opowie jego dyrektor. Moim gościem jest Andrzej Kosendiak.
22: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
4: Tegoroczna edycja osnuta jest, tak jak wiele poprzednich, o jedną wspólną ideę, wspólną myśl, która łączy poszczególne programy koncertów festiwalowych. Na ten rok wybrałem tytuł jednej z powieści Józefa Konrada Korzeniowskiego, Smuga cienia. Smuga cienia jest to powieść o marynarzu, o oficerze, który pływał po południowych morzach, odwiedzał porty w Chinach, w Singapurze, w Malezji. No i właściwie był już sfrustrowany swoją

0: 42 koncerty we Wrocławiu i w 11 miejscowościach wokół Wrocławia na Dolnym Śląsku i programy koncertów właśnie osnute bliżej lub dalej wokół idei festiwalu. Wspaniali wykonawcy, jak zwykle, no bo festiwal Wrocławia Cantans to jest spotkanie z wybitnymi solistami, dyrygentami, zespołami artystycznymi, orkiestrami, chórami z całego świata i mamy w tym roku również takie postacie i takie zespoły. Duże koncerty. Na koniec Symfonia Mahlera i Staatskapelle Dresden, Daniele Gatti, Giovanni Antonini, Giardino Armonico, Paul McCrish, Gabriele Constantin Players, bardzo wielu innych wykonawców, Ottavio D'Antone. To duże koncerty, ale również zaprogramowaliśmy na festiwal spotkania bardziej intymne z muzyką i z wykonawcami. Dwa duety, duet skrzypcowy i duet wiolonczelowy w niewielkich wnętrzach. Niewielkich dlatego, że chciałem, żeby publiczność siedziała bardzo blisko muzyków i to jest też taka okazja, żeby zobaczyć jak z bliska, jak wygląda ich gra, ale też ich zaangażowanie w przekaz, który idzie za wykonywaną muzyką, za wykonywanymi utworami muzycznymi. Dwóch skrzypków wspaniałych, Aleksander Sitkowiecki i Bartłomiej Nizioł. Występuje też nasz wspaniały młody wiolonczelista Tomasz Daroch. Wrocławia Cantans to opowieść o muzyce, której głównym bohaterem jest głos ludzki. Tak jest od początku festiwal, tak założenie festiwalu sformułował twórca jego Andrzej Markowski ponad 60 lat temu. Starałem się trzymać tej idei, a więc głos ludzki, czy to w utworach solowych, recitalach, czy to kameralne zespoły wokalne. We wszystkich koncertach głównym bohaterem będzie instrument najpiękniejszy, jakim jest głos ludzki. I repertuar, który sięga od średniowiecza poprzez dzieła wszystkich kolejnych epok, aż po muzykę, która powstaje współcześnie.
1: No właśnie, powiedział pan coś niesamowitego, coś, co Wrocławii Cantans przyświecało od samego początku, czyli że ta soczewka, to ucho przyłożone jest do najpiękniejszego instrumentu, czyli do ludzkiego głosu.
0: Rzeczywiście tak jest. Ja również uważam, że śpiew, ludzki głos jest najwspanialszym instrumentem, bo z bardzo, bardzo wielu powodów. Myślę, że jest takim najbardziej osobistym sposobem przekazywania emocji, tak? No bo on kształtuje się wewnątrz naszego ciała. Jest, bym powiedział, dostępna cała, nieograniczona paleta brzmień, kolorów, emocji, którą głosem ludzkim można wyrazić. A przecież śpiew to również warstwa słowna, więc to jest muzyka połączona często z poezją wspaniałą, osnuta o przepiękne teksty, więc jest to festiwal, no właśnie z jednej strony nastawiany na kunszt wykonawczy, ale z drugiej strony też opowiadający. Myślę, że to, że właśnie głos ludzki jest tutaj głównym bohaterem, ta siła przekazu jest znacznie większa.
1: Panie dyrektorze, Wrocławia Cantans z reguły wychodzi z takich sal koncertowych też troszkę w miasto. Widać ją w różnych przestrzeniach miejskich, w różnych przestrzeniach Wrocławia. Gdzie w tym roku można usłyszeć te dźwięki? W jakich budynkach, w jakich przestrzeniach?
0: W czasach, kiedy festiwal powstawał, Andrzej Markowski, myślę, że wprowadził no taki rewolucyjny na te czasy pomysł właśnie, żeby muzyka wybrzmiała.

0: Miała nie tylko w salach filharmonicznych, nie tylko w miejscach przystosowanych do skali, ale wpisał ten festiwal w miasto poprzez to, że zaczął organizować koncerty w przestrzeniach bądź miejskich, w kościołach, w salach i trzymamy się tej idei. No oczywiście mamy Narodowe Forum Muzyki i koncerty te szczególnie duże, dużo obsadowe odbywają się w sali Narodowego Forum Muzyki. Również w salach kameralnych, czy można powiedzieć w salach Narodowego Forum Muzyki, ale oprócz tego Muzeum Tadeusza, to jest bardzo kameralne wnętrze, no ale kościół Świętej Marii Magdaleny z kolei duży, to jest ten kościół, gdzie przez wiele lat większość koncertów festiwalowych się odbywała, ratusz. Muzeum Teatru na Placu Wolności, bardzo, bardzo ciekawe też, niewielkie wnętrze, ale też dwie sale wrocławskich hoteli.
1: Zaczęliśmy od tego, że każdy z festiwali ma swoje takie motto, swoją taką myśl przewodnią. W tym roku będzie to woda i wszystko, co z wodą związane.
0: Morze to jest miejsce, gdzie toczyły się losy, przygody bohatera Smugi Cienia. Mamy bezpośrednie odniesienie do tego żywiołu na koncercie, którym poprowadzi jubilat nasz, 90-letni Jerzy Maksymiuk, będący w fantastycznej formie, właśnie zostanie wykonane Morze Claude'a Debussy'ego. Ale festiwal zakończymy symfonią Mahlera, szóstą symfonią. I to jest takie dzieło, które kompozytor napisał jakby w przededniu tragicznych dni, które jakby nastąpiły, można powiedzieć, że ono powstawało w takim momencie, w którym jeszcze kompozytor nie wiedział, że czeka go tragedia związana z tą utratą bliskich. No ale gdzieś w tej muzyce już te myśli, ta jakby partycypacja tego, co się ma wydarzyć, ma swoje miejsce, więc to jest też taki, bym powiedział, takie przekraczanie Smugi Cienia w życiu kompozytora. On był właśnie w takim momencie zmian dość dramatycznych w przebiegu swojego życia. No, Staatskapelle Dresden, Daniel Regatti, wybitni artyści. No, będzie to taka klamra festiwalu, która myślę, że będzie pewnym podsumowaniem, ale też pokazuje, że przed każdym z nas jest moment, w którym przyszłość, wiemy, że ona się zmieni, ale wciąż nie wiemy, jaka ta zmiana będzie, jak dramatyczna, bolesna, czy też radosna dla nas.
1: Potężne dzieło, ale pełne niepokoju.
0: No tak, tak. Tytuł, nazywamy ją tę symfonią tragiczną. To właśnie ciekawa historia, bo on jeszcze wtedy, kiedy pisał, był szczęśliwy. On jeszcze nie... To było jakieś przeczucie być może, więc dlatego myślę, że taki jakby wydźwięk tego dzieła jest bardzo, bardzo poruszający.
1: To jeszcze porozmawiajmy o tych urodzinach, panie dyrektorze. Wybitny dyrygent polski i godny pozazdroszczenia jubileusz.
0: Tak, będziemy świętować podczas festiwalu Wrocławia Cantans 90. urodziny Jerzego Maksymiuka. To wspaniały dyrygent i muzyk, i kompozytor i bardzo, bardzo barwna postać. Uwielbiany przez muzyków i przez publiczność, pełen temperamentu i zaskakujących interpretacji. Wciąż w znakomitej formie, no, zazdrościć tylko. 90 lat, pełnisz sił twórczych i też mam nadzieję, że zachwyci Państwa i nikogo z Państwa nie zabraknie, by razem świętować urodziny tego wspaniałego muzyka. Tutaj na Placu Wolności chcemy kolejną tablicę budować w naszej Alei Sław. Będzie to właśnie tablica poświęcona Jurkowi i również na to wydarzenie bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Państwa przed koncertem.
1: Panie dyrektorze, na koniec, gdyby miał Pan zaprosić, przekonać do udziału w festiwalu ludzi, którzy nie do końca chodzą na takie koncerty, trochę nie wiedzą o co chodzi z tym festiwalem, co by im Pan powiedział i jak by ich Pan zachęcił?
0: Zapraszam na koncerty Festiwalu Wrocławia Cantat. Zapraszam na wszystkie koncerty, które są organizowane w Narodowym Forum Muzyki. Ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz. Czasami jak spotykam ludzi, którzy mały kontakt mają z muzyką, zaraz zaczynają się tłumaczyć. Ja nie wiem dlaczego. Tłumaczą się, mi słoń na ucho nadepnął, ja to się nie znam na muzyce poważnej, a właściwie no nie wiem. To dobrze. Pierwsze, co chciałbym Państwu powiedzieć. Na muzyce poważnej czy klasycznej może lepiej nie trzeba się znać. Naprawdę, nie trzeba się znać. Tak jak ja na przykład się nie znam, jak się robi filmy, czy pisze książki, nie napisałem książki, no a lubię czytać, tak. Nie jestem, nie wiem jak się ten film robi, jak się pracuje, aby taki film wspaniały powstał, a lubię filmy. I teraz pytanie takie, czy lubię wszystkie filmy, czy lubię wszystkie książki? No nie. Czy Państwo lubicie każdą muzykę? No nie. Też są utwory muzyki klasycznej, które być może będą Państwa nudzić albo denerwować, ale myślę, że są też takie, które Państwa zachwycą. Tak jak czasami odkładamy książkę po 10 stronach, tak jak nudzimy się na filmie, ale trafimy na swój. Więc na muzyce klasycznej nie trzeba się znać, ale warto znaleźć czas, żeby przyjść i posłuchać. Być może nie od razu traficie na swój utwór, tak? No to się nie obrażajcie na wszystkie utwory, tylko przyjdźcie jeszcze raz i zobaczycie, że kiedyś spotkacie się z muzyką, która was zachwyci. A jeśli to się stanie, to zaręczam, otworzą się przed Państwem nowe światy i zobaczycie, jak wiele wspaniałości kryje się za sztuką najpiękniejszą, moim zdaniem, najbardziej ulotną, ale najwspanialszą, jaką jest muzyka. Zapraszam.
1: I z takim założeniem na pewno często będziemy zaglądać do Narodowego Forum Muzyki.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
3: Rozpoczęły się kolejne prace, tym razem remont na ulicy Halera, ale na razie kierowcy nie muszą martwić się o utrudnienia, bo robotnicy na razie skupią się na zatoce autobusowej, ale za kilka tygodni wejdą na ulicę i będą wtedy wymieniać nawierzchnię, a chodzi o 400-metrowy odcinek między Gajowicką a Powstańców Śląskich.

0: jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Zapowiedź Wrocławskiego Festiwalu Filmów o mieście i architekturze, ale też planowane już we Wrocławiu inwestycje wypełnią nasz program. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a zaczynamy od przedsięwzięcia wyczekiwanego, czyli tramwaju na Jagodno. PKP PLK szuka właśnie firmy, która przygotuje dokumentację potrzebną do wyniesienia torów kolejowych nad ulicą Barcką.
0: Istotne dla Wrocławia.
2: Rafał Banaszkiewicz, pełnomocnik zarządu do spraw przygotowania inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe.
3: Jest to element bardzo ważny z punktu widzenia planowanego ogłoszenia postępowania przetargowego dla przebudowy wrocławskiego węzła, gdyż traktujemy to miejsce jako posterunek od gałęzi Tarnogaj, który de facto poprawi nam docelowo przepustowość na linii 285 oraz poprzez zabudowę rozjazdów oraz około 4 km torów umożliwi również w sytuacjach awaryjnych zjazd pociągów, poprowadzenie pociągów po towarowej obwodnicy Wrocławia, tak aby mogły dojechać do wrocławskiego węzła, który od strony Grabiszyna jest bardzo obciążony ruchem pociągów, szczególnie regionalnych i aglomeracyjnych. Celem naszej spółki, jak powiedziałem, to jest pierwszy etap, celem naszej spółki jeszcze w tym roku jest ogłoszenie następnego przetargu na dokumentację projektową, ale mówimy teraz już o kompleksowej przebudowie wrocławskiego węzła kolejowego, tak aby zwiększyć jego przepustowość w aspekcie tego, że ruch, szczególnie regionalny, cały czas rośnie, ruch dalekobieżny cały czas rośnie, a my musimy przygotować węzeł również na włączenie kolei dużych prędkości, które ma nastąpić do 2035 roku. Dzisiaj to jest element większej inwestycji. Startujemy szybciej, ponieważ wiemy, jakie terminy miasto ma w zakresie realizacji tramwaju. Wystartowaliśmy, ogłaszając postępowanie przetargowe na przygotowanie dokumentacji projektowej i pozyskanie decyzji administracyjnej. Zakładamy, że w pierwszym kwartale 2028 roku będziemy posiadać decyzję środowiskową, która de facto umożliwi nam ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację robót, tak aby podpisać umowę z wykonawcą na koniec 2028 roku. Wówczas realny jest termin zakończenia prac do końca 2028 roku, tak aby na zmianę rocznego rozkładu jazdu w grudniu pociągi już nie przejeżdżały w poziomie ulicy, tylko przejeżdżały na wiadukcie.
1: A wtedy tramwaj na Jagodno w ocenie Pauliny Tyniec-Piszcz z wrocławskiego magistratu mógłby zacząć jeździć pod koniec 2029 roku.
4: Niezwykle potrzebna dla miasta inwestycja, która pozwoli nam usprawnić ruch komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej i usunie to wyzwanie, jakim było przecięcie linii kolejowej. Marzylibyśmy o tym, aby linia kolejowa 285 wzniosła się również na dalszym fragmencie i o to zabiegamy. Jeśli chodzi o to miejsce, to jesteśmy partnerem nie tylko w kontekście współpracy technicznej, merytorycznej, ale też nasza współpraca ma konkretny wymiar finansowy, bo zadeklarowaliśmy w porozumieniu, że pokryjemy 50% kosztów dokumentacji projektowej i 50% kosztów realizacji samej inwestycji, której zakres został ujęty w porozumieniu. A w wieloletniej prognozie finansowej mamy zabezpieczoną kwotę około 20 milionów złotych właśnie na tą inwestycję. Zdajemy sobie sprawę, jak długie są to procesy inwestycyjne, niemniej jednak liczymy przy wsparciu wszystkich stron dzisiaj zaangażowanych, że ten proces inwestycyjny, projektowy uda się zrealizować tak, abyśmy mogli zadeklarować i zrealizować deklarację związaną z tramwajem na Jagodno, czyli żebyśmy mogli tą inwestycję zakończyć w 2029 roku. Dlaczego to jest dla nas tak ważne? Dlatego, że potrzebujemy kolei aglomeracyjnej z prawdziwego zdarzenia. Wszyscy doskonale wiemy, jak duża liczba samochodów wjeżdża każdego dnia do terenu aglomeracji wrocławskiej. W tych samochodach tak naprawdę podróżuje przeszło 300 tysięcy mieszkańców aglomeracji. Po samym Wrocławiu komunikacją publiczną każdego dnia wykonywanych jest ponad 500 000 podróży i byłoby ich więcej, gdybyśmy mieli również sprawny system kolei aglomeracyjnej w takim oczekiwanym, wymarzonym przez wszystkich takcie, czyli żeby ta kolej pojawiła się 120, a może nawet częściej, tak, co 20 minut albo nawet częściej na wszystkich tych przystankach.
1: Wkrótce będzie okazja do tego, by się trochę zatrzymać i zastanowić, jak zmienia się i jak mógłby zmieniać się Wrocław i inne miasta. A te okazje daje rozpoczynające się 30 września Miasto Mówi.
0: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
5: Kuba Żary, Wrocławska Fundacja Filmowa.
1: To jest taki moment, kiedy już wy wszyscy organizatorzy pewnie mocno siedzicie w tym, co szykujecie właśnie nam na festiwalu, ale może są jeszcze tacy, którzy w ogóle nie wiedzą, co to jest za wydarzenie, więc zacznijmy od tego, czym jest ten festiwal.
5: Festiwal filmów o mieście i architekturze Miasto Mówi, to jak sama nazwa wskazuje, ta dłuższa nazwa, to jest festiwal, na którym pokazujemy dzieła filmowe, które przyglądają się w szczególności miastu, architekturze, urbanistyce, temu, jak dzisiaj w metropoliach, w różnych częściach świata się mieszka i jak ich mieszkańcy, w tym roku w szczególności na to zwracamy uwagę, starają się poprawiać te swoje miejsca życia. Miasto Mówi to jest wciąż po tych wszystkich latach, bo to 14. edycja, jedyna tego typu impreza w Polsce, jedyny festiwal filmu architektonicznego. W tym roku w szczególności skupiamy się na takich proaktywnych, pozytywnych scenariuszach na rozwój miast. Naszym tematem, mottem są życzenia i chodzi o życzenia, które składamy naszym miastom, ale o spełnione życzenia, bo bohaterowie i bohaterki naszych filmów to osoby, które nie tylko zauważają wyzwania, nie tylko zauważają problemy, ale też starają się rozwiązać i o tych rozwiązaniach właśnie będziemy w tym roku rozmawiać i to je będziemy oglądać.
1: Łatwo znaleźć takie filmy, bo pewnie dużo jest filmów o problemach, o tym, co trzeba by zmienić, a takie pozytywne?
5: Nie jest łatwo nigdy budować programu Miasto Mówi, dlatego że my wychodzimy od tematu, którym chcielibyśmy się zająć w danej edycji, a dopiero później szukamy filmów, które o tym temacie mogłyby opowiadać. Dlatego też Miasto Mówi to nie jest przegląd najnowszych filmów architektonicznych, choć zaskakująco wciąż większość filmów, które pokazujemy w tym roku, niemal wszystkie to polskie premiery. Natomiast tych filmów architektonicznych powstaje sporo w różnych częściach świata i my bardzo się cieszymy, że możemy przynajmniej część z nich pokazać w Polsce. Wiele z nich rzeczywiście wychodzi od wyzwań, wychodzi od problemów, ale zaskakująco wiele też skupia się na tym, jak tym wyzwaniom mieszkańcy, mieszkanki, architekci i architektki starają się stawić czoła.
1: Temat to życzenia. To jest określony jakiś zbiór konkretnych sugestii, życzeń właśnie?
5: Tak, w tym roku 7 filmów i 7 życzeń. Tutaj już Wanda i Banda może grać w głowie, ta słynna piosenka sprzed lat, 7 życzeń, ale właśnie wokół 7 życzeń będzie oscylował program naszego festiwalu. Każdy film to inne życzenie i tak mamy tutaj życzenia piękna, życzenia zdrowia, życzenia bezpieczeństwa, nawet mamy film, który jest życzeniem spełnienia wszystkich marzeń i każdy film będzie dotykał nieco innego tego marzenia dla miasta i będziemy się zastanawiać, jak to marzenie można spełnić.
1: O jakich krajach opowiadają te filmy?
5: Zaczynamy na antypodach, bo zaczynamy w Australii. Będziemy w Melbourne z Gusem Bergerem i jego filmem Melbourne Miasto Utracone. To będzie film, którym dotykać będziemy życzenia piękna, bo jest to portret Melbourne jako miasta, które w połowie zeszłego wieku się radykalnie zmieniło z takiego wiktoriańskiego, XIX-wiecznego miasta. Mieszkańcy, mieszkanki, a właściwie włodarze i urbaniści postanowili zrobić w pełni nowoczesne, modernistyczne miasto, co sprawiło, że w ciągu dosłownie kilku lat Melbourne pozbyło się wielu swoich najbardziej ikonicznych zabytków i zmieniło całkowicie swoje oblicze. I po latach Gus Berger przygląda się temu, czy co miasto utraciło, a co zyskało. No i czy nie utraciło w poszukiwaniu jakiegoś takiego piękna nowoczesności, czy nie utraciło swojego oryginalnego piękna i klimatu. Będziemy też w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Często na Miasto Mówi pojawia się właśnie to miasto, które przez samych Amerykanów, przez samych Nowojorczyków nazywane jest najlepszym miastem na świecie. Nie wiem, czy się z tym zgadzam, natomiast bez wątpienia jest ono laboratorium, takim bardzo specyficznym laboratorium miejskości. Do życzenia zdrowia będziemy się odwoływać w Nowym Jorku z filmem Zmiana pierwszeństwa. Wszystko zaczyna się od tragedii, bo zaczyna się od śmiertelnego wypadku rowerzysty na ulicach Nowego Jorku, który staje się punktem wyjścia do walki o wydzielone ścieżki rowerowe, ale też dużo większej opowieści o tym, jak być odpornym w mieście, jak właśnie dbać o swoje zdrowie, o zdrowie nas wszystkich i o dobro nas wszystkich w przestrzeni miejskiej. Ten film nie daje wbrew pozorom oczywistych odpowiedzi. Takim filmem, który stawia wyzwanie widzom, jest też film, którym będziemy zamykać festiwal. Tym razem Dania. Tinbjerg, kopenhaski eksperyment. To jest opowieść o tytułowym osiedlu Tinbjerg, które w momencie, kiedy je poznajemy, określane jest wręcz mianem getta. No i miasto podejmuje taki eksperyment, w którym planuje przemieszać strukturę społeczną, strukturę bardzo migrancką oryginalnie, próbując tam inżynieryjnie stworzyć nową wspólnotę, wspólnotę, która będzie zdrowsza. I czy da się zaprojektować idealne miejsce do życia? Nad tym się zastanowimy, oglądając ten film.
1: A gdzie będziemy się zastanawiać i oglądać te filmy?
5: Festiwal, ta jego główna część dzieje się w kinie Nowe Horyzonty, bo to tam wszystkie festiwalowe pokazy się odbywają. Natomiast jako, że opowiadamy o mieście, to po mieście też będziemy spacerować, będziemy odwiedzać różne lokalizacje. Tutaj od wielu lat jesteśmy związani z Muzeum Architektury i także w tym roku scena artystyczna festiwalu będzie odbywać się w Muzeum Architektury.
1: Scena artystyczna, czyli koncerty w Muzeum Architektury?
5: Wystawa w Muzeum Architektury. W tym roku wystawa zatytułowana Czego chcieć więcej Magna Santi. Wystawa, która przypominać będzie taki eksperymentalny projekt. Projekt, który zrealizowany został niemal 20 lat temu w grze SimCity 3000. Wirtualne miasto, które daje możliwość testowania utopijnych rozwiązań na to, jak miasta mogłyby wyglądać, na przetestowanie swoich pomysłów na funkcjonowanie miasta. Magna Santi do dzisiaj jest otoczone taką kultową sławą wśród graczy, ale nie tylko wśród graczy SimCity, ale też osób, które przyglądają się miastu, analizują miasto, bo Magna Santi było projektem, który został stworzony przez studenta architektury z Filipin, którego podstawowym założeniem było zmaksymalizowanie populacji i utrzymywanie jej na stałym poziomie. Jednocześnie to ta idealna maszyna do mieszkania nie dawała mieszkańcom żadnego poczucia satysfakcji, żadnego bezpieczeństwa, więc w tej wystawie przyglądać się będziemy temu, jak cienka jest granica między utopią i dystopią i nawet jeżeli dostajemy do ręki narzędzia, żeby stworzyć idealne miasto, to bardzo często to idealne miasto może się okazać koszmarem. Poza tym, poza sceną artystyczną, mamy też scenę towarzyską i tutaj zdecydowanie bliżej będziemy właśnie doświadczeń muzycznych, ale też takich luźniejszych rozmów o mieście. W tym roku wszystkie wieczory Festiwalu Miasto Mówi spędzamy w klubie Proza, prowadzonym przez Wrocławski Dom Literatury.
1: No i dopowiedzmy, że filmom zawsze towarzyszą dyskusje oczywiście.
5: Tak, Miasto Mówi to jest festiwal, na którym żadnego filmu nie pozostawiamy bez komentarza, bo wydaje nam się to bardzo istotne, żeby te podróże po świecie, bo podróżujemy po całym świecie, na przestrzeni lat po wszystkich kontynentach, żeby te podróże po świecie sprowadzić trochę na nasze lokalne podwórko i zastanowić się, jak to, co zobaczyliśmy na ekranie, można by przetłumaczyć na polskie warunki, czasami nawet na warunki wrocławskie. Więc tak, po każdym filmie będziemy siadać do rozmowy, specjaliści, ekspertki, mieszkańcy, użytkowniczki miasta będą z nami, żeby porozmawiać, no właśnie na przykład o tym, co to znaczy w kontekście Polski życzyć sobie pięknego miasta. Jakie musielibyśmy zmiany wprowadzić w naszych miastach, żebyśmy czuli się bezpiecznie albo żeby wspierały one nasze zdrowie. Więc tak, każdy film omówimy, ale film jest też tylko punktem wyjścia do rozmowy o tym, co wokół nas.
1: Miasto Mówi rusza 30 września i potrwa do 4 października.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Tym razem będzie u nas smakowicie, a to za sprawą rozmowy na temat konkursu dla wrocławskich szefów kuchni. Ale wcześniej porozmawiamy o wyjazdach. Sprawdźmy, czy chętnie jesienią podróżujemy i czy do nas, do Wrocławia i na Dolny Śląsk przyjeżdżają w tym czasie turyści.
0: Wędrówki po Dolnym Śląsku.
6: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
1: Chciałam zapytać o taki trend, o którym słyszałam odnośnie września, początków października, że wydłużamy sobie trochę te wakacje. Wybierając takie terminy wrześniowe czy październikowe i choć te dni już pokazały też nam na Dolnym Śląsku, że temperatury potrafią być w tym czasie u nas wysokie, to jednak wybieramy te kierunki takie w Europie, gdzie mamy pewność, że będzie ciepło, że będzie można popływać.
6: Znaczy, wiadomo, że nie będziemy konkurować z krajami egzotycznymi, czy nawet z południem Europy, bo to też zależy, czego ktoś poszukuje. Bo jeżeli nie możemy konkurować na obszarze właśnie wypoczynku na słońcu, to na pewno mamy wiele walorów i wiele argumentów za tym, żeby konkurować choćby w przypadku City Breaków, gdzie naprawdę każdy gość, którego zapraszamy, czy to jest dziennikarz, czy biuro podróży i odwiedza Wrocław, Legnicę, Wałbrzych, czy Jelenią Górę, jest zachwycony, jest pozytywnie zaskoczony. Nasi goście z zagranicy, to jest też bardzo typowe dla całej Polski i również dla Dolnego Śląska, są bardzo pozytywnie zaskoczeni jakością swojego wyjazdu do Polski czy na Dolny Śląsk, która zdecydowanie przewyższa ich oczekiwania, które mieli przed wyjazdem. Czyli można powiedzieć, Dolny Śląsk i Polska mają dla zagranicznych gości taki efekt wow. Jest lepiej niż się spodziewali. I to jest bardzo dobre, bo to uruchamia taką całą pocztę pantoflową, dzięki której ten marketing taki szeptany działa bardzo szeroko. Natomiast jeżeli chodzi o gości krajowych, to również nie zatrzymamy tych, którzy poszukują ciepła i nie byli latem nigdzie na urlopie. Oni wybiorą pewnie basen Morza Śródziemnego albo jeszcze dalsze kierunki, ale oferta taka turystyki aktywnej czy turystyki kulturowej jest na tyle szeroka i przede wszystkim nie kończy się właśnie na wakacjach, że naprawdę jest co robić. My w tym roku podkreślamy, że koniec wakacji na Dolnym Śląsku to nie koniec atrakcji. Dolnośląskie trasy turystyczne przygotowały specjalne programy zwiedzania dla grup, czy to grup seniorów, czy wycieczek szkolnych, ale też jest bardzo dużo warsztatów i programów zwiedzania ze scenariuszem, czy specjalnych programów w wielu atrakcjach turystycznych, bo czy to są właśnie twierdze, czy podziemia, czy zamki, czy muzea przyrodnicze, wszędzie tam poza kupnem zwykłego biletu można szerzyć coś, dodatkowy program, tak, jakiś rozbudowany. Naprawdę zachęcam do odwiedzania stron tych atrakcji, bo Twierdza Srebrnej Górze ma bardzo bogatą ofertę w oparciu o takie zrekonstruowane maszyny z czasów wojen napoleońskich, czy Centrum Nauki Witelona w Legnicy, które oferuje bardzo taką bardzo atrakcyjny sposób na poznawanie nauki. To są atrakcje, które naprawdę zainteresują każdego. Mogę powiedzieć, że wszystkie te atrakcje zbieramy na stronie Dolny Śląsk Travel. To jest taki regionalny dolnośląski portal turystyczny o całym województwie dolnośląskim. Mamy tam naprawdę kilkaset inspiracji. Jestem pewien, że każdy coś znajdzie dla siebie.
1: Czy spodziewają się Państwo właśnie takiego, też może trochę z racji pogody, wydłużenia tego sezonu turystycznego, tego piku na właśnie wczesną jesień na przykład?
6: Na pewno spodziewamy się, że sezon turystyczny nie skończy się we wrześniu. Jestem pewien, że jeszcze w październiku będzie dużo turystów, natomiast pik turystyczny tradycyjnie od lat, i tego nie zmienimy, mamy przede wszystkim latem, no i w okolicy ferii zimowych. Ale to, co nas bardzo cieszy, ten krótki czas przerwy, czy takiego niskiego sezonu turystycznego, jest naprawdę coraz krótszy. W tym momencie, jeszcze na początku listopada, wiemy, że jest dużo rezerwacji w tych najatrakcyjniejszych obiektach noclegowych. Do tego mamy długie weekendy, które też są wykorzystywane na przedłużone urlopy, takie właśnie krótkie. To jest swoją drogą też ciekawy trend, że Polacy podróżują dużo częściej. Być może na krótsze wyjazdy, ale za to często, wykorzystując właśnie długie weekendy. I na pewno to trwa do początku listopada. Tak, oczywiście każdy rok jest inny, bo to zależy od pogody, ale 11 listopada jest takim symbolicznym, ostatnim wysokim weekendem, a potem już od Mikołajek zaczyna się ponownie wysoki sezon turystyczny, który trwa aż do końca ferii zimowych, gdzie to z kolei znowu ta frekwencja rośnie. Co nas bardzo cieszy, w tych takich najpopularniejszych terminach, jak chociażby Sylwester, naprawdę Dolny Śląsk jest wybierany przez Polaków bardzo licznie. Mamy dane zeszłoroczne z systemów rezerwacyjnych, polskich systemów rezerwacyjnych, które mówią, że Karpacz na przykład jest równie popularny jak Zakopane. Oczywiście ta baza w Zakopanem i w okolicy jest może ciut większa, stąd też w liczbach bezwzględnych jest w Zakopanem więcej turystów, natomiast procent obłożenia tej bazy, która jest w Karpaczu, jest równie wysoki co w Zakopanem, co podkreśla tą atrakcyjność Karkonoszy, ale też można to samo powiedzieć o innych regionach Dolnego Śląska.
1: Piękne widoki to przyciąga turystów, ale potrafią przyciągać ich też smaki. I u nas teraz o poszukiwaniu smaków współczesnego Wrocławia.
0: Kulinarny Wrocław.
7: Małgorzata Golak, Biuro Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski Wrocławia.
1: To jest tak, że od lat się mówiło o przywracaniu tej wrocławskiej, dolnośląskiej kuchni, a z drugiej strony wszyscy obserwujemy, że wrocławscy restauratorzy nie dość, że są nagradzani i ich praca jest doceniana, to też coraz odważniej chyba eksperymentują z tą naszą tradycją niełatwą kulinarną, można powiedzieć. Jak w tym wszystkim znajduje się pomysł na kulinarne Grand Prix Wrocławia?
7: Rzeczywiście Wrocław jest takim cyklem smaków. Mamy bardzo wielokulturową kuchnię. Od kilku lat pracujemy wspólnie z wrocławską branżą gastronomiczną nad odnalezieniem takich najlepszych smaków wrocławskich. Właśnie z tej tutaj genezy wziął się konkurs kulinarny Grand Prix Wrocławia, w którym zapraszamy szefów kuchni, żeby pokazali swoją kreatywność, żeby pokazali, jak z produktów regionalnych, z produktów, które można znaleźć w okolicach Wrocławia, zaoferować coś niespotykanego. Kulinarny Grand Prix Wrocławia stworzyliśmy 3 lata temu. Główną nagrodą jest tutaj staż w restauracji z gwiazdką Michelina. Wrocław od 2 lat jest już obecny w przewodniku Michelin i to jest praca całej branży. Jeżeli chodzi o sam konkurs, zawsze skupiamy się w nim na pokazaniu tej wielokulturowości i w tym roku tematem konkursu jest wrocławski twist, tygiel smaków, bogactwo kuchni wielokulturowego Wrocławia i Dolnego Śląska. Co jest niezwykle ważne, w tym roku rozszerzyliśmy kategorie. Tutaj zapraszamy więcej szefów kuchni i te kategorie, w których można się zgłaszać, to jest już nie tylko kuchnia taka wyszukana, fine dining, ale też kuchnia bardziej może przystępna, czy też doceniana też bardzo przez szerokie grono odbiorców, comfort food, ale także kategoria bistro. Także tutaj zapraszamy szefów kuchni do zgłaszania się w tych kategoriach.
1: Bardzo ciekawe, ale też bardzo szerokie hasło, można powiedzieć. A jakbyśmy to tak mogły troszkę przełożyć na jedzenie, tak naszym słuchaczom, wprost na produkty, wspomniane na przykład te regionalne, czy te, którymi Wrocław Dolny Śląsk może się pochwalić, to o czym mówimy?
7: Mówimy o produktach, które tak naprawdę można znaleźć w regionie. I tutaj przytoczę z ubiegłych edycji. Tam wskazywaliśmy, że na przykład szefowie kuchni mają bazować na pstrągu, czy też na rybach mielickich, czy też na przykład na jakichś serach regionalnych. W tym roku odeszliśmy już od takiego dokładnego wskazania. Po prostu jest tutaj też postawienie na kreatywność szefów kuchni. I tutaj nie chodzi o produkty, które gdzieś są na jakichś certyfikowanych listach, ale po prostu o produkty, które na co dzień też są wykorzystywane w restauracjach.
1: Czyli w tym roku jury konkursu może być bardzo zaskoczone nawet. A czy możemy podać w takim razie przykłady dań, jakie były nagradzane w poprzednich edycjach?
7: Dania na przykład bazowały na rzeczywiście pstrągu i były to dania, które w sposób wręcz artystyczny ukazywały podanie na talerzu tego właśnie pstrąga. Powiem o ubiegłym roku. W ubiegłym roku zwyciężył pan Jasin Bugajny i on zaproponował trio z jelenia. To było danie rzeczywiście bazujące na produktach jesiennych, tutaj akurat na dziczyźnie. Był to delikatny comber grillowany na węglu drzewnym, konfitowany boczek oraz smażone serce z nutą trawy żubrowej. Czyli nawet jak Państwo widzicie, ta nazwa dania jest pewną poezją smaku i już zachęca do skosztowania. Także kompozycje tę uzupełniały oczywiście sosy kremowe, więc jest to bardzo ważne. Jury ocenia pod każdym względem, również pod względem podania, obsługi, serwowania danego dania. Jury przez 2 dni będzie oceniało zakwalifikowanych już do finału szefów kuchni. Oni będą już na żywo w restauracjach prezentować swoje dania. Jest to bardzo międzynarodowe jury, bo przewodniczącym jury jest tutaj pan Maciej Dobrzyniecki, prezydent Akademii Gastronomicznej w Polsce i wiceprezydent Międzynarodowej Akademii Gastronomicznej w Paryżu, ale też to jest w jury pan Rafael Muria-Franch. Jest to szef kuchni z restauracji Quatre Molins w Hiszpanii, gdzie też odbędzie się staż. Mamy też pana Adama Pawłowskiego, który jest pierwszym polskim master sommelierem i członkiem zarządu Światowego Stowarzyszenia Sommelierów. I będzie też pan Jasin Bugajny, zwycięzca 2. edycji konkursu.
1: A czy właśnie restauratorzy, szefowie kuchni chętnie biorą udział w tym konkursie, jak pokazują poprzednie 2 edycje?
7: W poprzednich 2 edycjach mieliśmy 17, za każdym razem było to 17 szefów kuchni. Tak jak obserwowaliśmy różne inne konkursy, widać było, że jest to całkiem spory odzew wśród szefów kuchni. Mamy nadzieję, że w tym roku zgłosi się więcej, dlatego też powiększyliśmy te kategorie, rozszerzyliśmy kategorie i serdecznie zapraszamy, ale wśród tych szefów kuchni jury wybiera do 6 finalistów. I wśród tych 6 finalistów jeden z nich na pewno otrzyma staż. Inni nagrody na przykład będą to najnowsze termomiksy, czy też tutaj nagrody pieniężne.
1: Szefowie kuchni będą oceniać, będą testować, a czy wrocławianie będą mieli szansę spróbować tych zwycięskich dań?
7: Wrocławianie będą mieli szansę spróbować tych zwycięskich dań, jeżeli restauratorzy wprowadzą dania do swojego menu, do restauracji.
1: Czyli nie ma takiego obowiązku?
7: Obowiązku takiego nie ma, natomiast myślę, że to jest też fajny element promocyjny dla restauracji, ponieważ tutaj miasto Wrocław jako zaangażowane w ten konkurs też promuje ten konkurs, mówi o nim. Myślę, że to jest fajny element promocji dla restauracji.
1: A kto i za co otrzyma kulinarne Grand Prix Wrocławia, mamy przekonać się 21 października. Zwycięzców poznamy podczas wielkiego finału konkursu w ratuszu.
0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
8: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
8: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
9: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
10: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
11: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
12: To będzie dla mnie zaszczyt.
13: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
0: Po reklamie. Pogoda.
14: Przed południem chmury i trochę deszczu, po południe ma być już nieco bardziej pogodne. O poranku we Wrocławiu 14-15 stopni, maksymalnie dzisiaj 20, około 15. Wiatr jest słaby, ale będą takie momenty w ciągu dnia, kiedy dmuchnie mocniej. Ciśnienie jest wysokie i jeszcze rośnie. Jutro dużo słońca i 22 stopnie, a w środę 24, ale popada

Poniedziałek jeszcze do tej pory niczym was nie zaskoczył. Spokojnie, dopiero siódma. My rozkręcamy się i podkręcamy tempo w Melo Radio. Cześć, dzień dobry, hej, Waldek Darłak. Indie gadają, a my już dla was gramy.

Gangsta's Paradise, Lost Capital w Melo Radio. Tak podkręcamy tempa. Dzisiaj mamy poniedziałek, a wy dajecie sobie z tym świetnie radę, a ja chciałbym was zapytać dzisiaj, uwaga, co mówicie sami do siebie? Jaki tekst mówicie najczęściej sami do siebie? Wiecie, w różnych sytuacjach. Czekam na wasze głosówki, wbijajcie na meloradio.pl, bo jestem tego bardzo ciekaw. Jak zwykle wiem, że można liczyć na was. Jaki tekst mówicie najczęściej sami do siebie? W myślach albo wiecie, tak po cichu pod nosem. Czekamy na meloradio.pl, wbijajcie, nagrywajcie za najfajniejsze głosówki. Jest merczyk do zgarnięcia.

Smola z tej Tripsy, duże oczy w Meloradiu, podkręcamy tempo i pytamy, jaki tekst mówicie najczęściej sami do siebie, tak wiecie, w myślach albo pod nosem. Jaki tekst, co takiego mówicie sami do siebie najczęściej, jak się zdarzy? No to czekam na wasze głosówki, wbijacie na meloradio.pl ze swojego telefonu i nagrywacie, wystarczy tam nacisnąć słuchawkę. Na dole już głosówka leci do nas, a do was być może za te najlepsze, najfajniejsze głosówki poleci fajny Melo Merch. Słuchajcie, w Wielkiej Brytanii zrobiono ciekawy test. Wyszło z niego, że żeby zrobić jedno selfie, z którego jesteśmy zadowoleni, musimy zrobić 5 zdjęć. Średnio potrzeba właśnie 5 prób, żebyśmy uznali, że jesteśmy zadowoleni z tego, jak wyszło. Tylko co piąta pytana osoba przyznaje, że wystarczy jej jedna próba, bo od razu uznaje, że na tym zdjęciu wszystko jest okej. A 35% ludzi to przyznaje, że ma w swoim telefonie całą serię prawie identycznych zdjęć. Skądś to znamy, co?

0: Jest poniedziałek, ale na szczęście też są i takie numery. Tak podkręcamy tempo On Tonight i Sylwa Bumpa w Melo Radio. No i są różne fajne teksty, które mówicie sobie najczęściej pod nosem do samego siebie. Jakie to są teksty? Czekamy. Jakie teksty mówicie sami do siebie? Czekam na wasze głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl, tam możecie coś nagrać.
1: Ała, rzeczywiście.
0: No dobra, a twoja propozycja?
2: Zdarza mi się powiedzieć dość często o masz i pasuje do wielu rzeczy.
0: Faktycznie pasuje, a ty?
3: U bracie, to ci znowu nie pykło.
0: Słuchajcie, no żeby tam wszystko wam dzisiaj pykło od samego rana. Najlepiej niech pyknie na meloradio.pl, czekamy na głosówki. Jaki tekst mówicie do siebie najczęściej?
4: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
11: Kawka się ceni.
12: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
19: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. DeVitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz, tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Po reklamie.
14: Podkręcamy tempo w Meloradio, a to Morandi i Angels. Już za 27.08.

0: Hadwell i Chris Jones w Melo. Young Again. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio, tak żebyście dobrze się czuli z samego rana w poniedziałek, bo to bardzo istotne, podobno. Za 17 minut godzina 8, a my dzisiaj pytamy, jaki tekst zdarza wam się mówić sami do siebie. Sporo waszych propozycji, sporo wiadomości, sporo głosówek, sporo tekstówek też. Uwaga, zaczynam od jutra. Po co ja tu przyszłam? Jeszcze 5 minut. Spokojnie, jakoś to będzie. Jeszcze tylko jeden odcinek. To jest też dobre. Dobra, nikt tego nie widział. No i moje ulubione, nie no, serio. A ty?
1: Weź to od razu, wypikaj, wiesz? To najczęściej mówię do siebie. Pozdrawiam.
0: No, rozumiem, takie coś do pikania by się przydało czasami pod ręką.
2: Nic, tylko się zaje.
0: Nie no, nie dajcie się zajechać dzisiaj. Można mnie

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

0: Chris Cross Amsterdam, My Oh My, jedna z propozycji do 30. Meloradia, głosujecie na meloradio.pl. Już za chwilę newsy u nas, będzie też prognoza pogody. No i podpowiadam, że po 8 to będzie też nasza nowa zabawa, czyli ostatnie słowo. Już się szykujcie.
1: A już o 8 zagramy
0: Tobie Ramia i Fly High w Melo. Właśnie tak, zagramy wam punktualnie o 8, inni wtedy będą jeszcze gadać.
2: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
15: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: Po reklamie. Trafik.
20: Rozpoczyna się remont ulicy Halera. Kierowcy na razie nie muszą przejmować się utrudnieniami, bo robotnicy najpierw zajmą się zatoką autobusową, ale za kilka tygodni wejdą na ulicę, by wymienić nawierzchnię. Na jezdni północnej będą pracowali wyłącznie nocami i w weekendy, tak by uniknąć dużych utrudnień w ruchu. 20 stopni. Tyle zobaczymy na termometrach we Wrocławiu. Dziś maksymalnie około 15. Przed południem dużo chmur, trochę pokropi. Mocniej dmuchnie też wiatr. Po południe ma być już nieco bardziej pogodne. Jutro 22 stopnie i w ciągu dnia będzie pogodnie, a w środę 24 stopnie i będą potrzebne parasole. Popada też w czwartek, w piątek i w sobotę ma być pogodniej, a w niedzielę znowu deszcz.
0: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
21: Dziś zbiera się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Być może wyjaśnią się dalsze losy prezesa Radosława Piesiewicza. Zarząd może powierzyć jednemu z zastępców czasowe pełnienie jego obowiązków. Jest śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku w szpitalu w Koninie. 88-letnia pacjentka wypadła ze szpitalnego okna, mówi Maria Baranowska z Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
22: Prowadzimy czynności w kierunku artykułu 155, czyli nieumyślne spowodowanie śmierci.
21: Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Ukraina musi przestać atakować rosyjskie zasoby oleju napędowego, tak mówi prezydent USA Donald Trump. Podkreślił, że rozmawiał już o tym z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Papież Leon XVI kończy 71 lat. W dniu urodzin odwiedzi Bibliotekę Apostolską. W Watykanie nie przewidziano specjalnych obchodów.
0: Dużo wyjątkowych numerów mamy dla was i specjalnie na okazję poniedziałku nasza zabawa Ostatnie Słowo. To już za chwilę. Waldek Darłak, cześć, siema, hej, inni gadają, my już gramy w Melo.

Felix Jan i Sofia Lisbeck, Ready for Your Love. Jak jesteście gotowi na to, co mamy dla was przygotowane, to jak najszybciej dzwońcie teraz. Zabawa Ostatnie Słowo. Ruszamy już za chwilę. Czekamy na dwie osoby. A jak już te dwie osoby będą, to wtedy ja podaję kategorię, z której będę czekał na to, żebyście podali jak największą ilość słów. Oczywiście bawimy się na czas. Na to wszystko jest tylko 20 sekund. Już teraz dzwońcie pod 321-321-777. Czeka Melo Merch do zgarnięcia. Nasze oryginalne, fantastyczne skiety Melo Radia są do wzięcia i do zgarnięcia też Melo Torba. Czekam na was. 321-321-777. Nasza nowa zabawa. Ostatnie słowo. Zaczynamy za chwilę. 12 po 8.

Sigala, I Sweet Lovin' w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od rana dzisiaj w dzień, który wszyscy uwielbiają. Nie no, wiem, przesadziłem trochę. Poniedziałek mamy. Ale zobaczcie, jest plusik jeden. Trzynastka nam przeleciała przez weekend. Dzisiaj czternasty. Na szczęście. Ostatnie słowo. No i zobaczymy, kto dzisiaj będzie miał ostatnie słowo, kto dzisiaj tych słów

0: Ja też jestem dzięki temu spokojniejszy o was, ale uwaga, liczę na wasze szybkie tempo. Zasada w tej zabawie jest taka, że za chwilę podam wam kategorię. Z tej kategorii liczę, że powiecie jak największą ilość słów. Mówicie na zmianę, zaczyna Adam, potem Mateusz, potem Adam, potem Mateusz, potem Adam, potem Mateusz. Zobaczymy, kto powie więcej słów. Ten, kto powie więcej, zgarnia skiety. Kto mniej, melotorbę. Każdy będzie zadowolony i najważniejsze, panowie, uwaga, na to macie 20 sekund łącznie, a kategoria dzisiaj to, uwaga, uwaga, gatunki muzyczne. Adam, start.
1: Pop. Rock. Hardstyle. Disco polo. Hard rock. R&B.
0: Koniec czasu! Słuchajcie, ale polecieliście tam w pewnym momencie, no, od bandy do bandy, można powiedzieć, nieźle było. Ja myślę, że remis to jest sprawiedliwy wynik, 3-3 dzisiaj, to jest starcie, które zostaje zakończone remisem i myślę, że tak jest najlepiej w poniedziałek rano. Dla Adama melotorba, dla Mateusza melotorba, trzymajcie się, dla was wszystkich fajnego poniedziałku.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin Van Buren i Sasha Everlasting w Melo. Mamy wszystkie te numery, dzięki którym będzie się wam chciało trochę bardziej w poniedziałek z samego rano i mamy też jeden sposób, jak tu bardziej się zintegrować z sąsiadami. O tym już za chwilę i nie chodzi mi ani o wspólną imprezę, ani o grilla. Za chwilę więcej o tym. Będzie wcześniej także Liwka, między innymi już 27 po 8 w Melo Radio.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: 8200. 8600.
7: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
8: Potrzebujemy towaru.
9: I pieniędzy.
7: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
10: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Celi 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

It's so good, Troye Sivan w Melo. I Rush. I tak podkręcamy tempo. Za 18 minut 9. Jakby tu się zintegrować z sąsiadami? W jednym amerykańskim miasteczku ludzie z całej dzielnicy postanowili zrobić coś wspólnie, wszyscy razem, jednocześnie. No i wymyślili, że urządzą wielką wyprzedaż garażową. W całej akcji wzięli udział mieszkańcy aż 60 domów. To się nazywa, słuchajcie, mega wyprzedaż. A ile wy macie w domu takich rzeczy, które to leżą od lat, ale wiecie, no szkoda wyrzucić, albo tak jak to u mnie jest, na pewno jeszcze się przyda.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio. Griffin i World Away. Jeden z tych numerów, dzięki którym poniedziałek jest jakoś taki o wiele sympatyczniejszy od samego rana. Już za 9 minut 9, za chwilę w Melo Newsy będzie też prognoza pogody. No i będzie kolejna porcja gorącej muzy.
1: A już o 9 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max i Fade w Melo Radio. Inni będą jeszcze gadać, a my już wam tak zagramy. Punktualnie o 9.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: To nowy Lego Creator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
12: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
13: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
12: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.
18: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
19: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
20: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
19: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
20: W końcu będę miał kieszonkowe.
19: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
21: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
24: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
23: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
25: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
26: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Trafik.
6: Rozpoczęły się kolejne prace, tym razem remont na ulicy Halera, ale na razie kierowcy nie muszą martwić się o utrudnienia, bo robotnicy na razie skupią się na zatoce autobusowej, ale za kilka tygodni wejdą na ulicę i będą wtedy wymieniać nawierzchnię, a chodzi o 400-metrowy odcinek między Gajowicką a Powstańców Śląskich.

0: tym tygodniu pogoda we Wrocławiu w kratkę, bo i trochę deszczu, i trochę chmur, i trochę słońca, i kilka ciepłych, nawet bardzo ciepłych dni, a potem nagłe ochłodzenie. Dzisiaj 20 stopni, tyle zobaczymy na termometrach, około 15. Popołudnie powinno być pogodne. Jutro 22 stopnie i sporo słońca, w środę i w czwartek koniecznie trzeba mieć przy sobie parasol, ale będzie ciepło, nawet 24 stopnie.
1: Już prawie 9. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Ruszają utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Drogowcy muszą wymienić dylatację między węzłami Piątek i Kutno. Zajmą lewy pas trasy w stronę Gdańska. Jest apel o ostrożność i stosowanie się do oznakowania, mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
3: Tak szybko jak będzie to możliwe, przywrócimy normalną, właściwą organizację ruchu.
2: Utrudnienia mają potrwać najpóźniej do piątku. Teraz Stop Znieczulicy, Wyloguj Obojętność ruszyła druga edycja tej kampanii. W tym roku dotyka ona obojętności w przestrzeni cyfrowej. Jelena Rybakina z Kazachstanu oficjalnie liderką światowego rankingu tenisistek. Iga Świątek jest 9. Wolniejsze starzenie i lepszy sen dzięki terapii poznawczo-behawioralnej. To u osób cierpiących właśnie na bezsenność, tak twierdzą amerykańscy naukowcy.
1: Lepszy poniedziałek i lepszy start tego nowego tygodnia. My twierdzimy, że to także właśnie dzięki tej energetycznej muzie, jaką mamy dla was. Tak podkręcamy tempo. Waldek Derwa, heja!

Solo i Blanka w Melo Radio, ale cały czas razem z wami. No poniedziałek mamy, tak się ten tydzień zaczyna. Na szczęście jesteście w miejscu, gdzie mamy też dużo energetycznej muzy i gramy ją dla was. Josh Baker to świetny przykład. My Place w Melo już 11 minut po 9:00.

Baby jak Leosia w Melo. Podkręcamy tempo, 16 minut po godzinie 9 mamy, a pewien facet to wygrał 240 tysięcy dolarów, ale na początku nawet o tym nie wiedział. Najpierw los mu się gdzieś zapodział, a jak się w końcu znalazł i gość zobaczył, że wygrał, to postanowił poczekać sobie jeszcze prawie do ostatniej chwili i odebrał te pieniądze dopiero po roku. Czujecie to? Prawie przed upływem terminu. Ja rozumiem, że niektórych rzeczy lepiej nie robić w poniedziałek, no ale są sprawy, których nie można odkładać. Jak najszybciej wbijajcie na meloradio.pl, bo mamy dla was szybką kasę. Napiszcie koniecznie, jakie macie pomysły, na co przepuścicie te pieniądze. 200 są do zgarnięcia i na pewno trafią do kogoś jeszcze dzisiaj. Tylko najpierw wy musicie trafić na meloradio.pl, tam napisać, na co wydacie tą szybką kasę, no i czekać na telefon od nas. A jak już będziecie mogli odebrać, no to szybka kasa wpada wam od razu w ręce i wydać ją będziecie mogli dosłownie po chwili. Także czekamy na meloradio.pl. 200 do zgarnięcia w szybkiej kasie w Meloradio.

Axwell, Whatever Turns You On. Wasz poniedziałek też w trybie on już od samego rana. 27 minut po godzinie 9 mamy i dużo energetycznej muzy dla was. I tu Colors już za chwilę w Meloradiu. A później to powiem wam, gdzie i dlaczego za drapanie się po uchu można dostać mandat. Posłuchajcie w Melo.

0: Reklama.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
8: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
10: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze. Gdzie pójdziemy na kolację?
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
11: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Mocny klasyk. Four Strings i Take Me Away. Z tym numerem wiele osób ma dobre imprezowe skojarzenia. Podkręcamy tempo w Meloradiu, a w Grecji uruchomiono system kamer, które przy pomocy AI monitorują, czy kierowcy nie łamią przepisów. Dochodzi jednak do absurdalnych sytuacji, gdzie wystawiane są mandaty za wykroczenia, których nie było. Kamery rejestrują obraz, ale zdarza się, że źle interpretują to, co widzą. No i posypały się mandaty. Na przykład AI uznało, że pasażer nie miał zapiętych pasów. Problem tylko w tym, że żadnego pasażera nie było, a na fotelu leżał po prostu plecak. Ale hitem to są mandaty za drapanie się po uchu. Kierowcy dostają takie, bo AI uznaje, że ktoś akurat rozmawiał przez telefon. W sumie taki mandat to i tak niewielki koszt, żeby się dowiedzieć, że cały czas jeszcze jesteśmy lepsi.

0: Sonny Potter, Rebecca Hill, Say Something. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Zareagujcie odpowiednio na ten numer. To propozycja do 30 Meloradia. Wbijajcie na meloradio.pl i głosujcie na ten numer. A jaka jest moja reakcja na twój widok, kolego? Stary, jak ja się cieszę, że cię widzę i że poniedziałek cię nie przestraszył. Adiusz się szykuje, żeby przywitać was po 10.
1: A już o 10 zagramy
0: Topic i Becky G, Sorry Papi w Melo. Plan jest taki, przejmuje was Adi, a my budzimy się razem znów jutro w 6:30. Waldek Derbak, fajnego poniedziałku.
2: Reklama. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
2: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Kaufland jest też.
5: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
7: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
8: BYD. Build your dreams.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
17: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
18: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
19: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
20: Develia. Dobrze być w domu.
21: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
22: Volkswagen.
23: Castorama.
24: Teoria
23: i praktyka.
24: W teorii dobry plan wystarczy.
23: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
26: Psałterz wrześniowy, 20-lecie, Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psałterz wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
27: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
28: Lidl. To się opłaca.
29: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
30: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
29: O, pieskie życie ma smak!
30: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
31: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: 20 stopni, tyle we Wrocławiu pokażą termometry. Dziś maksymalnie około 15. Przed południem chmury i może co jakiś czas popadać. Nieco mocniej dmuchnie też wiatr. Po południu powinno być już bardziej pogodne. Ciśnienie jest wysokie i cały czas rośnie. Jutro ma być pogodnie ze słońcem i 22 stopnie, a w środę ciepło 24, ale ma trochę popadać. Parasol będzie potrzebny też w czwartek.
1: To są newsy Meloradia Wrocław.
0: Beata Korzeniowska, zapraszam. Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej i delegacja amerykańskiego rządu oglądają lokalizację pod stałą bazę wojskową dla wojsk USA w Polsce. Pod uwagę brany jest Szczecin, Poznań i Wrocław, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Wrocław jest wysoko oceniany, bo też Amerykanie to inwestują.
0: Chodzi o przebudowę lotniska we Wrocławiu, z którego już korzystają amerykańskie wojska. Decyzja ma zapaść do końca roku. W 15 wrocławskich szkołach będą walczyć z hejtem i cyberprzemocą. Autobus wsparcia Hate Over znów rusza w trasę. Uczniowie podczas warsztatów poznają sposoby reagowania na hejt i przemoc rówieśniczą. Dostaną też informator wsparcia, publikację, która zawiera kontakty do instytucji i organizacji, które pomagają młodzieży i rodzicom. Wrocławski Szpital Kliniczny uruchomił system Afera dla chorych. Uniwersytecki Szpital Kliniczny zrobił kolejny krok w leczeniu zaburzeń rytmu serca. To pierwsze takie rozwiązanie na Dolnym Śląsku. A w wiadomościach o 11 powiem, jak wrocławscy seniorzy mogą dorobić i pomóc nauce.
3: Za moment 10:00 to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Na początek Szwecja. Wybory parlamentarne wygrywa tam lewicowa opozycja. Tak wynika z przeliczenia 95% głosów. Trwa odbudowa po powodzi na ziemi kłodzkiej. Samorządowcy oceniają na razie pracę na 50%. Gdzie się nie obejrzeć, widać koparki i sprzęt budowlany, mówią mieszkańcy.
4: Bardzo dużo pracy jest do zrobienia.
5: No muszą robić, żeby było ładnie.
3: Z kolei na odbudowę zapory i zbiornika trzeba jeszcze poczekać 5 lat. Rozwój AI trzeba regulować na szczeblu międzynarodowym, jak wzbogacanie uranu. Tak wynika z najnowszych specjalistycznych raportów, a pisze o tym New York Times. Coraz mniej chmur pojawia się nad Europą, przez to wzrosły dawki promieniowania UV zdolnego wywołać rumień na skórze. Badanie przeprowadził międzynarodowy zespół naukowców z udziałem Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
6: Na zegarach 10:00, no siemanko, Adi z tej strony. No to zaczynamy z poniedziałkiem, walka nie jest prosta, bo przed nami cały tydzień, ale spokojnie i z tym damy radę. Kiedy inni gadają, my już gramy. Topic, Becky G, Sorry Papi.

Neptunika i What If, tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie, no ta jesień chyba jest już bardzo blisko, jeżeli już nie jest tak naprawdę, bo obserwujemy termometry, widzimy, co się dzieje za oknami, trochę deszczowo, trochę szarawo, no chyba jesień faktycznie się pojawiła, ale to też nie jest wcale tak bardzo źle, no bo co by nie mówić, to chyba zgodzimy się wszyscy z tym, że tryb jesieniary to wcale nie jest zła opcja, wiecie, kocyk, pumpkin spice latte, dyniowe świeczki w ogóle, także wiecie, do tego jakiś ultra mega fajny serial, a może jakaś, nie wiem, integracja z innymi, wiecie, wspólnie zawsze fajniej spędzić czas i może to jest akurat pomysł, który warto zrealizować. Powiem tak, niech się kręci, róbcie co chcecie. Filipek Nel, to już teraz w Melo.

0: Lost Frequencies i Mary Frost, Paraiso, tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. Walczymy dalej z poniedziałkiem, nie odpuszczę wam. Będziemy czuć się dzisiaj wszyscy dobrze, będziemy podekscytowani mocarnym brzmieniem, zadbamy o to, żeby było jak należy, no bo w tej godzinie Kashmir, Eli Oaks i Reasons, dużo dobrego brzmienia, to mogę wam obiecać.
1: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. Godną jesień.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, hala stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
15: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
14: BYD. Build your dreams.
16: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
17: Codziennie.
18: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Castorama!
20: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może
17: może meble, lustro?
19: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
21: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
22: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
20: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
23: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
24: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
23: O, pieskie życie ma smak!
24: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
25: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
26: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
25: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
26: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
25: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
26: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/wbo.
1: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Kashmir i Tears of the Dance Floor. No tak, bo to właśnie tutaj w tym miejscu można zrobić coś szalonego. Można, oprócz tego, że podkręcić tempo, to jeszcze między innymi zadbać o swój budżet, no bo do zgarnięcia macie w ramach szybkiej kasy 200, a nawet 500 zł. I to w zasadzie na co tylko stryjenka sobie życzy. Wbijacie na maloradio.pl zakładka konkursy i akcje, tam piszecie, co chcecie z tym sianem zrobić, a potem co? Odbieracie telefon i wygrywacie. Proste, banalne. Karnawał, Gips, już teraz razem z Pesedem w Melo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Kygo, Take Me Back. Tak podkręcamy tempo, bo to przecież w remiksie Robina Schulza. A Robina Schulza przypominam, że usłyszycie w dobrym Melo w weekend, także szykujcie się, a w razie czego zapiszcie, żeby wam nie uciekło.
1: A już o 11 zagramy
0: Bibi Rexha i Sad Girls. No i to jest ta dziewczyna, która moim zdaniem okazała się totalnym diamentem tegorocznego Tomorrowland, bo mimo krótkiego seta zrobiła niezwykłe show.

0: Reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Kilkadziesiąt wydarzeń w całym województwie. Na wszystkie wstęp bezpłatny. Dwa weekendy między 18 a 27 września. Koordynator regionalny Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego oddział Muzeum Etnograficzne. Koordynator krajowy Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na edd.nid.pl.
6: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
10: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
11: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
15: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
14: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
15: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
14: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
16: Odwiedź salon Germas Wrocław przy Strzegomskiej 139.
17: GWM. Go with more.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
2: Przed południem chmury i odrobina deszczu. Popołudnie ma być już nieco bardziej pogodne. Termometry we Wrocławiu pokażą gdzieś maksymalnie 20 stopni, około 15. Ciśnienie jest wysokie, jeszcze się podnosi. Jutro 22 stopnie i będzie słonecznie, a w środę 24 stopnie, ale będzie deszczowo. Popada też w czwartek i wtedy chłodniej 20 stopni.

0: są newsy Meloradia Wrocław.
1: Beata Korzeniowska, zapraszam. Waży się, gdzie w Polsce powstanie baza amerykańskich żołnierzy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wskazuje, że wysoko oceniany przez Amerykanów jest Wrocław, a to z powodu rozbudowy wojskowego lotniska.
2: To jest ważny argument.
1: Decyzja o tym, czy i gdzie będzie stała baza amerykańskich żołnierzy w Polsce, ma zapaść w tym roku. Naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają seniorów do udziału w badaniu. Można na tym zarobić. Osoby, które ukończyły 65 lat, mogą zgłosić się do udziału w projekcie badawczym, a zadanie do wykonania polega na czytaniu tekstu. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem formularza na stronie internetowej. A teraz sukces policyjnego duetu z Wrocławia. Na zawodach psów służbowych w Czechach aspirant sztabowy Tomasz Bendyk ze swoim psem Okrzą zwyciężyli w kategorii najlepszy zagraniczny zawodnik podczas międzynarodowych mistrzostw kynologicznych psów służbowych. Wielkie brawa. Kobiety w ciąży i rodziny z małymi dziećmi wciąż mogą zgłaszać się do bezpłatnego programu wsparcia. Dla kogo ten program? O tym w wiadomościach o 12.
3: Zbliża się 11. To są newsy Meloradia. Marcin Sikora. Zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość szykuje się na masowe protesty przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przed budynkiem powstało miasteczko. Będą też dyżury posłów. Potrzebne są szlaki transportu LNG z pominięciem cieśniny Ormus. Tak mówi minister energii Omanu. To podczas konferencji producentów i handlowców z branży gazowej. Powoli zbliżamy się do jesieni. W wielu miejscach jednak nie zabraknie słońca. Na termometrach zobaczymy też jeszcze całkiem przyjemne wartości, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
4: Przeważnie około 18 do 22 stopni.
3: Na początku tygodnia trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu. Topnienie lodowców w Himalajach coraz większym zagrożeniem dla Indii. Tracą masę o 65% szybciej niż dekadę temu, co zwiększa ryzyko powodzi. Tak oceniają naukowcy.
5: Siemanko, na zegarach 11, ja jestem Adi. No i kiedy inni gadają, my już gramy. Zaczynamy od bardzo energetycznej dziewczyny, albo raczej diwy, którą też spotkacie na Instagramie Meloradia. Bibi Rexa, Sad Girls, ja jestem Adi i zapraszam do 14.

Silva Bumpa on tonight w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Słuchajcie, w międzyczasie sprawdzam, co ma dla nas kalendarz świąt nietypowych i mam coś dla osób, którym trochę się nie chce, chociaż nie jest to temat do żartowania, ale dobra, delikatnie podejdźmy do tego z dystansem. Dzisiaj obchodzimy coś takiego jak Dzień Wypalenia Zawodowego i to jest naprawdę poważne zagadnienie, które, o którym trzeba mówić głośno. Jeżeli faktycznie coś takiego się u was pojawia, to pamiętajcie, że zawsze warto o tym z kimś pogadać, a jeżeli po prostu wam się nie chce, no to może jak pójdziecie do szefa i powiecie: szefie, bo ja już jestem wypalony, dzisiaj nie chce mi się. Może to 20 minut, 15 by was puścił wcześniej. No trzymam za to kciuki. A jak nie, to tsunami. Gramy już teraz, Dubs.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Swedish House Mafia. Lucky Lee, Happiness is So Sad w Meloradiu i 27 minut po godzinie 11. No tak można podkręcać tempo, zwłaszcza, że coś się dzieje. No bo widziałem na ich Instagramie, że oni mają dosyć bardzo mocne, obfite plany na rok 2027 i to, że to będzie muzyczne, to jedno, ale to, że będzie tam dużo ludzi i będzie dosyć duże zbiorowisko w Europie, no to już jest druga sprawa. Jak będę wiedział coś więcej, dam znać.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabat.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego. Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Po reklamie.

nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

Ja też wam życzę wszystkiego, co najlepsze. Sigala, Becky Healy, Wish You Well w Melo Radio. 18 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo. Mamy poniedziałek dzisiaj. Tak, poniedziałek to jest straszny dzień, wiem o tym doskonale, nie musimy sobie o tym za bardzo przypominać, ale z kolei o tym, co chciałem wam powiedzieć, warto przypominać zawsze i wszędzie, no bo 200, a nawet 500 zł, na co tylko chcecie, to zawsze jest kusząca propozycja, dlatego jak macie tylko możliwość, to proszę bardzo, let's go, meloradio.pl, tam wbijamy zakładka konkursy i akcje, tam wybieracie to, co potrzeba, piszecie, na co chcielibyście to wydać i potem odbieracie telefon, włączacie dźwięk, żeby w razie czego słyszeć, że ktoś dzwoni. No i jak ktoś zadzwoni, to już dobrze.

0: All of my love w Meloradio. 10 minut do godziny 12. Ze mną Marcin Sikora. Siemanko.
1: No cześć, w końcu znowu razem.
0: No nareszcie, trochę musieliśmy na to zaczekać, ale stary, mamy to. A co masz w newsach w ogóle?
1: A między innymi o tym, że uczniowie się garbią i mają problemy z postawą.
0: O, to ja w sumie od szkoły przyjmuję pozycję krewetki.
2: A już o 12 zagramy
0: The Bauza i Magnetic w Meloradio. Ale zobacz, oni tutaj się wycwanili w tym nowym studiu i zobacz, jakie my mamy fotele wygodne, żebyśmy właśnie się już nie garbili. To jest cwane.
1: No ja i tak to robię.
0: No i tak się czasem zdarza.
2: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: planuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat!
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do odmienionego, nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD-imbwar.pl.
2: BYD. Build your dreams.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
7: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
8: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
7: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
8: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
7: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
8: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/wbo.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
11: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
15: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, hala stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
18: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
19: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
18: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
19: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
18: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
20: Odwiedź salon Germas Wrocław przy Strzegomskiej 139.
21: GWM. Go with more.
22: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
0: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Pogoda.
23: Jeśli chodzi o pogodę, to w tym tygodniu we Wrocławiu będzie wszystko. O, może oprócz śniegu, ale deszczu trochę będzie. Popadać ma w środę, w czwartek i potem w niedzielę. Na piękne słońce możemy liczyć przede wszystkim jutro. I będzie dość ciepło, 22 stopnie. A dziś maksymalnie 20, około 15 i popołudnie powinno być we Wrocławiu pogodne.
3: To są newsy Meloradia Wrocław.
23: Beata Korzeniowska, zapraszam. Poznań, Szczecin, a może jednak Wrocław. Amerykanie szukają miejsca na swoją stałą bazę w Polsce. Wrocław ma szansę dzięki rozbudowie wojskowego lotniska, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
24: To jest ważny argument, powiem szczerze, dla strony amerykańskiej, ale to jest ich decyzja.
23: Decyzja ma zapaść jeszcze w tym roku. Kobiety w ciąży i rodziny z małymi dziećmi wciąż mogą zgłaszać się do bezpłatnego programu Odżyj. Wsparcie obejmie kobiety w ciąży oraz rodziny dzieci do pierwszego roku życia, u których lekarze rozpoznali wadę wrodzoną lub zaburzenie rozwoju. Rodziny mogą zgłaszać się telefonicznie lub mailowo do dwóch placówek, które realizują program, a to Uniwersytecki Szpital Kliniczny i Szpital Specjalistyczny imienia Falkiewicza. Jak wygląda praca przy tworzeniu gier, czym zajmuje się doradca biznesowy i jak działa nowoczesna organizacja? Tego we wrześniu będą mogli dowiedzieć się uczniowie wrocławskich szkół średnich i studenci podczas trzech bezpłatnych warsztatów. Spotkania prowadzą eksperci, pierwsze wrześniowe. Spotkanie odbędzie się 18 i będzie dotyczyło podatków.
25: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
26: Nawet 90% uczniów w Polsce ma wady postawy. Najczęściej chodzi o kręgosłup, a powodów jest kilka, mówi fizjoterapeutka pediatryczna dr Justyna Bloda.
27: Ograniczenie aktywności fizycznej i tak zwany siedzący tryb życia. Nadwaga i otyłość, ale także nieprawidłowe nawyki.
26: Największe ryzyko utrwalenia się złych nawyków pojawia się między 6 a 7 rokiem życia. Rosja podstępem werbuje Azjatów za pomocą fikcyjnych ofert pracy. Potem wysyła ich na front w Ukrainie, tak twierdzą chińskie media. Co trzecia osoba w Unii Europejskiej zmaga się z chorobami mózgu, to dane Instytutu Rozwoju Spraw Społecznych. Migrena i choroba Alzheimera to największe wyzwania. Na koniec sport. Polacy zostali liderami grupy B Mistrzostw Europy. Broniący tytułu nasi siatkarze pokonali Macedonię Północną 3-0.
28: Siemano, w poniedziałek mamy godzinę 12, to jest dobry moment na to, by skoczyć na jakiś lunch albo w ogóle coś zjeść, także dbajcie o siebie, a my, kiedy inni gadają, to my już gramy, wiadomo, The Bauza. Do 14 jesteśmy razem.

0: a to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

Nie dobędzie o nim głośno. W sumie już jest, ale będzie jeszcze głośniej, bo facet temu zapodaje z taką klasą, z taką gracją, z taką energią i tym młodzieńczym zapałem, że to się w głowie nie mieści. Thomas Gray, Use Ray Heaven. Tak podkręcamy tempo w Meloradio. No a ja sprawdziłem, co tam u Thomasa słychać. Pokazał, jak ostatnio doskonale bawił się ze swoją fantastyczną publiką w Miami. Było naprawdę przepięknie, ale też zapowiedział się, że 26 września będzie w Kanadzie, dokładniej w miejscu, które nazywa się New City Gas. Tam będzie na pewno bardzo, ale to bardzo elektronicznie. No i też czytam, że tam coś z rehabem mają chłopaki poszaleć, także miejmy nadzieję, że będzie o tym bardzo głośno, no i że będzie też okazja, by opowiedzieć o tym, co przygotowali, bo znając ich temperament muzyczny, to na pewno się dogadają i będzie co wspominać.

0: Tytuł tej piosenki weźcie sobie do serducha. I to tak serio, serio. Robin Schulz i Take It Slow w Meloradiu. 28 minut po godzinie 12. Zwolnijcie. Zwolnijcie zarówno za kółkiem, zwolnijcie też w pracy. Nie ma co się śpieszyć, wszystko ogarniecie. Jest dopiero początek tygodnia, ze wszystkim siebie robicie. A w razie czego od tego macie nas, by was podkręcić. Ariana Grande i Break Free. I jeszcze w tej godzinie, bądźcie blisko.
1: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
2: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
3: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
4: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
3: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
10: Zapraszamy do odmienionego, nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
11: BYD. Build your dreams.
12: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
14: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Bebeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
15: Develia. Dobrze być w domu.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
2: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
1: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
2: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
1: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
2: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/wbo.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland!
5: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
8: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP. Po reklamie.

DJ Remo, Tymek, Sofia Loren w Meloradiu i 17 minut do 13. Tak, podkręcamy tempo w poniedziałek. A to jest potrzebne, nie oszukujmy się nikomu, nic się nie chce. Wszyscy są zmęczeni po weekendzie, jeszcze pogoda nie wspiera, dlatego macie od tego nas i mam też taką motywację, która na pewno pomoże. Szef nie dał premii, spokojnie, my mamy szybką kasę, 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie. I lepiej zadziałać od razu, z doświadczenia to mówię. Później zapomnicie, potem posłyszycie, że ktoś wygra i wam będzie smutno. A to wy możecie wygrać. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wbijajcie, no i zgarniajcie szybką kasę. Do dzieła!

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin van Buuren, Sasha i Everlasting w Melo Radio. 8 minut do 13, tak podkręcamy tempo. No i z takimi nowościami to życie staje się lepsze. A ze mną jest Ula Harciarek. Siłanko.
1: Cześć,
0: co tam masz fajnego?
1: Będą newsy. A w newsach będzie o wyjątkowym samochodzie z 83 roku, który przetrwał do dzisiejszych czasów i można go oglądać.
0: No i pięknie, taką motoryzacyjną historię lubimy najbardziej.
2: A już od 13 zagramy
0: Shimza, Kasango i Fire Fire. Damy trochę muzycznego ognia, żebyście po pierwsze się rozgrzali, a po drugie, żebyście właśnie mieli sporo energii. Gram to punktualnie o 13.
2: Reklama.
3: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
4: To będzie dla mnie zaszczyt.
6: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
13: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
13: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
13: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
18: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
21: Elektryk? Pewnie drogi.
20: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
21: Co? Z serwisem i gwarancją?
20: I tylko 10% opłaty wstępnej.
21: Tylko gdzie jest haczyk?
20: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
21: Czekaj, 30 tysięcy?
0: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
22: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
22: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
22: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
22: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
22: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
23: 18,47,12.
24: Co liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto.
24: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
23: To ja też chcę!
24: 24,30.
25: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
27: Lidl, to się opłaca.
28: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
29: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
28: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
30: Po reklamie.
31: Minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
32: Szef PKOL Radosław Piesiewicz nie wyjdzie na wolność. Nie zgodził się na to sąd okręgowy w Katowicach. Noście odblaski, apeluje policja, bo coraz wcześniej zapada zmrok i jesteśmy trudniej widoczni na drodze, mówi Paulina Wołczańska z mazowieckiej policji.
33: Pieszy, który ma na sobie element odblaskowy, jest dla kierowcy znacznie lepiej widoczny, a to daje mu więcej czasu na bezpieczną reakcję.
32: Z odblaskiem kierowca zauważy cię nawet z 200 metrów. Z powodu aktywności wulkanu Etna na Sycylii lotnisko w Katanii nie przyjmuje samolotów. Tak ma być dziś do godziny 16:00. Prototyp terenowego Poloneza z 1983 roku można oglądać w Szczecinie. To jedyny egzemplarz, który przetrwał. Samochód można oglądać do połowy grudnia w Muzeum Techniki i Komunikacji.
31: Siema! Fajnie, że jesteście. Mamy 13:00 na zegarach, ja jestem Adi. I kiedy inni gadają, my już podkręcamy tempo! Fire, fire! Dajemy do pieca i to będzie bardzo dobra opcja na poniedziałek.

Ta wrażliwość, te emocje. No i powiem to, ale też ta zmysłowość. No przepiękne to jest. Liwka, poza tobą nic w Melo Radio. 14 minut po godzinie 13. Słuchajcie, ja wam polecam i to bardzo z czystego serducha mówię. Jeżeli Liwka ogłosi jakiś koncert gdzieś w okolicy, to idźcie i się bawcie i skorzystajcie z tego, bo to, co ta dziewczyna robi na scenie, to po prostu za każdym razem przechodzi do historii. I to nie tylko dlatego, że ma talent, ale też po prostu fantastyczną energię do ludzi. No musicie to przeżyć, musicie to sprawdzić. I podobnie można powiedzieć o przeżyciu związanym z Tomorrowland, no bo tak było, kiedy odwiedziliśmy na main stage Davida Guetta. Who's that chick? Ciekawy jestem, czy to pamiętacie jeszcze.

0: emocjonalno-inteligenckiej.
1: Słucham.
0: Tylko obiecaj, że nikomu nie powiesz, bo to jest trochę dziwne.
1: Dawaj.
0: No, jakim ja jestem człowiekiem i jak bardzo jestem narcystycznym, że ulubionym kontaktem w aplikacji Teams jestem ja?
1: No wiesz, czasami trzeba pogadać z kimś inteligentnym, nie?
0: Dzięki, stary, wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
9: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
10: BYD. Build your dreams.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie. Którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Mama!
9: Cześć, kochanie!
10: Co chcecie na obiad?
11: Cebulę z
12: makaron carbonara.
13: Fasolka po brytońsku.
10: Kochani, to nie jest restauracja.
13: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
10: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
13: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
14: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
15: Castorama!
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Po reklamie.

this. Flip it. Dip it. Ej, no dawno wam tego nie grałem. Flip it. Snoop Dogg i Flip It w Meloradio. Buja. Mhm. 18 minut do godziny 14. Snoop Dogg, fajnie go zagrać i też fajnie przypomnieć o rzeczy, która raczej nie jest taka w 100% oczywista, jeżeli chodzi o tego artystę. No bo Snoop Dogg w wolnych chwilach, jeżeli takowa rzeczywiście się znajdzie, to lubi sobie pograć w gierki. No i między innymi możecie zobaczyć, jak gra w takie tytuły jak Tekena, między innymi NHL. Generalnie on bardzo lubi gry sportowe. Lubi też Call of Duty, no i czytam też, że jest całkiem niezły w Fortnite'cie. Już nie mówiąc o tym, że kiedyś nawet otrzymał swoją skórkę. Bardzo mu to schlebiało. Malon Hofstadt, I like, to już teraz.

0: Word away. Groovy, word away.
1: Word away.
0: Word away.
1: Co ty gadasz? Word away.
0: Chciałem zawsze wiedzieć.
1: To piasto jest za małe, to nasz dwóch.
2: Bardziej jak nałogowy palacz.
0: Co? Iga i Mikołaj w studiu. Gotowi jesteście?
2: Tak jest, kapitanie.
0: Word away.
3: A już o 14 zagramy.
1: To nie będzie word away, to będzie lubię cię jak lato.
0: Potrzebujesz kaszlnąć? Nie przejmuj się.
2: Gardełko mnie boli.
1: Od tego mówienia world way.
0: Ej, dajecie na 3-4. 3-4.
1: World way. Ika nie powiedziała. Brzydko.
3: Reklama.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
2: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: W każdej palecie jest pieniąz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
8: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
9: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
12: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
13: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
11: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
19: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
3: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777-100-100.
4: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
10: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP. Po reklamie.
12: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
13: Minuta do 14, czas na newsy Meloradio.
14: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
13: Dron z Rosji znaleziony w Bałtyku, jak informuje szef Ministerstwa Obrony, był w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. 12 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Ogień pojawił się w jednym z remontowanych budynków. Nowe znaki pojawią się na drogach, będą informować o odcinkowym pomiarze prędkości, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
15: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
13: To na razie projekt. Uważajcie w górach, w Beskidach na przykład warunki na szlakach są bardzo trudne, jest mokro i ślisko.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Witajcie w poniedziałek, to będzie, słuchajcie, cudowny tydzień.
2: Wow, jak oficjalnie rozpoczęto, no to skoro tak mówisz, to chyba tak musi być.
1: Bo wiara czyni cuda, pamiętajcie o tym.
2: A, widzisz, oglądałem Królestwo Niebieskie w wersji reżyserskiej przez weekend, więc jestem w temacie akurat.
1: No to słuchajcie się nas, wiara czyni cuda, proszę to zanotować i manifestujmy, że to będzie świetny tydzień. Teraz ty.
2: Będzie super tydzień, zaczynamy go z przytupem.
1: Jej.
2: Teraz będzie Lubię Cię jak lato, a potem pogadamy o Książulu, który zaskoczył. Zaskoczył
1: naprawdę?
2: Wszystkich, no.
1: Ale tak naprawdę zaskoczył?
2: Tak, bo pochwalił swojego głównego chyba wroga.
1: Nemezis. No dobrze, Igo Mikołaj, siemanko.

0: To Rehab i Michel Schulte, Waterfall w Melo Radio. Istnieje beef w polskim internecie. Odwieczny beef Magda Gessler kontra Książula. W zasadzie na odwrót.
1: No właśnie, Książulo był w wielu knajpach pani Magdy i nigdy mu nie smakowało. Zawsze mówił, że za drogo
0: i fuj.
1: No, lipa generalnie, ale... Normalnie piekło zamarzło. Magda Gessler otworzyła nową knajpę nad jeziorem Czorsztyńskim. Nie wiem, gdzie to jest, bo miałem dwóje z geografii.
0: Piękne miejsce.
1: No i tak mu smakowało, że aż muala nakleił na drzwiach.
0: Mimo cen.
1: Mimo cen. Chociaż no dobra, ja spojrzałem na schabowego, to się złapałem za głowę, ale nad morzem jednak jadłem droższego. Ale też był dobry.
0: Bo ty po prostu lubisz schabowe, okej?
1: Kocham.
0: Typowy Polak.

0: Girls in Love, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Słuchajcie, jak u nas zawrzało w studiu od tej dyskusji, ponieważ Polki chcą dodatkowy dzień wolny za miesiączkę.
1: Tak, urlop menstruacyjny, coś takiego się nazywa i funkcjonuje w Hiszpanii, w Japonii między innymi. To jest 12 dni dodatkowych wolnego w
0: na
1: skali
0: żądanie,
1: roku.
0: Tak.
1: Na żądanie, no tak, tak, tak. No tylko, że i w Hiszpanii, i w Japonii zrównany jest też wiek emerytalny.
0: Czyli, to jest kolejna rzecz, która
1: czyli jeśli wprowadzamy, to rozumiem, że wyrównujemy jednocześnie ten wiek. Czyli co, dłużej będziecie pracować, czy my krócej? Wybieraj.
0: Możemy zrobić tak, że wszyscy pracujemy krócej. Czy tobie to pasuje?
1: Dobra, co prawda ZUS tam się chyba załamie, nie? Jakby się tak wydarzyło, ale no coś za coś, nie? Każdy sobie teraz musi samemu chyba oszczędzać na emeryturę.
0: Czyli co, pracujemy krócej, mamy urlopy menstruacyjne, co jeszcze dorzucamy do tego?
1: No, średnia hawajska dla wszystkich.
0: A, i oczywiście 4-dniowy tydzień pracy.
1: Tak. I średnia hawajska dla wszystkich. Ja już się dałem nabrać, czekam od 2015.

0: baby.
1: O.
2: A propos baby, Karolin Derpieński, znana tiktokerka.
1: No i nam wszystkim też zresztą.
2: Pracowała z nami w Słuchamy i Oceniamy. Powróciła do swojego faceta, albo facet powrócił do niej.
1: O, no to będziemy oceniać.
3: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Proszę, się nie da!
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
17: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita, oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
18: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
19: Dobra, zdradź sekret.
18: Jaki sekret?
19: No, ten twój patent na zakupy.
18: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
19: Tylko w Modivo?
18: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
19: I co z tym cashbackiem?
18: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
19: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
20: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
21: Develia. Dobrze być w domu.
22: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
23: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
22: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
24: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
25: 18,47, 12.
26: Co liczysz?
25: Liczę na szczęście w Lotto.
26: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
25: To ja też chcę!
26: 24, 35.
27: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: a nie ma Martin Garrix i popisowy numer Mikołaja, jak gra na zębach.
1: Fajnie, nie?
0: Świetne
1: to
0: jest.
1: A wciąż nie dostałem pieniędzy z Tantiem.
0: Mogę cię reprezentować w sądzie. A propos reprezentowania w sądzie, bo to tak mogło się skończyć. Karolin Derpiński i Jack, to jest ta para, która wzbudza kontrowersje w polskim showbiznesie.
1: Tak jest. Królowa Dolarsów ostatnio miała taką kontrowersję, że rozstała się z Jackiem i skończyły się też Dolarsy, więc uruchomiła zbiórkę w internecie.
0: A ja wiem, kto najwięcej tam wpłacił na tę zbiórkę.
1: Ty?
0: Ona.
1: Aha. No ale zbiórka zniknęła, bo najwyraźniej Caroline i Jack znowu są razem.
0: Stara miłość nie rdzewieje, że tak powiem.
1: Tak, tak.
0: Z naciskiem na stara.
1: Ale wariat.
0: O, skąd wiesz?
1: Domyślam się tylko.
0: Karnawał, Gibbs, PZ for Money. Tak podkręcamy tempo w Malo Radio, Single Ladies. To gramy wam już za chwilę.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Eli Oakslevinia Reasons. Mikołaj, ty lubi sobie zatankować, co?
1: Lubię sobie zatankować, ale chodziły plotki przez weekend, że nawet podychę może być za litr.
2: No właśnie. Jak to będzie, to powiem o tym w newsach za chwilę.
3: A już o 15 zagramy!
1: Tobi Romeo, Fly High.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 15, bo kiedy inni grają?
1: To my już podkręcamy tempo, czekaj, co? Gadają oni, a my gramy.
0: Powiedziałam na odwrót? Najmocniej przepraszam.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
3: Jagodzianka się ceni.
2: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Przeceny na rodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
15: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
18: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
19: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
20: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
21: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
22: Ula Harciarek on the mic.
1: Ceny na stacjach paliw w tym tygodniu będą dalej rosnąć, takie są prognozy ekspertów. Jednak według Urszuli Cieślak z BM Reflex nie sięgną 10 zł. Rusza śledztwo w sprawie włamania grupy influencerów do szpitala w Miastku. Był pusty, bo placówka złożyła wniosek o upadłość, mówi Dawid Łaszcze z policji w Bytowie.
21: Policjanci przyjęli zawiadomienie w kierunku artykułu 193 kodeksu karnego, czyli naruszenia miru poprzez wdarcie się do pomieszczeń szpitala.
1: Władze szpitala podkreślają, że nikt nie ma prawa wchodzić do jego pomieszczeń. Ponad 54 tysiące złotych, tyle dostaje najbogatszy polski emeryt. Z kolei najniższe emerytury są zaledwie kilkugroszowe. Naturalna gąbka morska ma w sobie plastik. Niestety badacze znaleźli w niej drobiny i folię.
22: I mamy 15. Słuchacie Freak Fightu i Gadudziuk, Mikołaj Kujawiński.
23: Cześć.
22: A w tej godzinie sypniemy gotówą.
23: Yeah!
22: Aha, ale nie dla ciebie.
23: O.
22: Ale dla was, drodzy słuchacze.
23: No to też jest fajne.

0: Sigala, Ela R we Free Fightcie. A ostatnio bardzo dziwne rzeczy się wydarzyły w Warszawie.
1: Tak jest. Słyszeliście na pewno o psie, który jeździł koleją. No to w Warszawie był łoś, który zablokował akurat ruch kolejowy, bo wtargnął na tory.
0: No chciał się przejść.
1: To był konkretnie łoś Emil. Bardzo mnie zastanawia, skąd oni wiedzą, jak ten łoś się nazywa.
0: A myślisz,
1: może
0: że...
1: Może miał wykupiony bilet miesięczny i miał prawo się tam znajdować.
0: Przez niego było opóźnienie?
1: Było. A wiesz ile?
0: Ile?
1: 8 godzin.

0: 17 po 15.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: To jest, słuchajcie, ta chwila, kiedy dzwonimy do was, bo wbijaliście na meloradio.pl. Dzisiejszym szczęśliwcem jest Oskar, który pragnie 200 zł.
2: A na co, to się dowiemy oczywiście, jak tylko uda się dodzwonić. Czekamy 5 sygnałów, ale widzę, że już Oskar chyba jest.
3: Halo, halo.
0: To jest, słuchajcie, ta chwila, kiedy dzwonimy do was, bo wbijaliście na meloradio.pl. Dzisiejszym szczęśliwcem jest Oskar, który pragnie 200 zł.
2: A na co, to się dowiemy oczywiście, jak tylko uda się dodzwonić. Czekamy 5 sygnałów, ale widzę, że już Oskar chyba jest.
3: Halo, halo.
0: Cześć, Oski, Iga Mikołaj, Meloradio. Gdzie ty jesteś?
3: Was tylko.
0: Dobra. Na luzie.
2: To w pracy tak głośno Melo gra bardzo dobrze, podoba mi się to.
3: Codziennie najgłośniej w całym zakładzie.
0: To czy wy w ogóle musimy rozmawiać o tym, na co on chce pieniądze, żebym mu dała 200 zł?
2: Już za to, tak, nie musimy. Zasady są zasady. Oskar, byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co byś wydał szybką kasę od Meloradia?
3: Sprawa jest prosta. Zbieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską.

0: I wasze 200 na pewno poratują mnie w zakupie. Właśnie jeszcze przed tym, jak zadzwoniliście, oglądałem oferty i mam wybraną.
1: No to podrzucamy pierwszy dźwięk do zremiksowania. To jest dźwięk magiczny, bo oznacza, że 200 są twoje.
0: Dziękuję bardzo.
2: Let's go!
3: Szybka kasa od Meloradia.

posiedzimy, podważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordę.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, 3 łap. Główne danie nie przegryj.

0: zrobimy ten kawałek do reklamy.
1: Hello.
2: Pogwarzymy.
3: Yeah.
2: A w tej godzinie pogwarzymy o młodym człowieku.
3: I kryminaliście już.
2: No. Co zrobił ten młody człowiek?
3: No chyba w gry komputerowe grał, bo tam się uczy takich rzeczy.
2: No to wszystko przez te gry.
3: Wszystko przez ten komputer. Ledwo oczy otworzył już do komputera.
2: I o komputrze porozmawiamy.

0: obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
8: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
10: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Lidl. To się opłaca.
8: O reklamie.

0: portmencie.
1: Disney Kizo. A ty, Mikołaj, mógłbyś go zastępować, myślę.
2: Jakby był chory, nie? Coś takiego. Potrzebowałby zastępstwa szybko.
1: Tylko
2: na
1: trzeba
2: koncert.
1: Być niesłyszącym.
2: W sensie, że publika?
1: Tak, bo nie, jednak nie brzmisz podobnie.
0: Jak to?
1: Dobra, ale my nie o tym, my o hulajnogach, które są bardzo niebezpieczne. Ja osobiście mam lęk przed hulajnogami.
2: No zwłaszcza, że tymi hulajnogami naprawdę można dać miodu. I tak właśnie zrobił pewien 15-latek, którego chciała zatrzymać policja.
1: Aha.
2: No i zaczął przed nimi uciekać. I nawet rozwinął prędkość 90 km
1: na hulajnodze.
2: Na hulajnodze, no. 15-latek.
1: Wow.
2: Ciekawe, ile miał gwiazdek.
1: No, 5?
2: 5?
1: 5 już myślę.
2: Mhm. Helikopterem go gonili.

0: muszę przyznać, że to jest chyba mój ulubiony numer aktualnie na naszej playliście. Say Something, Sonny Fodera, Becky Hill, tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie.
1: No bardzo ładnie im powiedziałaś.
0: Mówisz?
1: Mhm.
0: Staram się.
1: A jak to kiedyś powiedział nieśmiertelny Karol Krawczyk? Czego stoisz na torach? Czego stoisz na torach?
0: Słuchajcie, wraca pewna moda, która jest dosyć niebezpieczna.
1: No zwłaszcza w kontekście ostatnich różnych dziwnych rzeczy, które się na torach dzieją.
2: A już o 16 zagramy
1: Alabama 10.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 16, kiedy inni będą gadać.
1: Tak jest, to my będziemy grać.

0: Słuchaj na 97,8 FM. Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
7: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
6: BYD. Build your dreams.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: mega gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
2: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
1: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
2: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
1: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
2: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/WBO.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Castorama!
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
13: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
14: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Co jest grane we Wrocławiu?
15: Beata Korzeniowska, cześć. 20 listopada w hali stulecia odbędzie się Wrocław Hip Hop Festival. To już 11. edycja tej imprezy z udziałem czołówki polskiego rapu. Wcześniej, bo 10 października w hali stulecia zagra i zaśpiewa Mrozu. A dla tych, którzy interesują się kulturą Korei Południowej i muzyką pochodzącą z tamtych rejonów, 10 października w hali stulecia i na placu pod Iglicą odbędzie się Korea Day 2020. A w ramach atrakcji we Wrocławskim Centrum Kongresowym zaplanowano koncert tradycyjnej muzyki koreańskiej. Będą zawody taneczne K-pop. Pod Iglicą będzie można dobrze zjeść, bo będzie K-Food Festival. Będzie można skosztować najbardziej znanych koreańskich przysmaków street foodowych i nie tylko.
16: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
17: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
18: Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa PKO, to jeden z wiceprezesów. Przejmie obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Utrudnienia na A2. Autostrada jest zablokowana w kierunku Poznania po kolizji ciężarówki, która uderzyła w przydrożne barierki. Sesja zdjęciowa na torach kolejowych. Na taki pomysł wpadły dwie nastolatki w Radomsku Włódzkiem. Zauważyli je policjanci, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek.
17: Dziewczynki miały 11 i 13 lat. Przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia. Jak wyjaśniły, nie usłyszały sygnałów ostrzegających przed nadjeżdżającym pociągiem.
18: Na szczęście w porę zjawili się policjanci. Szykuje się nowy film serii o Jamesie Bondzie. Jest już pierwsza wersja scenariusza, ale daty premiery filmu jeszcze nie ma.
16: Słuchajcie, nie za dużo tego Jamesa Bonda jest ogólnie?
18: Ale co ci nie pasuje, że co?
19: No właśnie.
16: Przepraszam, nie było tematu. I mamy godzinę 16:00. Słuchajcie Freak Fightu i Gadudziuk Mikołaj Kujawiński.
19: To my. Będziemy dzisiaj oceniać, no bo nowy odcinek Tańca z Gwiazdami był.
16: My jesteśmy ekspertami.
19: Będziemy tak opowiadać o wszystkich występach.

0: Ile fantastycznych imprez przeżyłam do tego numeru.
1: Okej.
0: Aha, myślałam, że ty powiesz, ja też.
1: Ja nie.
0: Było blisko. A propos imprez, na pewno miałeś taką sytuację, że sobie byłeś w swoim mieszkaniu, ktoś bardzo głośno melanżował i miałeś takie, idźcie.
1: No miałem, tak. Najgorsze są oczywiście takie przypadki, jak wynajmują sobie na przykład na 2 dni i tam, wiesz, co tam sąsiedzi, przecież to nie moi sąsiedzi. No właśnie, ten najem krótkoterminowy to jest teraz wielka dyskusja trwa na ten temat, no bo ludzie by chcieli, żeby spółdzielnie i wspólnoty miało prawo zakazywania wynajmowania lokali w ten sposób, ale ustawa przeszła, no taka, że jednak nie mogą o tym sami decydować.
0: I co teraz? Jaką masz propozycję?
1: No, nie mogę powiedzieć, bo to taka byłaby bardzo
0: nieetyczna.
1: Niecenzuralna.

0: tego to się imprezowało. Pan Krzysztof, jak tam śpiewał, to domówka hulała.
1: No, fajnie, jakby Tripsem odpisał na DM-a na Instagramie. Czekamy w dalszym ciągu. Taniec z gwiazdami to jest nasz ulubiony program. My z Mikołajem oglądamy, obejrzeliśmy wszystkie występy. Mikołaj nawet poczynił notatki.
0: Mam notatki, ponieważ obejrzeliśmy sobie, no oczywiście, wszystkie tańce z drugiego odcinka. Parę przemyśleń mam, ale chyba nie będziemy o wszystkich mówić, tylko o tych
1: weźmy największe nazwiska.
0: Tak, tak. No to Mandaryna. Jest w ogóle drama jakaś, bo podobno dostaje mało punktów, a moim zdaniem bardzo ładnie.
1: Podoba ci się Mandarynka?
0: Podoba mi się. Ale to tak, ale... wiesz, ja oceniam tylko taniec, dobrze?
1: Oczywiście.
0: A to, że tam się coś rusza podczas tańca, to już nie moja wina, tylko fizyki, nie?
1: Nie no, dwie mandarynki, tak? Że tak powiem. A w zasadzie trzy, bo
0: pomarańcze wręcz.
1: Aha. Skupmy się też na tym, że Monika Bożym odpadła.
0: Tak.
1: A wiesz, co ona ma napisane w swoim opisie na Instagramie? Że jest wokalistką, seksuolożką, psycholożką oraz tropicielką przyjemności.
0: No, ale tancerkę chyba tam sobie niech nie wpisuje, bo no szczerze nie dziwię się. Troszkę za bardzo się tam pogubiła.
1: Usztywniona,
0: gdzieś tam się wywaliła nawet przy tym tańcu. No ktoś musiał, prawda, odpaść.
1: Tak.
0: Natomiast moim zdaniem najlepszy występ Dominik Smaruj. Bardzo dobrze Madzie tam posmarował.
1: Ale
0: nie dziwię się, że Bagi taki zazdrosny.
1: I Piotruś Kędzierski tam jeszcze go broni. W każdym razie Iza Kuna to też jest ciekawa postać.
0: A tak, zapisałem sobie, że w pierwszym odcinku była sztywna, a w drugim już okej. Więc jest postęp.
1: Wiesz, co ona by ci na to odpowiedziała?
2: Kurwa.
0: Bardzo brzydko.
1: Bardzo brzydko. Dive into the ocean. Polecamy się z Mikołajem na przyszłość swoją drogą.
0: Taflo, do tańca?
1: Do wszystkiego, do różańca, co chcesz.

0: Jak mnie to hipnotyzuje. Para i solo z Frequencies.
1: A czujesz
0: Flores.
1: Klimat karnawału?
0: Bardzo.
1: Wiesz, takie właśnie brazylijskie Samba de Janeiro tutaj
0: nic,
1: miało być.
0: Tylko się rozbierać.
1: O! Coraz cieplej się w studiu robi, ale niekoniecznie z powodu klimatyzacji.
0: A wiesz, komu jest bardzo gorąco?
1: Komu?
0: Pewnemu influencerowi, jakiego...
1: To co on tam,
0: wybranka
1: w czym tam wpadł tym razem? Choć influencerzy to cały czas mają ciepło.
0: No, wydaje dużo pieniędzy po prostu. O tym pogadamy.

0: Reklama. Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Kilkadziesiąt wydarzeń w całym województwie. Na wszystkie wstęp bezpłatny. Dwa weekendy między 18 a 27 września. Koordynator regionalny Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego oddział Muzeum Etnograficzne. Koordynator krajowy Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na edd.nid.pl.
1: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
3: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
4: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: SOS. Ja bym tak wołała, jakby mój chłop wydał 100 tysięcy złotych na festiwal.
1: No ale to przecież ty byś nie musiała wtedy wydać, nie?
0: W zasadzie to jego pieniądze. Masz rację, to nie krzyczałabym.
1: No dobra, bo Ola Nowak razem ze swoim świeżo poślubionym małżonkiem, influencerem, wybrali się na Burning Mana do Stanów Zjednoczonych,
0: to droga
1: of America,
0: zabawa.
1: USA.
0: Mm-hmm.
1: Droga zabawa. Wydali na ile? Tygodniowy wyjazd?
0: Tygodniowy.
1: 100 tysięcy złotych. Co? Przed chwilą ci to przeszkadzało jeszcze.
0: Ale a teraz tak stwierdzam, że jednak doznania są istotne.
1: Wiesz,
0: tak?
1: Ile to jest szybkich kas?
0: Wow.
1: Co najmniej 50.
0: Meloradio.pl, tam się kierujemy po szybką kasę.

0: O, to Fastboy, Music Sounds Melo Radio. Tak poskręcamy tempo.
1: Lubisz zobaczymy, czy tacy szybcy.
0: Szybcy.
1: Szybcy i wściekli. Chociaż nie, tak delikatny ten numer.
0: Po prostu szybcy.
2: A już o 17:00 zagramy.
1: I like Marlon Hofstadt, South Star.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 17:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Kilkadziesiąt wydarzeń w całym województwie. Na wszystkie wstęp bezpłatny. Dwa weekendy między 18 a 27 września. Koordynator regionalny Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego oddział Muzeum Etnograficzne. Koordynator krajowy Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na edd.nid.pl.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
8: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
10: Zapraszamy do salonu bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Co jest grane we Wrocławiu?
7: Beata Korzeniowska, cześć. Bartek Laskowski, Ania Puchalska, Ola Sieczko, wszyscy w filmie 100 dni Misja Zeus. To kontynuacja jednego z najgłośniejszych młodzieżowych filmów ostatnich lat. Tym razem bohaterowie wychodzą poza szkolne mury, a stawka jest większa niż kiedykolwiek wcześniej, choć oni sami nie czują się na nią gotowi. Kapsel i jego ekipa stawiają pierwsze kroki w dorosłym życiu. Jedni ruszyli już dalej, inni próbują poukładać życie po swojemu, a Kapsel nie potrafi się odnaleźć. 100 dni Misja Zeus, do zobaczenia we wrocławskich kinach. To jeszcze coś dla tych, którzy lubią gry, a po drugie kryminalne zagadki. W środę o 19 w Robin Barze. Pub Crime. Drużynowa gra z nagrodami. Trzeba zebrać ekipę, wcielić się w detektywa i sprawdzić, czy twojej drużynie uda się rozwikłać kryminalną zagadkę szybciej niż innym zespołom.
8: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
9: Ula Harczarek on the mic.
10: Ruszyła ogólnopolska linia pomocy pokrzywdzonym. Dzwoniąc pod całodobowy bezpłatny numer 116-006 można otrzymać pomoc psychologiczną i prawną. Gang nastolatków rozbiła policja z Łodzi. Umawiali się na kupno używanych smartfonów, ale zamiast płacić kradli. Wpadli na gorącym uczynku, mówi Agnieszka Jachimiak z łódzkiej policji.
11: Mundurowi sprawdzili nastolatków. Przy jednym z nich znaleźli naboje, metalowe kulki i instrukcję obsługi wiatrówki, którą grożono pokrzywdzonemu 46-latkowi.
10: W ręce policji wpadło w sumie 4 nastolatków. 60 tysięcy bezpłatnych biletów kolejowych do zgarnięcia to w ramach polsko-niemieckiego biletu przyjaźni. Akcja skierowana jest do osób w wieku od 18 do 27 lat i rusza jutro. A naukowcy proszą internautów o ocenę zdjęć wykonanych przez bociany, bo niektóre z tych ptaków mają na sobie kamery i naukowcy chcą wiedzieć, co najbardziej interesuje ludzi.
9: Godzina 17, słuchacie Freak Fightu i Gadudziuk Mikołaj Kujawiński.
8: Dzisiaj mamy dzień walki z wypaleniem zawodowym.
9: To nie my.
8: I będziemy z tym walczyć. Właśnie w tej godzinie przyda się WhatsApp Meloradia.
9: Mikołaj na prezydenta.

0: 12 po 17, a my dzisiaj sprawdzamy, jak zmotywować się do pracy. Na literę K to jest nasze dzisiejsze pytanie do was.
1: Ponieważ walczymy z wypaleniem zawodowym właśnie, no wiadomo, są takie dni, kiedy trzeba się przymusić, a najlepiej właśnie się jakoś zmotywować. I jak to zrobić? Na literę K.
0: Kasa.
1: K, no tak, to jest chyba coś, co najbardziej pracowników motywuje do przyjścia do pracy. Co jeszcze może być na K? Może być koleżeńska, dobra relacja w zespole.
0: Pięknie powiedziałeś. Jak zmotywować się do pracy na literę K? Czekamy na głosówki od was, WhatsApp Meloradia. Gdzie ten WhatsApp?
1: Na meloradio.pl oczywiście znajdziecie odnośnik.

0: The Logical Song, to jest Scooter. Miałem okazję i przyjemność porozmawiać z nimi na Sunrise Festival.
1: Wow.
0: I ja wiem, jak Scooter się motywuje do pracy. Kadzidła sobie rozpala.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę. Potrzebuję kadzidła i ciszy.
1: To ci powiedział.
0: Tak.
1: I tego doświadczyłeś.
0: Tak. Strasznie tam była ciężka atmosfera. W sensie nie dlatego, że rozmowa była nieprzyjemna, tylko przez te kadzidła.
1: Jak zmotywować się do pracy na literę K? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki od was na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik na meloradio.pl. To może najpierw Seba.
0: Dobrze.
2: Kawa.
1: O.
0: Kawa. Ja już wypiłem dwie. Nie pomogły.
1: Nie pomogły
0: mi w zmotywowaniu się, tylko w obudzeniu się generalnie.
1: To może Wojtek?
3: Kociołek ze złotem.
0: O, gdyby taki kociołek ze złotem czekał na nas na końcu każdego dnia roboczego, jak na końcu tańczy, to by było idealnie. Mamy też oczywiście wiadomości tekstowe. Janusz zaproponował, żeby kopulować w przerwach.
1: Szczerze, mega to w ogóle polepsza więzy w pracy, nie?
0: No to wiesz, tam
1: sprawdzone.
0: Numer do Janusza jest. Mateusz napisał, najlepsza motywacja do pracy na literę K to kredyt.
1: Powiedział każdy Polak.
0: Niestety tak. I jest jeszcze Piotr, który wymienia kariera, korzyści, kontakt, klimat.
1: Świetnie, mnie kupił.
0: Tylko opłata klimatyczna jest do zapłacenia w takim razie. 2 złote. 2 złote.

0: Nasza ulubiona Liwka w Meloradiu. Jak zmotywować się do pracy na literę K? Słuchacz M nagrał nam głosówkę.
1: Myślę, że świetną motywacją do pracy jest otrzymanie kredytowanego mandatu karnego. Nie pozdrawiam policji.
2: Dobry przekaz leci, to mi się podoba, sztywniutko.
3: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
6: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
7: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777-100-100.
8: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Stał też wrześniowy 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Autopromocja.
13: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... To znaczy...
0: Idę w

0: Lullaby w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Jak zmotywować się do pracy na literę K?
1: Okazuje się, że to nie jest takie łatwe, jakby się wydawało, ale mamy kilka propozycji od was. Basia napisała, że można kłamać, że chce się tu być.
0: Basiu, szef słucha.
1: Ale to jest taki dobry pomysł, bo na przykład jak się udaje, że jest się pewnym siebie, to zaczyna się być pewnym siebie.
0: No bo kłamstwo powtarzane wiele razy staje się prawdą.
1: To taki Niemiec powiedział. Można klaskać za każdym razem, jak się wychodzi do pracy, albo prosić sąsiadów, żeby klaskali. To Paweł tak zaproponował.
0: Aha, jako motywacja.
1: Tak, żeby wychodzisz. Wszyscy na klatce tam, do pracy!
0: Ale mi się podoba najbardziej to, co napisała Angelika, czyli można kusić siebie ofertami wakacji.
1: No tak, bo trzeba na nie zarobić, więc jest motywacja do pracy. To już wiecie, jak się zmotywować. Ponoć

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: No pięknie, All of My Love w Meloradiu. Nie za wygodnie ci, Mikołaj?
1: Bardzo mi jest wygodnie.
0: Mega.
1: Właśnie jest mi odpowiednio wygodnie.
0: Mega mi się to podoba, bo w pracy chodzi o to, żeby było nam wygodnie,
1: oczywiście,
0: tak?
1: Chodzi o komfort, o luz i takie tam sprawy.
0: O pieniądze.
1: O, nie, to tam wiesz.
0: Dodatek.
1: Tak, tak, tak.
0: Newsy zaraz.
2: A już o 18:00 zagramy.
1: Chociaż tam powiedzą prawdę, nie? Co my tam gramy? Dracula.
0: Oluś to zagra, punktualnie o 18:00.
1: Tak jest. No tylko jeszcze musi dotrzeć.
0: Dojść. Jeszcze dotrzeć.
1: O.

0: Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD-imbwar.pl.
4: BYD. Build your dreams.
5: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
11: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
13: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
14: O reklamie.

0: Zbliża się 18, Ula Harciarek. Dron znaleziony dziś na plaży nad Bałtykiem jest prawdopodobnie rosyjski. Mógł wpaść do wody daleko od brzegu i przydryfować na polską plażę Brusinowie koło Jarosławca. Rosja i Ukraina zgodziły się powstrzymać uderzenia na obiekty energetyczne, ogłosił prezydent USA Donald Trump. Wcześniej obwiniał ukraińskie ataki za wzrost cen oleju napędowego. Fizjoterapeuci alarmują, już nawet 90% uczniów ma wady postawy. Powód? Mało ruchu i siedzący tryb życia, mówi fizjoterapeutka Justyna Bloda.
1: Niekorzystny wpływ na postawę ciała ma również nadwaga i otyłość, ale także nieprawidłowe nawyki.
0: Dlatego najważniejszy jest codzienny ruch. Piłkarz reprezentacji Polski Jakub Piotrowski może wrócić do gry. Przeszedł zabieg ablacji serca, by leczyć migotanie przedsionków. Mógłby wrócić do gry w drugiej połowie listopada.

0: idę w Melo.
1: No i co? Wcale ten poniedziałek nie był tak trudny, jak się wydawało jeszcze o 6 a.m. Teraz przyszła 6 p.m. i od razu jakoś tak trochę lepiej. Nawet jeśli ten dzień dał wam trochę w kość, no to ja już poprawię wam humorki, obiecuję. Akcent i Kylie. Ten numer będę miał dla was za moment w nieco odświeżonej wersji. Tame Impala i Jenny, Dracula. Od tego sobie zaczynamy. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Axel Libon, ten kawałek wciąż brzmi świetnie, a za chwilę powiem wam, za co Polacy zostali wyproszeni z włoskiej restauracji. Wcześniej, bo już teraz Taja Cruz i Florida wbijają na playkę. I

Andaluz w Mela Radio. To Kendry i Żirak. Tak podkręcamy tempo. Jak brakuje wam w ostatnich dniach lata, no to takie promyczki słońca jak ten siadają jak złoto. Pychu z tej strony. Siemano, słuchacie Mela Radia. Wyrzuciła Polaków z restauracji. To w Caligari, we Włoszech, konkretniej w pizzerii. Jak czytam, jedną z właścicielek knajpy była oburzona tym, że goście z Polski sobie przyszli, zamówili za mało jedzenia jak na liczbę osób, więc ich wyprosiła i powiedziała, że mają zwolnić stolik. No jestem pewny, że właścicielka była jakąś polską babcią, która zrobi awanturę, jak zostawisz choć okruszek na talerzu.

0: No właśnie, take it slow, zwolnijcie, nie spieszcie się. Już jest wieczór, nic was nie goni. Robin Schulz i jego nowość za nami, a wy pamiętajcie, że na ten numer możecie głosować na meloradio.pl w ramach naszej 30 Meloradia. Ostatnio zajął on miejsce 20. Jak będzie w tym tygodniu? O tym się przekonamy już w piątek po 18:00, wtedy kolejne notowanie naszej listy hitów. Meloradio!
1: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: tobą ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: 8200. 8600.
3: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
4: Potrzebujemy towaru.
5: I pieniędzy.
3: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Przezorny, zawsze ubezpieczony. W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley

0: moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych, ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
4: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Po reklamie.

Lata mijają, a on wiecznie młody. W końcu to DJ Bobo, Somebody Dance With Me. W Meloradiu taki klasyk, a jak nie macie żadnych planów na ten wieczór, no to o 19 rusza meczyk w Ekstraklasie. Radom jak Radom zagra z Piastem Gliwice. No czyli to będzie takie spotkanie trochę dla koneserów futbolu, ale w sumie to jest poniedziałek. Gorzej i tak nie będzie.

0: Państwa.
1: Nasz niebieskowłosy kumpel Trips w Meloradiu to jego wersja hitu Krakowski Splin. Dochodzi 19, no a po niej to gramy dalej.
2: A już o 19 zagramy
1: Lumix i Self-Aware. Ten numer punktualnie o 19, zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: to promocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No
6: i
5: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
12: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
13: BYD. Build your dreams.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
15: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
15: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
8: Odwiedź salon Germas Wrocław przy Strzegomskiej 139.
12: GWM. Go with more.
0: O reklamie.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Idę. Idę w Melo.
1: Czy to jest hit tego lata? No moim zdaniem tak. Wiem, że wciąż kochacie, więc od niego rozpoczynamy 19. Self-Aware w wersji od Lumixa, za chwilę Cyril i Stamblinyn, będzie fajnie, obiecuję. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Są tacy, którzy pamiętają jeszcze czasy Mieszka I i numer Bittersweet Symphony. Eli Oaks jest wśród nich i przypomniał nam ten numer i zrobił z Lawinią nową wersję. To Reasons, a ja za chwilę zdradzę wam, jak szybko się wzbogacić.

Zawsze chciałem umieć śpiewać jak ta pani, ale próbki wam nie będę dawał, bo się przestraszycie. Sharon Denadel, a razem z nią Armin van Buuren. To kultowe In and Out of Love. Trudno aż uwierzyć, że ten numer ma już prawie 20 lat. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a jeżeli wy potrzebujecie podkręcić trochę wasz budżet, no to nic prostszego. Meloradio.pl, tam wbijacie, no i zgłaszacie się do naszej szybkiej kasy. 200 są do zgarnięcia. No jeżeli zapytacie na co, no to ja wam powiem, na co tylko chcecie. No bo nasza zabawa jest tak fajna, że możecie wpisać tak naprawdę jakikolwiek wasz pomysł. Czy to jest jakaś wycieczka, czy to jakiś trip, czy coś wam się zepsuło na chacie, w samochodzie. Cokolwiek chcecie, no to możecie tam wpisać, a potem my wybieramy najlepsze zgłoszenie, no i dzwonimy. I kto wie, być może jutro zadzwonimy właśnie do was i to wy będziecie biec do bankomatu po 200 zł.

dokładne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam 3 krołap. Główne danie nie przegnie

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
6: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Jetour. Podążaj tam, dokąd

0: prowadzi Cię instynkt, a ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

0: wszystkie gwiazdy macie na antenie Mela Stars. To Vice i Lania, a teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: I to nowość, która będzie bardzo mocno jeszcze wakacyjna, no bo umówmy się, lato jeszcze trwa, nie musimy z tych dźwięków rezygnować. Gnarly, ten gość nagrał kiedyś numer Addicted, był on na antenie Meloradia, mogliście go znać właśnie z naszej anteny. Tym razem coś nowego i coś mocno wchodzącego w głowę. Mi wszedł ten numer od razu. Wasted i Gnarly, gramy już teraz, to jedna z naszych nowości.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Komu się przypomniało, jak się do tego numeru w klubach bawiło? Jak jeszcze wszyscy nie siedzieli w telefonach i nie podpierali ścian? Eric Pritz i Piano, takie piękne czasy mogliśmy sobie przypomnieć. Tak gramy jeszcze przed 20. Za moment ona wybije.
1: A już o 20 zagramy
0: Zocaria and the Dust. Wciąż was buja ten numer i ja się w ogóle nie dziwię. Dlatego to właśnie od niego rozpoczniemy 20, to już za moment.

0: Reklama.
1: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 złotych. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
8: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
14: 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko złoty 99 za sztukę.
13: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: 7,8 FM. Idę w melo.
1: Co robiliście, jak mieliście 13 lat? Jasmine Thompson na przykład nagrała w tym wieku swój największy hit, z którego może sobie żyć do dziś jak pączek w maśle. Ain't Nobody. Ten kawałek przypomnimy sobie za moment. Andy Dust i Harris Zokaria. Ten numer wcześniej, bo to właśnie od niego rozpoczynamy 20. Tupychu, siemano. Fajnie, że jesteście. Melo Radio. Idę w melo.

Fire, fire. Całe wakacje spędziliśmy z tym numerem i wciąż dobrze buja. To jest Meloradio, Pychu z tej strony, siemano. Mapa świata ma się zmienić. Właśnie czytam, że mieszkańcy wyspy Bougainville na Pacyfiku chcą, żeby byli osobnym państwem. Było referendum, 98% mieszkańców było za tym. No i ma to się wydarzyć nawet w przyszłym roku. No wiem, kto się na pewno z tego nie cieszy. Nie tylko te 2%, które zagłosowały przeciw, też ci, którzy będą musieli zdawać maturę z geografii albo odpowiadać przy mapie.

0: Radio Wrocław.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Marshmallow, Ellie Goulding, Save My Love. Słuchacie Meloradia, 20:27 na zegarach. Tam komunikacją miejską można jeździć za darmo. Jak czytam, takie rozwiązanie wprowadzili w Porto od 1 września. Transport publiczny jest tam darmowy, no i dzięki temu, jak podają władze, 50 tysięcy kierowców przesiadło się do autobusów. No wiadomo, zawsze można poszpanować, że nie jeździ się autem za kilka tysięcy, tylko wielką furą za kilka.

0: eterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Struteńska, a u nas będzie o tym, dlaczego i kiedy wygodniej będzie odlatywać z wrocławskiego lotniska. Choć zanim o lataniu, to najpierw o tańczeniu, bo we Wrocławiu między 17 a 20 września zagości najważniejsze wydarzenie w Polsce, jeśli chodzi właśnie o taniec i choreografię, czyli odbywająca się co dwa lata Polska Platforma Tańca.
0: Aktywnie we Wrocławiu.
5: Wszyscy tańczymy gdzieś kiedyś w jakimś momencie życia. Marek Gluziński, kurator programu towarzyszącego i zapowiadającego Polskiej Platformy Tańca. I trochę jest tak, że taniec jest dla każdego, nawet dla tych osób, które mówią, że wolą podpierać ściany. Warto spróbować. Taniec jest praktyką, taniec może być sportem, taniec może być sposobem na medytację w ruchu. Taniec też jest na pewno oczywiście sztuką na Polskiej Platformie Tańca. 9 spektakli wybranych przez międzynarodowe jury, które pracuje na scenach całego świata, wybrało rzeczywiście takie prace, takie spektakle, które są faktycznie możliwe do porównania z poziomem światowym. Czyli dlatego też warto je zobaczyć, nawet jeśli nie są one być może proste, łatwe w odbiorze dla kogoś, kto z tańcem niewiele ma na co dzień, ze spektaklami tanecznymi niewiele ma do czynienia.
4: Na początek coś wrocławskiego, co to będzie?
5: Zaczynamy platformę wrocławskim spektaklem, stworzonym specjalnie na potrzeby właśnie rozpoczęcia Polskiej Platformy Tańca przez Marysię Stokłosę, choreografkę bardzo doświadczoną, jedną z ważniejszych polskich choreografek. Zrobiliśmy open call, czyli taki nabór na osoby, które zgłosiły się jako chętne do uczestniczenia w artyści, artystki związane z Wrocławiem w takiej pracy i w kilkutygodniowym procesie, w zasadzie można powiedzieć standardowym,

0: dla procesów teatralnych. Stworzyli oni spektakl, który właśnie otworzy platformę. Ekspozycję, taki jest jego tytuł. 7 tańczących, performujących osób na scenie. Spektakl bardzo rozgrzewkowy, jeśli chodzi o patrzenie na taniec właśnie. Dający czas, pracujący bardzo z czasem. Spektakl bez liniowej historii, bez opowieści, która może nas emocjonalnie zaangażować. Raczej dający doświadczenie patrzenia na ciała na scenie, które zachowują jakąś indywidualność, a jednocześnie pracują w zespole, pracują w grupie. To bardzo abstrakcyjnie brzmi dla faktycznie osób nie wiedzących, czego się spodziewać po takim opisie. Chyba chciałbym powiedzieć, że właśnie o to chodzi, żeby nie wiedzieć, żeby przyjść bez oczekiwań, bez jakiegoś większego poczucia, że chcę coś zrozumieć z tej opowieści i doświadczyć trochę, jak patrzymy na krajobraz, gdzie jest on dla nas tak przyjemny, że nie możemy od niego oderwać oczu, choć po jakimś czasie być może zaczyna nas usypiać, dając taki ogromny komfort, a potem nie wiedzieć kiedy, jak otwieramy oczy, okazuje się, że wygląda już zupełnie inaczej, bo zmieniło się światło, słońce właśnie zachodzi, jest jeszcze piękniejszy niż wcześniej. Trochę taki będzie ten spektakl.
1: To tylko jeden spektakl, a cała reszta w programie, też można by o niej długo opowiadać, ale ja bym poprosiła o takie skrótowe informacje o tych następnych.
0: Na Polskiej Platformie Tańca w zasadzie będziemy mieć w tym roku do czynienia z najważniejszymi pracami polskich już uznanych choreografek, choreografów. Wojciech Grudziński z pracą Threesome, która jeździ po świecie już od jakiegoś czasu. Pracą, która przyjechała z Nowego Teatru z Warszawy do nas. Ramona Nagapczyńska ze spektaklem Kocham Balet. Też uznana już od wielu lat polska choreografka. Spektakle wyprodukowane przez taki dom produkcyjny, jeden z ważniejszych, czy najważniejszy w Polsce, Komuna Warszawa. Właśnie Glory Game, Dominika Więcka, tancerza dosyć znanego też poza środowiskiem tańca, influencera obecnego dość mocno na Instagramie i TikToku. Spektakl Rape Flower, bardzo przejmujący Hany Umedy. Oprócz tego bazujący na Szekspirze To Beach or Not To Beach zespołu Hertz House. Spektakle takie krótsze, młodszych choreografek, tancerek Marty Kosierackiej, Marty Luizy Jankowskiej czy Agnieszki Brzezińskiej, The Spell i Who Cares. Spektakl, który powstał we Wrocławiu jakiś czas temu, Wow, Marty Wołowiec, będzie też prezentowany znowu we Wrocławiu i spektakl zasłużonej dla polskiego tańca i choreografii Anny Leśnierowskiej. Te 9 spektakli tworzy program główny Platformy i na nie oczywiście Państwa zapraszamy.
1: Wyjaśnijmy jeszcze może trochę, czego możemy się spodziewać, bo myślę sobie, że takie zestawienie słów taniec i spektakl nie dla każdego może być oczywiste.
0: Tak, bardzo często te prace pokazywane, te spektakle, tak jak powiedziałem wcześniej, zostały wybrane przez międzynarodowe jury, osoby pracujące w środowisku tańca na świecie, więc są współczesne, nowoczesne. Ten taniec nie jest opowiadany poprzez historię, którą łatwo odczytać jako jakąś opowieść. To bardzo często są prace, które można porównać do performance. Takim najbardziej znanym performancem w kulturze, chyba obecnym w mediach też dość mocno, jest praca Mariny Abramowicz, która siedziała w muzeum w Nowym Jorku przez wiele dni, oczywiście z przerwami na sen, na krześle ustawionym naprzeciwko drugiego pustego krzesła, na którym przychodzili ludzie stojący w kolejce do tego muzeum, żeby usiąść naprzeciwko artysty. I można by powiedzieć, że to jest o niczym, ale ten kontekst właśnie muzeum, performance'u daje tu spojrzenie w kontakt w cztery oczy, a jednocześnie w miejscu publicznym pojawiają się takie emocje, które po prostu ludzi biorących w tym udział doprowadzały do łez, przeżywali oni wzruszenia i tak dalej. Trochę tak jest z tymi spektaklami. One mogą nie mieć fabuły, nie mieć historii prostej do zrozumienia. Mogą pracować ciałem głównie, albo albo w zasadzie w ogóle nie pracować tekstem. Nie będzie tam wypowiedzi głosowych najczęściej. Będą obrazy żywe, będą obrazy wyświetlane. To są prace dla osób, które po prostu chcą czegoś nowego. Natomiast odpowiedź jest taka na to, żeby wziąć w tym udział i mieć satysfakcję. Odpowiedź jest pytaniem, czy da się wyłączyć oczekiwanie intelektualne? Czy możemy patrzeć na spektakl, na pracę w przestrzeni z poziomu wyciszonych emocji, z poziomu wyciszonej pracy myślowej, a z poziomu emocji. Jak trochę w medytacji. Odbierać to, co widzimy w sposób mniej intelektualny, a bardziej fizyczny, emocjonalny.
1: Takie pytanie z cyklu bardziej takich praktycznych, informacyjnych, bo Polska Platforma Tańca to są spektakle, ale też nie tylko, jest na przykład bitwa.
0: Tak, Polska Platforma Tańca to nie tylko spektakle, to różne wydarzenia branżowe skierowane przede wszystkim do branży, która też przyjeżdża z całego świata, żeby oglądać te prace, zapraszać je być może w przyszłości do swoich teatrów, do swoich miast. Oprócz tego również Freestyle Dance Battle Party, czyli taka bitwa taneczna. Ludzie standardowo realizowane takie batelki są w street dance, czyli break dance, hip hop, różne style takiego tańca street. Walczą ze sobą jeden na jeden albo też w innych zestawieniach. Tutaj będziemy mieć osoby reprezentujące street dance, techniki street dance'owe, ale też osobę z tańca współczesnego, z tańca klasycznego, z różnych styli. I w tych różnych stylach będą się ze sobą mierzyć, będą ze sobą improwizować, będą ze sobą walczyć, ale nie do końca walczyć, bo nie chodzi o zwycięstwo, chodzi o jakiś rodzaj challenge'owania się, wyzywania się trochę na jakiś pojedynek, który może być też przyjemnością po prostu, a nie walką. Takie wydarzenie też będzie miało miejsce w ramach Polskiej Platformy Tańca.
1: W planach jest też między innymi spacer choreograficzny po Parku Szczytnickim. Tymczasem wrocławskie lotnisko. Tak jak zapowiadałam teraz ten temat, bo wrocławskie lotnisko się zmienia i mowa tu o takich udogodnieniach jak możliwość spakowania nawet 2 litrów płynów w bagażu podręcznym, czy brak konieczności wyciągania właśnie z bagażu sprzętu elektronicznego w trakcie kontroli. O szczegółach prezes zarządu wrocławskiego portu lotniczego Karol Przywara.
2: Przydatne dla mieszkańców Wrocławia.
3: Latem skorzystało z naszych usług ponad 2 miliony pasażerów, blisko 2 miliony 100 tysięcy pasażerów w miesiącach wakacyjnych, ale ten ruch, który obserwujemy na wrocławskim lotnisku, nie maleje. To jest ponad 22 tysiące średnio pasażerów dziennie w tych miesiącach wakacyjnych. W szczytowych godzinach w hali odlotu mamy ponad 2300 osób naraz. To są wyzwania, przed którymi stoimy wraz z rozwojem naszego portu lotniczego. Ten ruch przyrasta bardzo dynamicznie. Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się portów w Europie. W czołówce polskiej to już oczywiste. No to wymaga od nas także dodatkowych przygotowań, dodatkowych prac, które na kolejne lata musimy wykonać, żeby być gotowymi do obsługi tego ruchu. Jednym z takich właśnie działań, które podejmujemy, żeby jeszcze lepiej przygotować się właśnie do roku przyszłego, do tego wysokiego sezonu, który w 2027 roku przyniesie kolejne rekordowe wyniki, jak mamy nadzieję, to przygotowujemy się wielotorowo. Ogłaszaliśmy niedawno plan budowy terminala uzupełniającego, który na sezon wysoki spowoduje, że będziemy mogli tych pasażerów umieścić w miejscach, gdzie w komforcie będą oczekiwać na swoje loty. Mówiliśmy o nowych bramkach do kontroli paszportowej, które usprawnią proces właśnie kontroli paszportowej dla pasażerów wylatujących poza strefę Schengen. A dzisiaj ogłaszamy to, na co wielu pasażerów czekało, co było takim pukaniem do naszych drzwi za pośrednictwem internetu i wielu rozmów, czyli uruchomienia czy wprowadzenia na naszym porcie lotniczym nowych skanerów, które umożliwią zarówno przyspieszenie realizacji kontroli bezpieczeństwa, jak i umożliwienie przewożenia w bagażu podręcznym większej pojemności płynów, większych pojemników, w których płyny są przechowywane. To oczywiście chyba główne zainteresowanie naszych pasażerów, czyli żeby te płyny, z którymi podróżują, mogły być większe, czyli do pojemności 2 litrów. Dla nas to przede wszystkim usprawnienie procesu kontroli, przyspieszenie umożliwienie kontrolowania bagażu bez wyciągania elektroniki z tych toreb czy plecaków, którymi podróżujemy. To nam zdecydowanie pozwoli usprawnić ten proces. To nie jest melodia przyszłości, to nie są jakieś bardzo odległe zadania. Zaczynamy już tej zimy, czyli w lutym pierwsze urządzenia zostaną zamontowane i chcemy wszystko, cały proces 7 nowych ciągów wykonać do sezonu letniego, czyli przygotować się na lato przyszłego roku już w pełnej infrastrukturze, która na tym etapie naszego rozwoju będzie przygotowana, będzie oddana do użytku naszych pasażerów. Całość inwestycji podzielona jest na 4 etapy. Wymieniamy po 2 urządzenia w pierwszym etapie, potem dokładamy w drugim etapie wymianę urządzenia na fast tracku. Następne urządzenia będziemy wymieniali w kolejnych tygodniach, tak żeby jak najmniej istniejących przestrzeni było wyłączonych z użytku i tak, żeby te szczyty, jeśli chodzi o obsługę pasażerską, mieć zagospodarowane, żeby nie zamykać znaczących przestrzeni dla pasażerów.
4: W grudniu tego roku otwieramy tą infrastrukturę, która będzie umożliwi nam obsługę większej liczby samolotów. Dlatego też musimy przeprowadzić szybciej pasażerów, żeby na godzinę tyle samolotów, ile może odlecieć, ponad 10, tyle, ponad 2000 pasażerów musimy obsłużyć i przeprowadzić przez kontrolę bezpieczeństwa.
5: Mówi wiceprezes zarządu portu lotniczego Wrocław, Dariusz Kowalczyk.
4: Punkty kontroli bezpieczeństwa, które modernizację rozpoczęły, pozwoli to na zwiększenie efektywności obsługi pasażera, dlatego że pasażer nic nie musi wyciągać ze swojego bagażu, tylko po prostu kładzie go na tacę. Ta taca jedzie, nic nie jest obsługiwane, pasażer przechodzi, nie wyciągając elektroniki, napoi. Punkty kontroli bezpieczeństwa składa się z 2 urządzeń. Skaner tomografii komputerowej, który znamy chociażby z ochrony zdrowia. Po prostu jednocześnie pod różnymi kątami bagaż jest fotografowany i na podstawie tego powstaje obraz w 3 wymiarach i dzięki temu jest to dużo bardziej bezpieczne. Chodzi o to, żeby bezpieczeństwo, które jest najważniejsze w tym wszystkim, nie było zagrożone przez to, że przepuszczamy większą liczbę pasażerów. Drugim narzędziem do tego jest automatyczny system obsługi kuwet, na który kładzie pasażer bagaż. Te kuwety po prostu są bezobsługowe dla pasażera. Pasażer kładzie kuwety, same jadą, same wracają. Tylko te, które będą do rekontroli, czyli do dodatkowej kontroli, będą separowane.
5: Proces wymiany urządzeń ma potrwać, przypomnę, mniej więcej 3 miesiące i ruszy w lutym przyszłego roku.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
6: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Wrocław po raz 7 poszukuje wyjątkowych kobiet, które swoją energią, pasją, wiedzą i codzienną pracą zmieniają stolicę Dolnego Śląska na lepsze. Ruszył nabór zgłoszeń do prestiżowego plebiscytu Wrocławianka roku 2026. Celem tego plebiscytu nie jest tylko wyróżnienie niezwykłych dokonań mieszkanek Wrocławia, ale także promowanie równouprawnienia i akcentowania sprawczości kobiet. Do grona dotychczasowych 41 laureatek w tej edycji dołączy kolejnych 8 pań. Kandydatkami mogą być mieszkanki Wrocławia, których zaangażowanie, nieszablonowe działania i aktywność inspirują otoczenie oraz mają wpływ na rozwój miasta, a wyróżnienia zostaną przyznane w 8 kategoriach: działalność równościowa, działalność społeczna, edukacyjna, proekologiczna, naukowo-badawcza, small business, działalność artystyczna i kategoria specjalna. Teraz młodość, siła młodości. Kandydatki mogą zgłaszać właściwie wszyscy, bo i osoby prywatne, i organizacje pozarządowe, i instytucje, i firmy. A termin przyjmowania wniosków upływa 16 października. Akcji towarzyszy wystawa, którą można zobaczyć w przestrzeni miejskiej na ulicy Świdnickiej. Tam przybliżone są sylwetki wrocławianek, które były laureatkami w ubiegłym roku. Więcej o tym Barbara Lisiewicz z Departamentu Różnorodności.
9: Wrocławianki wybieramy w 8 kategoriach, między innymi small business, edukacja, siła młodości, ekologia. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie wrocław.pl w zakładce Wrocław Miasto Równości. Później oczywiście będą obrady kapituły, złożone są oczywiście członki Rady Kobiet i z laureatkami z poprzedniego roku. I 30 listopada będzie wielka gala, już tradycyjnie w Teatrze Kapitol. Będzie też temu towarzyszył koncert. Na razie nie będziemy zdradzać, kto będzie gwiazdą, ale naprawdę będzie to rarytasik. Więc bardzo serdecznie Państwa zachęcamy do składania wniosków. Wyszukajmy kobiety, które są w naszym otoczeniu, a może nie są z pierwszych stron gazet, ale robią wspaniałe rzeczy, budują to miasto i działają też społecznie, oprócz sprawdzania się w pracy zawodowej. Zbieramy do 16 października zgłoszenia i 30 listopada spotykamy się w Teatrze Muzycznym Kapitol na wręczeniu tytułów.
10: A rzeczywiście o tych wrocławiankach, które w ubiegłym roku uzyskały tytuł laureatki, możemy się dowiedzieć więcej dzięki tej wystawie. Autorkami wystawy są też dzisiaj obecne z nami Katarzyna Śmigielska i Anna Turolska. Bardzo dziękujemy. Ja dziękuję w imieniu wszystkich wrocławianek, które tak pięknie zostały na tych planszach pokazane. Natomiast spotykamy się jeszcze w jednym celu, żeby ogłosić start nowej inicjatywy związanej z plebiscytem Wrocławianek Roku. Chodzi o taką inicjatywę sieciowania dotychczasowych laureatek wszystkich tych edycji. I o tym więcej opowie pomysłodawczyni tego projektu, pani Izabela Beno z Wrocławskiej Rady Kobiet.
11: Jesteśmy jako członkini Wrocławskiej Rady autorkami tego pomysłu, ale ten pomysł wynika nie tylko z idei jednej osoby, ale też z tego, że od momentu, kiedy laureatki się pojawiają w naszej przestrzeni, mamy przyjemność spotykać się z nimi w różnych przecięciach społecznych, zawodowych i w tych przestrzeniach rozmawiamy. Z tych rozmów wynika, że istnieje absolutna potrzeba wspólnego działania, na które, jak wiemy wszyscy, jest mało czasu. I tego czasu nie dołożymy sobie, ale to, co możemy zrobić jako Wrocławska Rada Kobiet, to stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i w której możemy współdziałać. I to się rozpoczyna. Pierwsza przysłowiowa kawa laureatek i członkini Wrocławskiej Rady Kobiet, która będzie skoncentrowana i oparta na dwóch celach, dwóch filarach. Z jednej strony chcemy przyjrzeć się temu, co możemy więcej, inaczej zrobić dla Wrocławia, pooglądać i posprawdzać, jak można odpowiedzieć inaczej, lepiej, w inny sposób na potrzeby mieszkanek i mieszkańców. A z drugiej strony chcemy się poznać, zobaczyć, jakie cechy i wartości wnosimy więcej niż to, co już o sobie wiemy, po to, żeby móc współdziałać również w innych perspektywach i w innych obszarach, nie tylko tych związanych bezpośrednio z byciem laureatką Wrocławianki Roku czy członkinią Wrocławskiej Rady Kobiet. Myślę, że to współdziałanie ma jeszcze jedną ważną cechę, która dotyczy bycia w zespole i w grupie. Zazwyczaj podejmując nowe wyzwania, a takowe pewnie się pojawią z naszej współpracy, napotykamy na wiele trudności, wyzwań, okoliczności, które nie do końca nam sprzyjają. I niezwykłą wartością jest to, że wtedy pracujemy i działamy w sieci liderek, w sieci różnych zaangażowanych osób, które mogą stać za naszymi plecami i nie zawsze w pierwszej linii, ale nas wspierać. A w działaniach społecznych, jak i tych osobistych, ważne jest, żeby mieć za sobą ludzi, którzy mogą nam dać dodatkową siłę i pozwolić nam osiągać to, czego naprawdę pragniemy. Także mam nadzieję, i że też działania będą użyteczne, fajne i atrakcyjne dla mieszkańców i mieszkanek Wrocławia.
10: Oczywiście nie może zabraknąć głosu przynajmniej jednej z wrocławianek z poprzedniej edycji. Bardzo serdecznie proszę o zabranie głosu panią Dorotę Seweryn-Stawarz, która dostała tytuł Wrocławianka Roku w kategorii działalność równościowa.
12: To zaszczyt móc być głosem laureatek ubiegłorocznej edycji. Ta nagroda jednak to nie jest tylko laur. Ja bardzo chciałabym to podkreślić, bo jestem przekonana, że każda z laureatek przez ten cały rok cały czas aktywnie działała i cały czas nie spoczywa na tych laurach. Ta inicjatywa, o której powiedziała pani Izabeno, jest dla mnie szczególnie ważna, ponieważ ja jestem wielką fanką sieciowania. Uważam, że współpraca z innymi kobietami, które zajmują się bardzo różnymi obszarami działań, których nie znamy tak naprawdę, jest niezwykle ważna, niezwykle cenna. W swojej działalności aktywistycznej już bardzo mocno z tego czerpię i bardzo bym chciała jeszcze z tego pociągnąć, jeszcze z tego poczerpać, tym bardziej, że nie znam wielu, osobiście wielu wrocławianek, szczególnie z poprzednich edycji, chociaż z wieloma znamy się bardzo dobrze, bo tak wygląda aktywizm, ale myślę, że jest to ogromny potencjał dla wrocławianek, żeby pokazać, że nie dajemy sobie tylko nagród, ale także wspólnie potrafimy działać i wspólnie potrafimy osiągać jeszcze jakieś nowe sukcesy, czego wszystkim życzę i myślę, że ta energia, którą miałyśmy podczas gali, podczas otrzymywania nagrody i ta, którą mamy cały czas w działaniu na co dzień, w tym, co robimy na co dzień, będzie mogła przekuć się jeszcze na coś lepszego, jeszcze na coś dobrego.
13: Bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam do obejrzenia wystawy.
14: Katarzyna Śmigielska.
15: Anna Turelska.
14: Przede wszystkim zainspirowane zostałyśmy haftem. Myślę, że haft płynie w naszych żyłach, bo jesteśmy z pokolenia, w którym się jeszcze bardzo dużo haftowało. I haft jest motywem przewodnim, ale jest to też taki łącznik właśnie z konkursem Wrocławianka z tego tytułu, że haft jest unikatem. I wszystkie panie, które otrzymują nagrodę, tytuł, są unikalne. Wkładają też bardzo dużo pracy w to, żeby swoje działania promować i żeby przynosiły pozytywne skutki dla nas wszystkich, w związku z czym, tak jak haft, to jest misterna robota. I też bardzo trudno nas, kobiety, usunąć, jeżeli jesteśmy takie misterne i dużo pracujemy i dużo robimy fantastycznych rzeczy. Po prostu trudno jest usunąć. Tak jak haft jest ciężko usunąć z materiału, tak nas ze świata.
16: Jak ważne jest to, żeby w przestrzeni miejskiej pokazywać te kobiety aktywne, te związane z miastem?
17: Jest bardzo ważne, ponieważ w taki sposób więcej osób się dowiaduje, tak? Więcej osób nawet niezwiązanych z danym aktywnością, z daną rzeczą, wie, że takie osoby po prostu funkcjonują i gdzie może się zwrócić chociażby po pomoc, jak w wypadku jednej z laureatek tamtej edycji.
16: Bo to jest właśnie haft, mówiłyście, do tego jest fotografia i opis.
17: Opis każdej z laureatek, tak naprawdę czym się zajmują, czym się zajmowały od lat, co im właściwie w tym właśnie misternie hafcie je tworzy. Tak.
14: Lista wrocławianek, która otrzymała tytuł w ubiegłym roku, więc to są wszystkie panie. Dla nas trudem w przygotowaniu wystawy było dobranie odpowiedniego symbolu do odpowiedniej laureatki, kategorii. I chciałyśmy, żeby jak najbardziej oddawał ten symbol, tę kategorię i też osobę, która jest wyróżniona.
16: Tak, no działalność ludnościowa, dwie ręce, serce na dłoniach.
14: I to jest cała pani Dorota Seweryn-Stawarz, naprawdę.
16: Potem działalność społeczna, jaki haft?
14: Działalność społeczna.
17: Dłonie tak ściśnięte ze sobą, właściwie takim dialogu, tak? Później mamy działalność edukacyjną i jest żarówka, taka właśnie świecąca żarówka. Po czym mamy działalność naukową i jest mikroskop, który też właściwie bardzo oddaje laureatkę, panią Emilię Jaskułę.
14: Po czym działalność small business i mamy tutaj taką kostkę jak z wykresu, z elementami, z pieniędzmi, z chyba właśnie wykresem i też z dłońmi, które podejmują jakiś biznes, jakąś umowę. Potem mamy jeszcze działalność artystyczną i tutaj mamy dwie półkule mózgu.
17: Prawą, kolorową, tak właściwie, która odpowiada za te artystyczne działania.
14: Mamy jeszcze kategorię teraz młodość, siła młodości. Tutaj mamy jaskółkę, bo wiemy, że jaskółki przynoszą same dobre rzeczy jak wiosna. I jeszcze mamy działalność ekologiczną i to jest...
17: To jest drzewo z Sówką, z taką panią Sówką.
14: I zapraszamy bardzo serdecznie na Świdnicką. Możecie Państwo zobaczyć całą wystawę.
8: We wrześniu też. Kilka ulic dalej, również w okolicach rynku, czyli przy ulicy Oławskiej, pojawi się kolejna wystawa poświęcona kobietom, ale kobietom, które tworzyły, pomagały budować Wrocław. I o tej wystawie opowiada Alina Szyptycka, pełnomocniczka do spraw równego traktowania.
18: To projekt Fundacji Freja, która od wielu, wielu lat zajmuje się pokazywaniem znanych, właśnie mało znanych jeszcze, ale ważnych postaci kobiecych w historii Wrocławia. I co ważne, ten projekt to nie tylko wystawa plenerowa, będzie można ją zobaczyć na ulicy Oławskiej, ale także materiały edukacyjne, z których będą mogły i mogli korzystać nauczyciele i nauczycielki w ramach swojej pracy, na przykład w szkole podstawowej. Przez lata ta historia była przemilczana, czasami wygumkowana. Te dokonania kobiet często nie były doceniane i w czasach, kiedy one żyły, i też w kolejnych dekadach. Więc dla naszej takiej wspólnej pamięci i wspólnego wyobrażenia i też patriotyzmu, nie obawiam się powiedzieć, lokalnego, to jest ważne, żeby wiedzieć, że nasze miasto budowali nie tylko mężczyźni, ale też kobiety. To jest jedna rzecz, myślę, taka pamięć trochę historyczna i też o tożsamości, ale druga, równie ważna, to to, żeby dawać przykład dla dziś żyjących dziewczynek czy młodych kobiet, które często może marzyłyby o jakichś działaniach, o karierze, ale nie widzą takich wzorców postaci kobiecych. I co prawda w tym obszarze bardzo wiele się zmienia i mamy sporo artystek, coraz więcej architektek, ale wiemy, że nadal bardzo wiele pracy przed nami i ważne jest, aby pojawiały się historie kobiet, szczególnie tych, które pełniły takie mało stereotypowe role i zawody.
8: Wrzesień w ogóle się robi taki kobiecy we Wrocławiu.
18: Nabór do kolejnego już plebiscytu Wrocławianka Roku i to jest taka ważna inicjatywa, dzięki której możemy uhonorować, ale też pokazywać, opowiadać o kobietach mieszkających i działających współcześnie we Wrocławiu. W różnych obszarach, bo jest to i nauka, i biznes, i oczywiście edukacja, sprawy społeczne, a także taka specjalna kategoria siła młodości, więc też zachęcamy młode kobiety do zgłaszania swoich kandydatur, po to, żeby właśnie pokazać, jak teraz współcześnie kobiety mają wpływ na nasze miasto. Ten konkurs jest ważny dla Wrocławia, bo wiemy, że nadal kobiety potrzebują wzmocnienia, wsparcia, pokazywania ich działalności, ich osiągnięć, doświadczeń, ale także wpływu w świecie nadal patriarchalnym i jednak zdominowanym przez mężczyzn czy przez perspektywę męską, tak żeby czuły nie tylko docenienie ze strony Wrocławia, ale też żeby wiedziały, że mają wsparcie ze strony innych kobiet.
8: Kandydatury na Wrocławiankę Roku można zgłaszać na kilka sposobów. Przez ePUAP, mailowo, tradycyjną pocztą i...
2: Reklama.
15: Pan Rębiszewski?
19: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
20: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: 18,47, 12.
23: Co liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
23: To ja też chcę.
22: 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
24: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
25: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
26: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
27: Rozglądaliśmy się po Wrocławiu, po jakichś ciekawych zespołach, ciekawych osobach artystycznych.
5: Co z tego wyszło, o tym już za chwilkę. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, ale zanim więcej o cyklu 3 herce, bo to o niego chodzi, to najpierw o remoncie w ścisłym centrum Wrocławia, który w sumie ma potrwać 9 miesięcy. A chodzi o pracę na ulicy Ruskiej.
2: Remonty we Wrocławiu.
28: Zakres pracy jest gigantyczny. Bartosz Nowak, wiceprezes Wrocławskich Inwestycji. Ponieważ my musimy najpierw rozebrać to, co dzisiaj funkcjonuje jako ulica Ruska, zmienić sieci podziemne, czyli to, z czego korzystamy w domach na co dzień i nie tylko w naszych biznesach, w centrum również, po to, aby wybudować kolejne warstwy konstrukcyjne jezdni i skąpać to w zieleni tak, aby ta ulica prowadząca bezpośrednio do centrum Wrocławia, do tego serca, była nie tylko funkcjonalna, ale też ładna.
0: Chcielibyśmy, żeby ta ulica była ponownie wizytówką miasta. Michał Gus, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego. Niestety z powodów estetycznych od wielu lat już taką wizytówką nie jest. W związku z tym zdecydowaliśmy się na kompleksowy remont.
1: Mówimy tutaj o odcinku?
0: Mówimy w tym momencie o odcinku od Placu Solnego do skrzyżowania z Kazimierza Wielkiego, natomiast w dalszej fazie chcemy zrewitalizować całą ulicę Ruską na całej długości, a więc również od Kazimierza Wielkiego do Placu Jana Pawła. Ten projekt obejmuje ten odcinek od Kazimierza Wielkiego do Placu Solnego. Co się zmieni? W konsultacjach społecznych, które prowadziliśmy dla mieszkańców, bardzo wyraźnie wypłynął sygnał, ludzie chcą zielonej ulicy. I ulica Ruska będzie, no mówiąc wprost, tak zielona, jak tylko pozwalają nam możliwości zarówno konserwatorskie, bo jednak przecież nie możemy też sobie pozwalać na pełne zasłanianie tych elewacji, i tak bardzo, jak pozwala nam struktura własnościowa. Musimy pamiętać o tym, że na tym odcinku ulicy Ruskiej nie ma w ogóle budynków miejskich. W tym wypadku są to właściciele prywatni, są to wspólnoty mieszkaniowe. Pojawi się prawie 30 drzew, pojawi się kilkanaście takich właśnie trejarzy, takich stelaży napnącza, pojawi się około 1000 mniejszych roślin, krzewów, bylin, i to jest realizacja jednego z tych głównego oczekiwania wyrażonego przez mieszkańców.
28: Ten projekt jest bardzo bogaty, jeżeli chodzi o zieleń. Jest pomyślany w taki sposób, żeby w różnych porach roku ta ulica dobrze wyglądała, czyli to te rośliny kwitły jedna po drugich, i żeby to się nie wykluczało. Dodatkowo to, czego oczekują mieszkańcy, czyli drzewa w mieście, tego nie mogło zabraknąć. Wszystko po to, aby żyło się lepiej we Wrocławiu.
1: To będą drzewa w donicach czy w gruncie?
28: To są wszystko rzeczy w gruncie. Donice są pewnym kompromisem, często narzuconym przez konserwatora zabytków. Wszystko wynika z czegoś. Tutaj mówimy o kompleksowej przebudowie, o wpisaniu tej przestrzeni już na stałe.
0: I po drugie, będziemy też czyścić elewację tych kamienic ze szpecących bazgrołów, które niestety tam są. Bez tego ten remont w zasadzie nie miałby wielkiego sensu. To musi być kompleksowe działanie, więc tutaj też w toku uzgodnień z właścicielami tych ścian, bo tak jak wspomniałem, tam nie ma ścian będących w 100% własnością miasta. Będziemy to czyścić z graffiti. Również remont chodników, zlicowanie chodników z wysokością jezdni. Co jest też istotne, bo sporo pytań padło w tej kwestii. W momencie, kiedy pokazaliśmy projekt przebudowy ulicy Ruskiej, ludzie pytali, dlaczego zostają tory tramwajowe. Jest to zgodne z wytycznymi konserwatora zabytków. Jesteśmy w obszarze Starego Miasta, jesteśmy w obszarze, który znajduje się pod opieką konserwatorską, a więc musieliśmy wyjść naprzeciw życzeniom pana konserwatora i tory jako takiego świadka historii zostawić. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że one mogą powodować pewne niedogodności, szczególnie na przykład dla rowerzystów. Więc kwestia zabezpieczenia rowków tych szyn, tak żeby nie można było w nie wpaść wąską oponą, będzie przez nas brana pod uwagę.
1: A jeśli mowa o powierzchni ulicy Ruskiej, to będzie wyrównywane, jeśli chodzi o chodnik. Czy pojawią się dodatkowe jakieś ścieżki rowerowe, czy sama nawierzchnia jezdni też będzie robiona?
0: Wyrównamy tę nawierzchnię w taki sposób, żeby chodnik był zlicowany z jezdnią, żeby to była jedna wysokość. Jednocześnie na tym chodniku pojawią się, można powiedzieć, sygnatury, ślady dawnych murów, dawnej linii zabudowy ulicy Ruskiej. Zostanie to wyodrębnione innym kolorem, takim czerwonym. Również zostanie wyodrębnione miejsce, gdzie dawniej znajdowała się brama Ruska, od której tak naprawdę cała ulica 700 lat temu wzięła swoją nazwę. Ta brama Ruska przy wylocie Ruskiej w Kazimierza Wielkiego, to miejsce, gdzie znajdowały się mury bramy Ruskiej, również zostanie właśnie wyeksponowane innym kolorem chodnika, właśnie takimi liniowymi podkreśleniami, gdzie ta brama była.
1: No i właśnie odnośnie tego miejsca konkretnie były też zapowiedzi, że tam będzie takie zielone miejsce do odpoczynku.
0: Tak, w tej części skrzyżowania Ruskiej z Kazimierza Wielkiego, mniej więcej gdzie znajduje się apteka, a więc w tym narożniku skrzyżowania południowo-wschodnim, tam znajdzie się taki niewielki, na tyle na ile pozwalała nam dostępność miejsca, ale jednak zieleniec, pojawi się też około 30 ławek, będzie ta mała architektura, tak żeby można było usiąść i wygodnie odpocząć przy tej ulicy. Ta ulica ma po prostu zapraszać do spacerów, co jest też bardzo ważne, traktujemy ten przestrzeń kompleksową. Mamy też pod lupą podwórko między ulicami Ruską, Placem Solnym a uliczką Psiebudy. Jest to podwórko o bardzo zdewastowanej nawierzchni, podwórko, które potrzebuje pilnej interwencji i tutaj również po zakończeniu ulicy Ruskiej zabieramy się za to podwórko.
5: A jeśli chodzi o ruch samochodów, po remoncie Ruska między Rzeźniczą a Kazimierza Wielkiego będzie jednokierunkowa, ale między Rzeźniczą a Kiełbaśniczą auta Ruską już nie będą mogły jeździć. A my zmieniamy temat na muzykę i teraz będzie o opcji lepszego poznania wrocławskiej sceny.
3: Co jest grane we Wrocławiu?
4: Nazywam się Jutrzenka Duchnowska.
6: Agnieszka Mroszczyk. Jesteśmy z Wrocławskiego Instytutu Kultury.
5: No właśnie, cykl 3 herce. Skąd ta nazwa? Jaki jest pomysł na ten cykl?
4: 3 herce tak naprawdę wzięły się od naszych pierwotnie trzech lokalizacji, w których działamy, czyli Barbara na Świdnickiej, klub pod kolumnami na Nadodrzu i recepcja na podwórku Ruska 46. Herce dlatego, że dążymy w stronę dosyć niewidocznej, niszowej muzyki alternatywnej, która jeszcze może nie rozkwitła aż tak komercyjnie. A 3 herce to jest taka częstotliwość, którą człowiek rzadko słyszy, więc chcemy odnajdywać trochę takie zespoły muzyczne, o których jeszcze nie wszyscy we Wrocławiu słyszeli.
5: Mhm. A czy mówimy o jakichś konkretnych gatunkach muzycznych? Czy zawężałyście to jakoś?
6: Właśnie bardzo się staramy, przez to, że mamy 3 lokalizacje i każda z nich ma inną specyfikę i inaczej działa też lokalnie w miejscu, w którym jest osadzona, to bardzo staraliśmy się dopasować muzykę, która będzie reprezentowana w tych miejscach do tych miejsc. Są to miejsca, które nie są typowymi salami koncertowymi, nie ma tam miejsca na 100 osób i bardzo regularnie nie odbywają się tu koncerty i tylko koncerty, więc trochę też próbujemy pokazać, że te miejsca mogą żyć muzycznie, a jednocześnie zaprosić na takie bardzo bliskie i lokalne koncerty, które są dosyć kameralne, ale fajnie wyszukane i fajnie przygotowane.
5: Mhm. Jak szło wyszukiwanie tych alternatywnych, młodych, mogę tak powiedzieć, wykonawców?
4: Tak naprawdę najpierw się zastanowiliśmy, co pasuje do każdego miejsca i tym torem szukaliśmy zespołów, więc w klubie na przykład bardzo dobrze grają bardzo akustyczne zespoły, jakieś takie miksy, trochę muzyki jazzowej, awangardowej, czasami mieszanki różnych gatunków. Też nie uciekamy tu od bardziej elektronicznej muzyki, ale to na przykład pasuje dużo bardziej do recepcji, więc tam się więcej takich mocniejszych brzmień zadzieje. Ale tak naprawdę kluczem była nasza decyzja gatunkowa, więc rozglądaliśmy się po Wrocławiu po jakichś ciekawych zespołach, ciekawych osobach artystycznych, które po prostu wpasują się w charakterystykę miejsca.
5: Jacy to na przykład artyści?
6: W recepcji, może opowiem o lokalizacji, za którą odpowiadam, spotkamy się z zespołem Młyn. Jest to ekipa, która może nie jest jakaś nowa na scenie muzycznej, natomiast prowadzi cały czas nowe projekty i mocno eksperymentuje z muzyką. Jest to połączenie jazzu i elektroniki, więc coś bardzo ciekawego, coś przekraczającego granice za każdym razem. Chłopaki robią świetną robotę i warto ich posłuchać i poznać. Natomiast drugim zespołem będzie zespół Bagdad. Jest to skład trzyosobowy, który gra w nawiązaniu trochę do tego sentymentu z grunge'u z lat 90. Dosyć mocna, ale też taka nostalgiczna muzyka. I bardzo fajnie teraz zaczęli działać na scenie i warto ich posłuchać. Także takie mocne recepcja, bardziej mocne i bardziej eksperymentalne brzmienie.
4: Ja myślę, że nie powinniśmy zdradzać absolutnie wszystkiego i sprawdźcie program całego wydarzenia na naszej stronie.
5: Właśnie, bo ono trochę potrwa, prawda? Do kiedy?
4: Cały cykl rozciąga się dosyć szeroko, będzie trwał do końca listopada. Chyba jedno wydarzenie towarzyszące odbędzie się nawet na początku grudnia, więc to będzie na przestrzeni kilku miesięcy i tak naprawdę od końca sierpnia, od września dzieją się wydarzenia, aż do końca roku, co kilka tygodni.
5: Podkreślacie też ten wątek bycia offline. Dlaczego? I jak te wydarzenia mają iść trochę na przekór temu, żeby ciągle siedzieć w telefonach?
6: No chyba najważniejsze jest to wyjście na spotkanie z muzyką na żywo. Bardzo do tego zachęcamy. Nie jest to może jakiś taki najpopularniejszy trend, ale bardzo warto wyjść i spróbować tego doświadczenia. W ostatnim czasie rzeczywiście dużo rzeczy się dzieje przed ekranem komputera i dużo rzeczy w ten sposób doświadczamy. Natomiast my zachęcamy do wyjścia i posłuchania muzyki na żywo, ale też do uczestnictwa w spotkaniach, które będą wydarzeniami towarzyszącymi, bardzo też ciekawymi w każdym miejscu. I spróbowania też znalezienia jakiegoś wspólnej, może wspólnoty, z którą się spotykacie w tych miejscach koncertowych, bo to też jest jakaś taka idea, która stoi za wychodzeniem i spotykaniem się z ludźmi na żywo.
27: I przede wszystkim ze spotykaniem się na żywo z artystami, bo nasze miejsca są z zasady bardzo otwarte, nie mamy wyraźnego podziału na... Akurat w klubie mamy, ale często nie mamy podziału na scenę, publiczność. Bardzo łatwo jest porozmawiać z artystą, porozmawiać z prowadzącymi wydarzenia towarzyszące, na przykład dyskusję albo wykład. Więc takie bycie offline też zachęca do takiej styczności z muzyką, z artystami na żywo, żeby coś więcej z tego wynieść niż tylko słuchanie muzyki.
7: A powiedzcie coś więcej o tych wydarzeniach towarzyszących.
27: Wydarzenia towarzyszące też się będą odbywać w każdej z naszych lokalizacji. Jest ich w sumie 4. I to będą bardzo różne formaty. Spotkania takie mniej formalne o różnych ciekawych rozwiązaniach w muzyce. To akurat będzie się działo w recepcji. Będą to wykłady dyskusyjne, będzie też tradycyjna dyskusja, w której można wziąć udział. O współczesnych trendach muzycznych, o różnych rzeczach, które się dzieją w Polsce i na świecie. W muzyce takiej niszowej, awangardowej.
6: Tak. Może to, co jakby trochę nie uda nam się ująć, bo wiadomo, że to jest pigułka, te 6 koncertów, to nie jest jakaś duża reprezentacja, tylko cząstka tego, co można zobaczyć aktualnie w scenie lokalnej, muzycznej, alternatywnej. Natomiast te spotkania trochę mam wrażenie, że więcej pokażą, jakie są zjawiska, co się dzieje w ogóle na wrocławskiej scenie i będzie przy okazji można o tym też porozmawiać.
7: Mnie zaintrygował ten ceramiczny sound system.
6: Tak, ceramiczny sound system. Zapraszam dziewczyny, które są absolwentkami naszego ASP Wrocław. Stworzyły naprawdę duży ceramiczny sound system. Od samego początku będą opowiadać o całej idei i też o procesie powstawania. Przywiozą też część tego sound systemu na pewno, żeby można go było doświadczyć, bo też zależy nam, żeby to spotkanie było takim bliskim spotkaniem, w którym widzimy zaplecze tego, co się zadziało, dlaczego się zadziało i do czego to doprowadziło.
7: Nie zdradzałyśmy całego harmonogramu dokładnie z datami, z godzinami i co, gdzie i kiedy w tych 3 miejscach się dzieje, więc powiedzmy, gdzie można to sobie sprawdzić w internecie.
27: Wszystko możecie znaleźć na stronie Wrocławskiego Instytutu Kultury, szukając informacji o 3 hercach. Tam też można zakupywać bilety na koncerty, ale są tam też informacje o wydarzeniach towarzyszących, a również możecie je znaleźć na Facebooku i Instagramie.
7: Cykl 3 herce potrwa aż do początku grudnia, ale program warto sprawdzić już teraz, by nie przegapić tego, co dla Was może być najciekawsze.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zaproszę Was na Kino Mural. To jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń we Wrocławiu, w Polsce, a nawet w Europie. Kino Mural raz w roku zmienia ściany wrocławskich kamienic w gigantyczne, ruchome dzieła sztuki. I już 18 i 19 września podwórka i fasady budynków na Nadodrzu staną się ekranami dla 113 animacji stworzonych przez artystów z całego świata. To darmowa, otwarta galeria pod gołym niebem, która nie tylko przyciąga tysiące widzów, ale też zaskakuje skalą. Powierzchnia pojedynczej ściany projekcyjnej jest tak ogromna, że mogłaby pomieścić aż 29 tysięcy smartfonów. A więcej o tegorocznej edycji opowie nam pomysłodawca i współtwórca kinomuralu Bartek Bartos.
3: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
12: 8. edycja i tak myśleliśmy, jaki w ogóle temat znaleźć. Czym w tym momencie zaskoczyć nie tylko Wrocław, nie tylko artystów z całego świata, ale samych siebie. No jak zaczęliśmy patrzeć na tę ósemkę, to stwierdziliśmy, że ona też w poziomie jest symbolem nieskończoności. A to nas kierowało w ogóle właśnie w kierunku sztuki nowych mediów, która często posiłkuje się krótkimi formami, które są zapętlone, są loopami, są refrenami powtarzającymi się, powracającymi. No i tytuł 8. edycji to niekończący się obieg. Niekończący się obieg, czyli wszystko, co nas otacza, jest powtórzeniem, jest pętlą.
8: Jak wygląda kino mural w tej tkance miejskiej? Co się wtedy dzieje na ulicach Wrocławia? Co się dzieje wtedy na Nadodrzu? Bo to jest to miejsce, które od lat jest taką świątynią tego kino muralu.
12: To jest Nadodrze i to, z czego my się bardzo cieszymy, patrząc na kino mural, jak się rozwija i czym w ogóle jest, to jest taka symbioza miasta ze sztuką. To Nadodrze, gdzie zamykamy kwartał tej dzielnicy, staje się taką wyspą w tym zgiełku codzienności. Na dwie noce, 2,5-godzinny seans każdej nocy, 18-19 września. Ulice są zamknięte dla ruchu samochodowego. Światła miejskie też są wygaszone. No i na tych gigantycznych, bocznych ścianach kamienic, których w tym roku mamy 6, pojawiają się wideomurale. To jest nowa nazwa tej platformy do pokazywania sztuki nowych mediów, ale właśnie czym w ogóle jest kino mural? Bo jedni mówią, że to jest taka gigantyczna galeria pod gołym niebem. No i tutaj od razu nasuwa się ta kultura audiowizualna, sztuka nowych mediów, ale kino mural jest też swego rodzaju spektaklem. Jest to spektakl audiowizualny, gdzie naprawdę można przyjść, nie będąc w ogóle przygotowanym, a nawet nie interesując się sztuką, nie chodząc po galeriach, tylko przyjść i nasycić się tym, bo ta kultura audiowizualna w dzisiejszych czasach nas atakuje zewsząd. I czasami ciężko przebrnąć przez to i wyłapać to, co ma wartość, a to, co jej nie ma. Te obrazy walczą o naszą uważność i często mają tylko raptem kilka sekund, żeby nas zainteresować i żebyśmy nie scrollowali dalej. A na kinomuralu odwracamy tą sytuację. Teraz jest tak, że ta wielka ściana, która wygląda jak gigantyczny smartfon, wyzwalamy te prace od interfejsu. Nie ma scrollowania. W tym momencie to obraz rządzi, a nie nasz kciuk. Więc tak zabawnie to ujmując, taka jest różnica. Ale trochę tak jest, że te media społecznościowe i właśnie ta kultura audiowizualna stała się taką codziennością, że nie jesteśmy w stanie zauważyć czasami różnicy między tym, co niesie jakąś wartość, ale też nie wiemy, kto za tym stoi. A na kinomuralu wyciągamy tych twórców, którzy właśnie funkcjonują na różnych poziomach tej kultury audiowizualnej, bo są twórcami często wybitnych reklam, teledysków, instalacji audiowizualnych, ale chociażby tak jak gwiazda tegoroczna, która jest dla mnie kwintesencją sztuki nowych mediów, ale też kinomuralu, Ekstrawek, Oliver Lata, berliński twórca, znany chociażby z tego, że dwukrotnie zdobył nagrodę Emmy za czołówkę do serialu Rozdzielenie. Fenomenalny serial, fenomenalny twórca. No i właśnie funkcjonujący na tych różnych platformach, gdzie ta sztuka audiowizualna się przewija.
8: Co roku zapraszacie wybitnych artystów do tego, żeby pokazywali swoją sztukę na ścianach budynków, na ścianach starych kamienic, które są popękane, które czasem są gładkie, czasem mają okna, czasem mają przedziwną fakturę. Jak duże to jest wyzwanie dla artysty i kogo w tym roku zaprosiliście jeszcze?
12: To jest wyzwanie dla artystów, bo to jest zupełnie inna platforma. To jest jakby ta skala nie tylko robi wrażenie, ale też te prace nabierają czasami nowych znaczeń, czasami są zupełnie inaczej odbierane, nie tylko przez widzów, ale też przez samych artystów. I to też jest tak, że nie wszystko, co nam się podoba, wiemy, że zadziała na kino muralu. To są jednak krótkie formy, między 2 minutami, maksymalnie 8-9 minut. Zdarzały się dłuższe prace, ale to jest rzadka sytuacja. Na pewno twórcom i też kino muralowi pomogły jednak media społecznościowe, chociażby Instagram, gdzie przed taką wielkim rozkwitem Instagrama jednak prace artystów były poziome. Miały format 4x3, 16x9. No i nagle zasady gry się zmieniły. No, okazało się, że twórcy muszą się dostosować i tworzą teraz wertykalne, pionowe prace. Takie, jakie szukamy na kino mural, bo ściany jednak są wertykalne. To za każdym razem jest spektakl, który można odbierać na różnych poziomach. Można szukać treści, ale robić to samemu, a nie za pomocą naszych wskazówek, ale można też szukać w samych twórcach. I w tym roku rozstrzał między twórcami, między formułą, między narzędziami, z jakich korzystają, bo oczywiście tu się od razu narzuca AI, chociażby takich twórców też pokazujemy, ale sztuka cyfrowa, ale są też klasyczne animacje. Yoriko Mizoshuri, zdobywczyni Srebrnego Niedźwiedzia w zeszłym roku na Berlinale za pracę Ordinary Life. Fenomenalna, plastyczna, delikatna, klasyczna animacja opowiadająca właśnie takich małych rytuałach i przyzwyczajeniach dnia codziennego, gdzie widzimy kota, widzimy wyprowadzenie psa, widzimy picie kawy. Nigdy nie widzimy postaci, bo ona właśnie skupia się na tych elementach, a nie na emocjach, które niesie ta postać, i w tym możemy się łatwiej odnajdywać. Mario Rugeiro, człowiek, który, no, jego twórczość to jest jedna wielka pętla, to jest cały czas powtarzalność, jakby oswajanie, czasami jest to wybuchający budynek, czasami jest to ktoś skaczący do wody, coś, co wydaje się na początku szokujące, ale tak jak ze słowem powtarzanym po wielokroć, to słowo już nie ma znaczenia, tylko staje się dźwiękiem, więc to jest taka trochę zabawa z formą, ale też znowu jest coś tam więcej ukrytego. Boris Labbé, fenomenalna praca Orogenesis. Boris w ciągu 8 minut opowiedział historię kilku milionów lat formułowania się, przetwarzania się Pirenejów. Zeskanował je, zrobił zdjęcia lotnicze i nagle widzimy jakąś niesamowitą przestrzeń, która cały czas się transformuje, i to też jest o powrocie, bo jakby to są cykle, których nie dostrzegamy, a on nam je pokazuje. Jest ściana Open Call, czyli międzynarodowy nabór, gdzie przyznajemy nagrody, 3 równorzędne wyróżnienia prezydenta miasta Wrocławia. No, w tym roku przyszło prawie 1000 prac. To świadczy o tym nie tylko o skali tego wydarzenia, ale też tego, że on jest rozpoznawalny na świecie przez swoją unikatowość. A ta unikatowość wynika z tego, że jest to faktycznie symbioza tkanki miejskiej sztuki, ale też tej dzielnicy i tych mieszkańców, bo oni jednak nas wpuszczają swoją przestrzeń, jakby trochę wręcz do swojego życia. My, zamykając te ulice, no, jesteśmy wdzięczni za to, no bo to jest jakaś niedogodność, chociażby samochody, chociażby jakby przez te 2,5 godziny, no, inaczej tam się wszystko dzieje, ale jesteśmy tam kilka lat i czujemy, że nie jesteśmy już tam gośćmi, tylko staliśmy się jakąś częścią jakiegoś cyklu ponownie. Fajnie też, że miasto zaczęło, jakby spojrzało na tą przestrzeń, stwierdziło, okej, skoro przyjeżdża świat, to musimy o to zadbać, więc jest wyremontowane boisko. Będą podjazdy dla osób niepełnosprawnych, są nowe stanowiska, składowanie śmieci, więc z tego się wszystkiego cieszymy, no bo tak jak mówimy, no, kino mural z jednej strony to jest kultura i sztuka, ale z drugiej strony jest to też wydarzenie społeczne. Ono ma duży walor społeczny dla nas, bo tak, sztuka wysoka, wydarzenie kulturalne, ale jednak demokratyczne, dostępne dla wszystkich, niebiletowane. Jest to jedna z największych w Polsce imprez tego typu, w ogóle właśnie niebiletowane, gdzie każdy może przyjść. I też rozpiętość wiekowa naszej widowni to jest chyba między 4 lata do nieskończoności.
8: I też taka stworzona przez was możliwość właściwie ułożenia tego spektaklu pod siebie. Każdy uczestnik tej imprezy w swoim rytmie, w swoim tylko sobie znanym układzie ogląda ten spektakl audiowizualny, no bo właściwie idzie sobie od kamienicy do kamienicy tak, jak on chce.
12: To jest duży walor dla w ogóle dla ludzi, bo 2,5 godziny, ale za każdym razem to jest autorski seans. Przychodzisz i tak właśnie jak tutaj rozmawiamy, nawet nie musisz mieć mapki, nawet nie musisz wiedzieć, jaki jest program. I zaczynasz od której ściany i coś dalej cię poniesie. Ta praca ci się podoba, ta nie bardzo cię zainteresowała, idziesz do kolejnej ściany, tam zostaniesz dłużej, potem kolejna. Nie wiadomo, czy zostaniesz na 2,5 godziny, ale twój seans będzie niepowtarzalny. Nikt inny nie miał takiego jak ty.
8: Po raz pierwszy będzie klub festiwalowy. Co tam się będzie działo?
12: No w tym roku mamy kilka takich nowości. Między innymi klub właśnie festiwalowy na dachu Concordia Design w klubie Wdech Wydech. Oczywiście będzie muzyka na żywo, ale też po drugiej stronie tego dachu po raz pierwszy tworzymy coś poza kinomuralem i będzie to instalacja Krzyśka Kukiego-Iwańskiego, artysty audiowizualnego, ale też przede wszystkim grafika i autora już drugi rok z rzędu identyfikacji kinomuralu. Fenomenalna rzecz, bardzo nietypowa. Ghost of Tomorrow, jakaś opowieść o flagach, ale to nie są płótna, to są gigantyczne, ruchome, audiowizualne płótna, LED-owe ekrany, które opowiadają nam o tym, że flaga ma znaczenie, a z drugiej strony czasami nabiera znaczeń, o których już nawet nie pamiętamy. Więc tak, to jest nowo.
8: Chciałabym, żebyś wrócił do samego początku i przypomniał i sobie, i mnie, i słuchaczom, co w ogóle sprawiło, że razem z bratem, z Piotrem Bartosem, wymyśliliście kinomural. Jaka była idea? Jaka idea stała za tym, że ten kinomural wszedł na ulicę Wrocławia, że się w tym Wrocławiu pojawił?
12: Pomysł w głowach wówczas młodych twórców audiowizualnych, filmowców, to już było chyba z 16 albo 17 lat temu, wynikał trochę z, znaczy trochę, no przede wszystkim z niezgody na to, co się dzieje z naszą przestrzenią publiczną, zakrytą gigantycznymi, często przykrytymi, wielkoformatowymi reklamami. I pamiętam, że jeżdżąc po ulicy Piłsudskiego, no nagle patrzymy się, a tutaj gdzieś jest

0: to, żeby właśnie wyjść ze sztuką do przestrzeni publicznej, jakby uwolnić ją od galerii, od komputerów, jakby od miejsc, gdzie to wszystko jest troszeczkę wsobne, jakby nie ma tego powietrza. To, co jest dla nas ważne, to, że to wydarzenie stało się unikatowe, nie tylko we Wrocławiu, nie tylko w Polsce, ale też na świecie. I to wiemy od twórców, częstokroć naprawdę fenomenalnych, wybitnych, znanych na świecie, którzy przyjeżdżają i mówią, no czegoś takiego nie tylko w tej skali nie widzieliśmy, ale nie widzieliśmy też, żeby ludzie w takiej ilości tak chętnie uczestniczyli i chłonęli tą sztukę.
1: Kino Mural 18 i 19 września, to jest piątek i sobota. Projekcje będą odbywać się już po zmroku od godziny 19.30 do godziny 22.00, a pracę będzie można oglądać na Nadodrzu w okolicach ulic Trzebnickiej, Jagiellończyka, Wincentego, Niemcewicza i Ołbińskiej. Ulice będą zamknięte, więc najlepiej przyjechać rowerem, przyjść pieszo albo skorzystać z komunikacji miejskiej. Biletów nie trzeba, galeria pod gołym niebem jest darmowa.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Joanna Strutyńska przy mikrofonie, a u nas teraz będzie o bezpieczeństwie energetycznym Dolnego Śląska. Niecałe 3 miesiące potrwa sprawdzanie naszego zapotrzebowania na energię, potencjału wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz możliwości jej używania i magazynowania, tłumaczy marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
7: Istotne dla Dolnego Śląska.
8: Bezpieczeństwo energetyczne w dzisiejszych czasach nabiera takiego podwójnego znaczenia. Ale to, co jest istotne, to skoordynowanie działań w tym obszarze. Dzisiaj bezpieczeństwo energetyczne opiera się na instytucjach państwowych, takich jak chociażby w naszym regionie, w naszym województwie Tauron, ale też dużo w sprawach energetyki mają do powiedzenia samorządy. Stąd pomysł, koncepcja na wsparcie tego obszaru w miarę oczywiście naszych możliwości, skoordynowanie, zorganizowanie, ale też nakreślenie pewnych kierunków. I spotykamy się w tematyce spółdzielni energetycznych, uregulowanych w przepisach prawa w ostatnich latach. W naszej opinii, w ocenie samorządu województwa dolnośląskiego, jest to doskonałe narzędzie do tego, żeby dobrze zarządzać energią w obszarze jednej gminy, samorządu gminnego. Przez wiele lat, ostatnich lat w dyskusji publicznej dużo było mówione o klastrach energetycznych, gdzie nie przekuło się, czy nie udało się przekuć tego na takie namacalne efekty, namacalne, realne działania. Klastry energetyczne miały w swojej idei skupienie, zorganizowanie kilku gmin, kilku samorządów, czasami związków międzypowiatowych. Spółdzielnie energetyczne pod względem formalnym mają dużo przewag, mają dużo atutów. A przede wszystkim to, że skupiają się na zarządzaniu energią w ramach jednego samorządu gminnego, czyli tej podstawowej komórki samorządowej. Jako samorząd województwa dolnośląskiego wskazaliśmy sobie za cel przeprowadzenie w kilku wskaźnikowych gminach na Dolnym Śląsku pilotażowego projektu, swoistego rodzaju raportów, audytów, które z jednej strony mają zdiagnozować potrzeby, zdiagnozować możliwości, ale też wskazać kierunki tym wskaźnikowym samorządom rozwoju energetyki odnawialnej w oparciu o określone źródła energii. Jak wiemy, mamy ich kilka. Jest to fotowoltaika, energia pochodząca z wiatru, wody, ale też biogazu. Są też kwestie związane z magazynowaniem energii i zarządzaniem. I takie analizy zasadności będą przeprowadzone, takie raporty będą przeprowadzone w pięciu wskaźnikowych gminach z różnych części naszego województwa, ale też z różnej wielkości

0: samorządów, tak aby ta grupa samorządowa, grupa gmin była reprezentatywna. Wyłonieni na podstawie ankiet, na podstawie zainteresowania, wykazania inicjatywy, będą w tych gminach prowadzone właśnie te audyty, analizy, będą nakreślane te kierunki. Jest również raport całościowy, to jest szóste opracowanie, które będzie w ramach tego zamówienia publicznego zrealizowane. Raport końcowy, który przedstawi, wskaże kierunki dla rozwoju tego typu aktywności w całym województwie na podstawie tych badań, które będą przeprowadzane właśnie w samorządach. W skrócie może, też w uproszczeniu, spółdzielnia energetyczna to wytwarzanie energii, ale też jej konsumowanie, to obniżenie kosztów energii, bardziej efektywne wykorzystanie tej energii, wskazanie też ścieżki samorządom, jak ją efektywnie wykorzystać. Wartość tego zadania na początek to jest kwota 250 tysięcy złotych, niespełna. Nie jest to wygórowana kwota, ale ma zainicjować, zainspirować, pokazać, wskazać kierunki. Czyli to jest taki pierwszy krok do tego, żeby w tych gminach rozpocząć aktywną pracę na rzecz obniżenia kosztów energii, pokazać tą ścieżkę, ale to jest też pierwszy krok do tego, żeby zachęcić kolejne samorządy, jeżeli ten proces, ta procedura nam wyjdzie, mówiąc wprost, się uda, będą dobre efekty. Taką walidację przeprowadzimy, będziemy zachęcać, czy możliwe, że będziemy ogłaszać kolejne konkursy dla kolejnych samorządów, tak żeby to działanie skutecznie na Dolnym Śląsku wdrożyć.
1: Sprawdzany energetycznie będzie więc cały Dolny Śląsk, ale też konkretnie 5 gmin. Syców, Mirsk, Wądroże Wielkie, Niemcza i Zagrodno. W pracę zaangażowany jest również dystrybutor energii, firma Tauron. Mówi dyrektor Tauron Dystrybucja S.A. Janusz Pisarek.
2: To nie tylko samorządowcom i mieszkańcom naszym gmin zależy na tym, żeby takie projekty badać, żeby te pilotaże przynosiły konkretne efekty, bo my chcemy wiedzieć, jak one zadziałają, my chcemy wiedzieć wspólnie, jak budować spółdzielnię energetyczną w oparciu o jakie źródła, o jakie możliwości w gminach możemy te źródła dywersyfikować, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie zapewnili samowystarczalność tak naprawdę, bo do tego powinniśmy zmierzać. Oczywiście ta droga może być długa i w pierwszych projektach mogą to być PV-ki, czyli generalnie źródła najpopularniejsze, potem mogą powstać magazyny, mogą powstać biogazownie. Możemy to oprzeć o wiatraki, część gmin ma też wodę, więc można generalnie dywersyfikować te źródła po to, żeby do takiej samowystarczalności doprowadzić. Dobrze zbilansowana spółdzielnia energetyczna powinna mieć ten efekt zapewnienia energii w dobrej cenie przez całą dobę, bo tak naprawdę byłby to idealny świat i do tego będziemy zmierzać w rozważaniach. Natomiast z punktu widzenia operatora my z przyjemnością się włączyliśmy do tego projektu, bo generalnie my jesteśmy zainteresowani też stabilnym tworem technicznym w postaci urządzeń, które będą wchodziły w grupę spółdzielni energetycznych po to, żeby stabilizować też sieć. My nie chcemy tutaj ograniczać nikogo takimi projektami i możliwościami przyłączenia, natomiast bardzo nam zależy na tym, żeby spółdzielnia energetyczna była fajnym tworem stabilnej sieci energetycznej wewnętrznej. To, że nie będą pobierali tak dużych ilości energii z naszej sieci, to nie jest problem dla nas. My generalnie to rozumiemy i te potrzeby też szanujemy, natomiast my nie chcemy, żeby źródła wytwarzania wpływały na sieć tak mocno, żebyśmy musieli taką spółdzielnię redysponować, to takie mocne słowo, które w systemie istnieje, bo generalnie ta energia czy z wiatru, czy z wody, czy ze słońca jest tak naprawdę dana nam za darmo i powinniśmy ją tak gospodarować, żeby nie trzeba było tego ograniczać i tak naprawdę puszczać tej pary w gwizdek. Więc bardzo fajny projekt, wydaje mi się, że będą efekty bardzo ciekawe tego. Natomiast co jest istotne w tym projekcie? Instytut otrzymał od nas sporo informacji o rzeczywistych obiektach, czyli pracujemy na rzeczywistych zużyciach chwilowych, mamy całą dobę, cały rok, mamy wiedzę o wytwarzaniu, o prosumentach, my wiemy, co się w tej sieci dzieje i co możemy już uwzględnić jako źródła wytwarzania i co zrobić, żeby one mogły lepiej funkcjonować, żeby autokonsumpcja tej spółdzielni energetycznej była na poziomie powyżej 80%, no bo to tak naprawdę o to chodzi. Więc pracujemy na rzeczywistych danych gminy i mamy ten charakter zużyciowy, tak jak to oczywiście w życiu w jednostce samorządowej i u mieszkańców funkcjonuje. Także to jest niezmiernie ważne, że robimy to w oparciu o technikę, a nie o kolejne rozważania i mrzonki, które nie wiadomo jak zadziałają technicznie.
1: Rozmawiamy o bezpieczeństwie energetycznym Dolnego Śląska i sprawdzaniu potencjału tworzenia spółdzielni energetycznych w naszym regionie. Na jakich zasadach mogą działać takie spółdzielnie? O tym teraz dyrektor Instytutu Polityki Energetycznej imienia Ignacego Łukasiewicza, dr inżynier Sławomir Stec.
3: Spółdzielnie energetyczne, to można powiedzieć, są to dobrowolne zrzeszenia podmiotów gospodarczych, jednostek samorządów terytorialnych, czy też osób fizycznych lub rolników. Polegają na tym, że z jednej strony produkuje się energię i z drugiej strony konsumuje się tą energię. Niektórzy też to tak mówią, że to są wirtualne magazyny, ponieważ produkując energię pod względem takim ilościowym, wpuszczamy to do sieci i członkowie spółdzielni energetycznej sobie ją odbierają w danej chwili. Plusem jest to, że część opłat, które mamy w rachunkach, nie występują. Praktycznie zasady rozliczania w spółdzielni energetycznej jest pomiędzy członkami, ustalany pomiędzy członkami. Dodatkowym plusem jest to też, że w dzisiejszych czasach, kiedy ktoś montuje sobie odnawialne źródła energii, to wiadomo, że rozlicza się po cenach rynkowych, czyli sprzedaje tą energię do sieci, a później, kiedy jej nie produkuje, a chce pobierać, to musi zapłacić cenę rynkową. A tutaj oddajemy do sieci i 60%, czyli 60% tej energii możemy sobie w późniejszym czasie odebrać. Czyli to jest tak zwany taki mały net metering, który przestał obowiązywać 2 lata temu. Można powiedzieć tak, że spółdzielnie energetyczne, czy taki boom na spółdzielniach energetycznych jest w ciągu ostatnich 2 lat. Bo dzięki projektowi z Ministerstwa Klimatu, który dawał pieniążki dla samorządów terytorialnych na opracowanie koncepcji, i te opracowanie koncepcji rozpoczęły się w 2024 roku, do tych spółdzielni była niespełna 100. Na chwilę obecną jest ponad 800 spółdzielni. Także widać, jak dużo samorządów zarejestrowało. I ze wszelkich takich bilansów, które zostały stworzone, bardziej na razie planów, bo jeszcze nie ma na tyle doświadczenia większość samorządów, wychodzi, że oszczędności są rzędu od 30 nawet do 50%.
1: Na czym polega więc sprawdzanie potencjału tworzenia spółdzielni energetycznych na Dolnym Śląsku?
3: Z ramienia naszego instytutu pracuje 8 ekspertów, którzy nie są teoretykami, a praktykami. Pracowali w wielu spółkach energetycznych, w wielu firmach energetycznych, ale też dużo zakładali spółdzielni tych energetycznych, czy pomagali robić te opracowania. No i prace polegają na ścisłej współpracy z samorządami, no i z Tauronem. Oczywiście pozyskaliśmy dane, przede wszystkim dane o ilości zużywanej energii, o planach na przyszłe lata, ile będzie zużytej też energii, no i przede wszystkim o odnawialnych źródłach energii. Jakie są to instalacje, gdzie są zlokalizowane i gdzie też będą, gdzie są plany na te instalacje. No i tak, to nie tylko fotowoltaika, ale też będziemy tutaj analizować możliwości wykorzystania wiatru, możliwości wykorzystania wody, ale też słyszeliśmy, że w niektórych gminach jest potencjał geotermalny, czy też właśnie biomasa, o biomasie i o biogazie nie możemy też zapomnieć, też jest duży potencjał.
1: Dużo się mówi teraz o bezpieczeństwie energetycznym. A jak my stoimy na Dolnym Śląsku w tej chwili, jeśli o to chodzi? I co te spółdzielnie mogą zmienić w tym temacie?
3: Dokładnie, bardzo ważny jest ten temat. Bezpieczeństwo energetyczne, też od razu tutaj mogę powiedzieć, że my organizujemy już 11. edycję konferencji Bezpieczeństwo energetyczne, filary i perspektywy rozwoju. I tak, tutaj pani pyta odnośnie bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku energetycznego. Można powiedzieć, że jest podobne jak w całym kraju. Jesteśmy nadal głównie oparci na konwencjonalnych źródłach energii. No, oczywiście z odnawialnych źródeł energii bardzo dużo jest instalacji fotowoltaicznych, ale musimy też pamiętać, że mamy przestarzałą infrastrukturę i to jest bardzo duży problem i ta infrastruktura musi być jak najszybciej modernizowana, tak, aby nie było po prostu żadnych blokad dla producentów tej energii z fotowoltaiki. Ale właśnie tutaj te spółdzielnie energetyczne, które będą, bo też nie wspomniałem, że można oprócz wirtualnych tych magazynów energii, gdzie oddajemy do sieci, tworzyć stacjonarne magazyny energii i teraz też jest dość dużo programów dofinansowujących te magazyny energii. Wiadomo, czym więcej będzie tych magazynów i w przypadku ataku będzie można na tą przerwę korzystać z tej energii. Ale też przecież mieszkańcy też mogą się zrzeszać w spółdzielnie energetyczne. W tym przypadku potrzeba minimum 10 indywidualnych osób fizycznych, żeby można było taką spółdzielnię otworzyć.
1: Rekomendacje dotyczące tworzenia spółdzielni energetycznych na Dolnym Śląsku powinny być gotowe pod koniec tego roku.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
5: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Mężczyźni we Wrocławiu badają się zdecydowanie za rzadko, co potwierdzają i dane statystyczne, i raporty z tego roku. Wśród osób, które biorą udział w darmowych programach profilaktycznych, tylko nieco ponad 30% to mężczyźni, a reszta to kobiety. Według danych GUS-u i NFZ-u na wizyty kontrolne zgłasza się o około 10% mniej mężczyzn niż kobiet, a konsekwencje tego unikania lekarzy są drastyczne. Mężczyźni po prostu żyją krócej. Średnia długość życia mężczyzn we Wrocławiu to niecałe 76 lat. Dla porównania wrocławianki żyją 83,5 roku. Ta ogromna różnica, czyli 7,5 roku, wynika z tego, że kobiety znacznie częściej korzystają z programów profilaktycznych, podczas gdy statystyczny wrocławianin trafia do lekarza zbyt późno. Co więcej, przeciętny mieszkaniec Wrocławia żyje obecnie 3 lata krócej niż średnia dla mężczyzn w całej Unii Europejskiej. Z czego to wynika i dlaczego mężczyźni omijają gabinety lekarskie? Zarówno eksperci, jak i sami pacjenci w badaniach wskazują na kilka kluczowych barier. Po pierwsze, wzorce kulturowe. Panowie są przekonani, że prawdziwy facet nie narzeka i idzie do lekarza dopiero wtedy, gdy ból uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Po drugie, strach przed diagnozą. Wielu mężczyzn unika badań z obawy, że lekarz wykryje u nich ciężką chorobę, na przykład nowotwór. Po trzecie, systemowe zaniedbania. Z raportów wynika, że system ochrony zdrowia rzadziej prowadzi za rękę mężczyzn przez profilaktykę, na przykład rzadziej otrzymują oni od placówek indywidualne plany badań albo zaproszenia na takie badania. No i po czwarte, bariery logistyczne. Brak czasu, długie kolejki i czasem trudna dostępność do specjalistów albo długi dojazd. Dlatego też Wrocławska Fundacja Haskolek wyjechała w trasę i w mobilnych gabinetach mężczyźni mogli wziąć udział w badaniach. A już za chwilę rozmowa o tym, jakie efekty przyniosła ta akcja.
8: Zdrowy Wrocław.
9: Dzień dobry, Edyta Karasek. Jestem lekarzem, geriatrą i internistą.
10: Dzień dobry, witam. Katarzyna Kozłowska-Panek, kierownik Fundacji Haskolek.
7: Drogie panie, zebrałyśmy się dzisiaj, no w żeńskim gronie, ale będziemy rozmawiać o zdrowiu mężczyzn, bo okazuje się, że ci mężczyźni badają się po pierwsze znacznie rzadziej niż kobiety, że zgłaszają się do lekarza, że zgłaszają się na badania profilaktyczne dopiero wtedy, kiedy pojawiają się jakieś objawy, kiedy pojawiają się jakieś konkretny uraz? Wcześniej raczej nie. Z czego to wynika, waszym zdaniem?
9: Może to wynikać z poczucia dobrego zdrowia, a zatem nie tracę czasu na coś, co mi nie jest potrzebne. To taki, bym powiedziała, punkt widzenia najprostszy, który można przyjąć. A jednocześnie można to przełożyć na to, że nie ma potrzeby myślenia profilaktycznego w naszym społeczeństwie.
10: To, z czym my musimy na pewno mocniej działać w zakresie budowania świadomości prozdrowotnej, to taki dojrzały mężczyzna, gdzie to często kobieta go zaprowadza do lekarza, gdzie to często kobieta go umawia. No my sprytnie zadziałaliśmy w ten sposób, że to my przyjechaliśmy do mężczyzny. Więc jak już przyjechaliśmy i nie trzeba czekać tutaj, nie wiem, 2 miesiące czy pół roku, to naprawdę liczba chętnych mężczyzn w różnym wieku chętnych na badania profilaktyczne była bardzo duża, co pokazuje, że potrzeba jest. I jeżeli odpowiedni sposób zachęcimy mężczyzn do tej profilaktyki, no to jest szansa, że z niej skorzystają.
7: To też pokazuje, że jak właśnie dojechaliście do nich, no to było im po prostu prościej wziąć w tym udział.
10: Największym zainteresowaniem cieszyło się badanie USG i u niektórych mężczyzn, na przykład w wieku 70 lat, było to pierwsze badanie USG w ich życiu, co było dla nas naprawdę zaskakujące.
7: Powiedzcie, jako Wrocławska Fundacja, dlaczego powstał pomysł w ogóle, żeby zrobić taką kampanię dla mężczyzn?
10: W przypadku kobiet tych programów jest naprawdę bardzo dużo. W przypadku mężczyzn mamy Movember i tak naprawdę tylko w listopadzie o tym zdrowiu mężczyzn mówimy szerzej, a w całym roku naprawdę tutaj rzadko spotyka się takie dedykowane akcje.
7: Z danych NFZ-u wynika, że mężczyźni, którzy biorą udział w takich badaniach, to jest tylko 33% wszystkich uczestników badań profilaktycznych. 2/3 to są kobiety. Jakie są konsekwencje tego, że mężczyźni się nie badają?
9: Przede wszystkim trzeba byłoby spojrzeć, jakie mają czynniki ryzyka mężczyźni, a jakie mają kobiety co do chorobowości różnej. I główny nacisk bym chciała położyć na choroby układu sercowo-naczyniowego, a dopiero po nich choroby nowotworowe. Dlaczego choroby układu sercowo-naczyniowego? Ponieważ cały czas, mimo teorii zdrowego stylu życia i propagowania właśnie tej teorii zdrowego stylu życia, ludzie się do niej nie stosują. Czyli wszystkie czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych cały czas na nas wpływają i chciałam zwrócić uwagę, że jednym z niemodyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych jest płeć męska. I jak do tego jeszcze dołożymy wiek, po 40 roku życia wyświetla nam się człowiek, który, czyli mężczyzna po 40, jako kandydat do zawału serca, tak obrazowo mówiąc. A zatem te choroby układu sercowo-naczyniowego jako pierwsza przyczyna śmiertelności, tak, w społeczeństwie na całym świecie, według WHO i z naszych danych również to wynika, to na to bym chciała zwrócić uwagę, ponieważ jest to taka podstępna grupa zachorowań. To jest nie tylko sama choroba niedokrwienna serca, która może skończyć się zawałem, który przeżyjemy albo nie przeżyjemy, ale też powikłania nadciśnienia tętniczego, powikłania cukrzycy jako choroby metabolicznej i narastania miażdżycy mogą powodować, że u pacjentów rozwijają się właśnie te powikłania i pacjent kończy właśnie z zawałem albo z udarem mózgu. I może się zakończyć to zgonem, albo pacjent przeżyje. No i teraz wracając do tej profilaktyki, to tu bym chciała powiedzieć, że im wcześniej my byśmy zapanowali nad tymi czynnikami ryzyka, tym mniejsze są te skutki końcowe, tak? Czyli te powikłania. I cała idea badań profilaktycznych właśnie polega na tym, że zbadaj się, wykryj wcześniej swoje zagrożenia, zacznij się leczyć, czyli stosuj leki, stosuj, załóżmy tutaj, zdrowy styl życia, kontroluj się, to wtedy masz mniejsze ryzyko tych powikłań końcowych, jak właśnie zawał serca czy udar mózgu. I to są takie proste rzeczy, które trzeba byłoby robić, bo to nie jest żaden rocket science, tylko ten zdrowy styl życia to jest nic innego jak zdrowa dieta, aktywność fizyczna to jest 150 minut tygodniowo. Można sobie tak przełożyć, że od poniedziałku do piątku 30 minut spacerów, w sobotę i w niedzielę mam odpoczynek. wypoczynek, więc naprawdę to nie jest dużo. I do tego pilnuj ciśnienia tętniczego, bo nadciśnienie nie boli. Sytuacje, kiedy kogoś boli głowa w nadciśnieniu, to są ekstremalne sytuacje. Więc mając 140 na 90, które jest punktem odcięcia, że to już jest nadciśnienie, to tego nikt nie czuje. Kontroluj swoje ciśnienie w domu, a nie u lekarza na wizycie i kontroluj swoje badania laboratoryjne, żeby zawczasu wykryć, jaki ty masz cholesterol, jaki masz poziom cukru, a jaka jest twoja morfologia, jak pracują twoje nerki, jak pracuje twoja wątroba. To wszystko jest w zakresie lekarza rodzinnego. W ramach POZ-u można skorzystać z takiego programu Moje Zdrowie. Jest też taki program choroby, profilaktyka chorób układu krążenia, gdzie właśnie do lekarza rodzinnego, jak się zgłosimy i opowiemy, że chcielibyśmy się przebadać, to lekarz rodzinny nam tą pulę w tym zakresie może zlecić badań.
7: No i tutaj jeszcze, jak mówimy o tych skutkach, to dane GUS-u akurat pokazują, że no, mężczyźni żyją krócej niż kobiety.
9: Jest zdecydowanie korelacja, bo teraz jak ja tylko powiedziałam o tym niemodyfikowalnym czynniku ryzyka miażdżycy, jakim jest płeć męska, drugim jest wiek powyżej 40 roku życia, to potem dokładamy jeszcze, czy ktoś, jaki ma ktoś poziom cholesterolu i zwracamy uwagę na ten tak zwany zły cholesterol LDL, czy ktoś pali papierosy. I teraz też jak popatrzymy na statystyki, która płeć głównie pali papierosy, to niestety są to mężczyźni. Obydwie płcie są dotykane tymi schorzeniami, natomiast większe obciążenie mają mężczyźni z powodu tego, że tych czynników ryzyka mają więcej, bo jeszcze do tego dokłada się otyłość, no to razem to powoduje, że zwiększa nam się ryzyko właśnie tych chorób, nazwijmy to sercowo-naczyniowych, gdzie te choroby metaboliczne odgrywają dużą rolę.
10: Mieliśmy jeden gabinet, który był gabinetem pielęgniarki. U części uczestników właśnie stwierdzono podwyższone wartości ciśnienia tętniczego. Zaobserwowano także wiele zaburzeń rytmu serca, w tym najczęściej powtarzało się migotanie przedsionków, no ta otyłość brzuszna, więc no my teraz jesteśmy w trakcie analizowania tych wszystkich danych, a zrealizowaliśmy w ramach kampanii 2800 badań u mężczyzn w całej Polsce. Czekamy na te wnioski, na nasz raport.
7: Z czym się zgłaszali albo co udało się Wam wykryć podczas tej kampanii?
10: Młody człowiek, u którego wykryto 90% zwężenie tętnic szyjnych. No to jest na pewno coś, co nam zapada w pamięć. To była osoba, u której nie było żadnych objawów, aktywna fizycznie, sprawna, więc totalnie nieświadoma tego
9: zagrożenia.
10: Takim kolejnym przykładem w USG jamy brzusznej mieliśmy na przykład zanik nerki. Wykryliśmy przerzuty na wątrobie tętniaka aorty brzusznej u pacjenta w wieku 74 lat, który został tutaj pilnie skierowany do chirurgii naczyniowej. Natomiast on pierwszy raz wykonywał to badanie właśnie w swoim życiu. Guz jądra też gdzieś tam u pacjenta w około 50 lat. Tych przypadków było więcej, no natomiast dają tą pewność, że ta profilaktyka ma sens.
9: Przesiewowe badanie, jakim jest badanie USG jamy brzusznej. To jest badanie jakby bardzo powszechne i nieinwazyjne, łatwo dostępne i pokazuje przerzuty. No i teraz skąd są te przerzuty? I tutaj warto pomyśleć o tym, jakie najczęściej nowotwory u mężczyzn występują, czyli w jakim kierunku powinni się mężczyźni badać. Najczęstszymi nowotworami u mężczyzn to będzie rak prostaty, z tym, że rak prostaty jest nowotworem, który częściej dotyczy mężczyzn raczej po 60 roku życia. Na drugim miejscu jest rak płuca. No i teraz trzecim nowotworem, czyli po raku płuc, jest rak jelita grubego. I w przypadku raka jelita grubego, tu bym chciała podkreślić, że nasze państwo daje możliwość wykonywania profilaktycznej kolonoskopii między 50 a 65 rokiem życia. I idea jest taka, nie ma człowiek żadnych objawów, mam skończone 50 lat, czy jestem w tej grupie 50-65, zapisuję się na tą kolonoskopię profilaktyczną i co ona mi daje? Jelito grube ma ponad metr długości. Można sobie wyobrazić, że wygląda trochę jak rura od odkurzacza, ale jeszcze ma parę zakrętów. I badanie polega na tym, że endoskop zakłada się poprzez odbyt, tak? To już część osób mówi, nie będę sobie dawał takiego badania robić, bo wstyd. I oglądając centymetr po centymetrze to jelito grube, chirurg wykrywa zmiany, które mogą być potencjalnie przednowotworowe albo nowotworowe. I tymi zmianami przednowotworowymi są polipy, Czyli jest idea w tej kolonoskopii profilaktycznej taka. Jeśli pacjentowi znajduje się polipa w jelicie grubym, to należy go usunąć i dać do badania histopatologicznego. W badaniu histopatologicznym dopiero wykrywamy, jakiego rodzaju komórki budują tego polipa i czy to już jest stan przedrakowy, a może to już jest rak, a może tylko jest polip taki przerostowy, który nie stanowi zagrożenia rakowego. Ale jeśli mamy te dwie pierwsze sytuacje, mały polip, który już jest rakiem albo stanem przedrakowym i go usunęliśmy, to można powiedzieć, że wyleczyliśmy człowieka z ryzyka raka. I to jest ogromna zaleta tego badania kolonoskopowego. Tak jak ja, pracując z pacjentami, namawiam, zachęcam, to ja słyszę od mężczyzn, że nie, to wstyd, tak? On nie będzie dawał sobie takiego badania robić. Natomiast kobiety podchodzą do tego bardzo racjonalnie, tak jak chodzą do ginekologa, skorzystają z tej kolonoskopii. Więc coś jest tutaj też w tej psychice mężczyzn, że nie lubią się badać, ale może młode populacje wykażą się większym zrozumieniem, że to jest dla mojego zdrowia.
7: Pani doktor, słuchają nas mężczyźni, słuchają nas wrocławianie. Co by im pani powiedziała?
9: Powiedziałabym tak, że trzeba za młodu zabrać się za swoje zdrowie. Czyli prowadzić zdrowy styl życia, to znaczy aktywność ruchowa, zdrowe odżywianie, kontrola ciśnienia, kontrola badań laboratoryjnych takich jak cukier, wydolność nerek, cholesterole wszystkie, morfologia, badanie moczu. Czyli taka kontrola podstawowa, ale że ja mam o to zadbać. Nie czekam, aż ktoś mnie zawoła, bo nikt mnie nie zawoła, tylko ja mam tego pilnować. Ja mierzę ciśnienie swoje w domu, a nie na wizycie u lekarza medycyny pracy raz na 3 lata. I używki. Używki niestety nie służą zdrowiu. Alkohol niczego dobrego nie przynosi. To jest moja recepta na zdrowie.
7: Wyniki badań zebranych podczas akcji Panowie Jazda po Zdrowie są teraz analizowane, a raport poznamy w listopadzie.
4: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
11: Wypałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
12: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
11: Fantastycznie.
4: Zgłoś się na meloradio.pl.

Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Radia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Zapowiedź Wrocławskiego Festiwalu Filmów o mieście i architekturze, ale też planowane już we Wrocławiu inwestycje wypełnią nasz program. Przy mikrofonie Joanna Struteńska, a zaczynamy od przedsięwzięcia wyczekiwanego, czyli tramwaju na Jagodno. PKP PLK szuka właśnie firmy, która przygotuje dokumentację potrzebną do wyniesienia torów kolejowych nad ulicą Barcką.
0: Istotne dla Wrocławia.
5: Rafał Banaszkiewicz, pełnomocnik zarządu do spraw przygotowania inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe.
6: Jest to element bardzo ważny z punktu widzenia planowanego ogłoszenia postępowania przetargowego dla przebudowy wrocławskiego węzła, gdyż traktujemy to miejsce jako posterunek od gałęzi Tarnogaj, który de facto poprawi nam docelowo przepustowość na linii 285 oraz poprzez zabudowę rozjazdów oraz około 4 km torów umożliwi również w sytuacjach awaryjnych zjazd pociągu, poprowadzenie pociągów po towarowej obwodnicy Wrocławia, tak aby mogły dojechać do wrocławskiego węzła, który od strony Grabiszyna jest bardzo obciążony ruchem pociągów, szczególnie regionalnych i aglomeracyjnych. Celem naszej spółki, jak powiedziałem, to jest pierwszy etap. Celem naszej spółki jeszcze w tym roku jest ogłoszenie następnego przetargu na dokumentację projektową, ale mówimy teraz już o kompleksowej przebudowie wrocławskiego węzła kolejowego, tak aby zwiększyć jego przepustowość w aspekcie tego, że ruch, szczególnie regionalny, cały czas rośnie, ruch dalekobieżny cały czas rośnie, a my musimy przygotować węzeł również na włączenie kolei dużych prędkości, które ma nastąpić do 2035 roku. Dzisiaj to jest element większej inwestycji. Startujemy szybciej, ponieważ wiemy, jakie terminy miasto ma w zakresie realizacji tramwaju. Wystartowaliśmy, ogłaszając postępowanie przetargowe na przygotowanie dokumentacji projektowej i pozyskanie decyzji administracyjnej. Zakładamy, że w pierwszym kwartale 2028 roku będziemy posiadać decyzję środowiskową, która de facto umożliwi nam ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację robót, tak aby podpisać umowę z wykonawcą na koniec 2028 roku. Wówczas realny jest termin zakończenia prac do końca 2028 roku, tak aby na zmianę rocznego rozkładu jazdu w grudniu pociągi już nie przejeżdżały w poziomie ulicy, tylko przejeżdżały na wiadukcie.
4: A wtedy tramwaj na Jagodno w ocenie Pauliny Tyniec-Piszcz z wrocławskiego magistratu mógłby zacząć jeździć pod koniec 2029 roku.
7: Niezwykle potrzebna dla miasta inwestycja, która pozwoli nam usprawnić ruch komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej i usunie to wyzwanie, jakim było przecięcie linii kolejowej. Marzylibyśmy o tym, aby linia kolejowa 285 wzniosła się również na dalszym fragmencie i o to zabiegamy. Jeśli chodzi o to miejsce, to jesteśmy partnerem nie tylko w kontekście współpracy technicznej, merytorycznej, ale też nasza współpraca ma konkretny wymiar finansowy, bo zadeklarowaliśmy w porozumieniu, że pokryjemy 50% kosztów dokumentacji projektowej i 50% kosztów realizacji samej inwestycji, której zakres został ujęty w porozumieniu. A w wieloletniej prognozie finansowej mamy zabezpieczoną kwotę około 20 milionów złotych właśnie na tą inwestycję. Zdajemy sobie sprawę, jak długie są to procesy inwestycyjne, niemniej jednak liczymy przy wsparciu wszystkich stron dzisiaj zaangażowanych, że ten proces inwestycyjny, projektowy uda się zrealizować tak, abyśmy mogli zadeklarować i zrealizować deklarację związaną z tramwajem na Jagodno, czyli żebyśmy mogli tą inwestycję zakończyć w 2029 roku. Dlaczego to jest dla nas tak ważne? Dlatego, że potrzebujemy kolei aglomeracyjnej z prawdziwego zdarzenia. Wszyscy doskonale wiemy, jak duża liczba samochodów wjeżdża każdego dnia do terenu aglomeracji wrocławskiej. W tych samochodach tak naprawdę podróżuje przeszło 300 tysięcy mieszkańców aglomeracji. Po samym Wrocławiu komunikacją publiczną każdego dnia wykonywanych jest ponad 500 000 podróży i byłoby ich więcej, gdybyśmy mieli również sprawny system kolei aglomeracyjnej w takim oczekiwanym, wymarzonym przez wszystkich takcie, czyli żeby ta kolej pojawiła się co 20, a może nawet częściej, tak, co 20 minut albo nawet częściej na wszystkich tych przystankach.
4: Wkrótce będzie okazja do tego, by się trochę zatrzymać i zastanowić, jak zmienia się i jak mógłby zmieniać się Wrocław i inne miasta. A te okazje daje rozpoczynające się 30 września Miasto Mówi.
0: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
8: Kuba Żary, Wrocławska Fundacja Filmowa.
4: To jest taki moment, kiedy już wy wszyscy organizatorzy pewnie mocno siedzicie w tym, co szykujecie właśnie nam na festiwalu, ale może są jeszcze tacy, którzy w ogóle nie wiedzą, co to jest za wydarzenie, więc zacznijmy od tego, czym jest ten festiwal.
8: Festiwal filmów o mieście i architekturze Miasto Mówi, to jak sama nazwa wskazuje, ta dłuższa nazwa, to jest festiwal, na którym pokazujemy dzieła filmowe, które przyglądają się w szczególności miastu, architekturze, urbanistyce, temu, jak dzisiaj w metropoliach, w różnych częściach świata się mieszka i jak ich mieszkańcy, w tym roku w szczególności na to zwracamy uwagę, starają się poprawiać te swoje miejsca życia. Miasto Mówi to jest wciąż po tych wszystkich latach, bo to 14. edycja, jedyna tego typu impreza w Polsce, jedyny festiwal filmu architektonicznego. W tym roku w szczególności skupiamy się na takich proaktywnych, pozytywnych scenariuszach na rozwój miast. Naszym tematem, mottem są życzenia i chodzi o życzenia, które składamy naszym miastom, ale o spełnione życzenia, bo bohaterowie i bohaterki naszych filmów to osoby, które nie tylko zauważają wyzwania, nie tylko zauważają problemy, ale też starają się rozwiązać i o tych rozwiązaniach właśnie będziemy w tym roku rozmawiać i to je będziemy oglądać.
4: Łatwo znaleźć takie filmy, bo pewnie dużo jest filmów o problemach, o tym, co trzeba by zmienić, a takie pozytywne?
8: Nie jest łatwo nigdy budować programu Miasto Mówi, dlatego że my wychodzimy od tematu, którym chcielibyśmy się zająć w danej edycji, a dopiero później szukamy filmów, które o tym temacie mogłyby opowiadać. Dlatego też Miasto Mówi to nie jest przegląd najnowszych filmów architektonicznych, choć zaskakująco wciąż większość filmów, które pokazujemy w tym roku, niemal wszystkie to polskie premiery. Natomiast tych filmów architektonicznych powstaje sporo, w różnych częściach świata i my bardzo się cieszymy, że możemy przynajmniej część z nich pokazać w Polsce. Wiele z nich rzeczywiście wychodzi od wyzwań, wychodzi od problemów, ale zaskakująco wiele też skupia się na tym, jak tym wyzwaniom mieszkańcy, mieszkanki, architekci i architektki starają się stawić czoła.
4: Temat to życzenia, to jest określony jakiś zbiór konkretnych sugestii, życzeń właśnie?
8: Tak, w tym roku 7 filmów i 7 życzeń. Tutaj już Wanda i Banda może grać w głowie, ta słynna piosenka sprzed lat, 7 życzeń, ale właśnie wokół 7 życzeń będzie oscylował program naszego festiwalu. Każdy film to inne życzenie i tak mamy tutaj życzenia piękna, życzenia zdrowia, życzenia bezpieczeństwa, nawet mamy film, który jest życzeniem spełnienia wszystkich marzeń i każdy film będzie dotykał nieco innego tego marzenia dla miasta i będziemy się zastanawiać, jak to marzenie można spełnić.
4: O jakich krajach opowiadają te filmy?
8: Zaczynamy na antypodach, bo zaczynamy w Australii. Będziemy w Melbourne z Gusem Bergerem i jego filmem Melbourne – Miasto utracone. To będzie film, którym dotykać będziemy życzenia piękna, bo jest to portret Melbourne jako miasta, które w połowie zeszłego wieku się radykalnie zmieniło z takiego wiktoriańskiego, XIX-wiecznego miasta. Mieszkańcy, mieszkanki, a właściwie włodarze i urbaniści postanowili zrobić w pełni nowoczesne, modernistyczne miasto, co sprawiło, że w ciągu dosłownie kilku lat Melbourne pozbyło się wielu swoich najbardziej ikonicznych zabytków i zmieniło całkowicie swoje oblicze. I po latach Gus Berger przygląda się temu, czy co miasto utraciło, a co zyskało. No i czy nie utraciło w poszukiwaniu jakiegoś takiego piękna nowoczesności, czy nie utraciło swojego oryginalnego piękna i klimatu. Będziemy też w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Często na miasto mówi pojawia się właśnie to miasto, które przez samych Amerykanów, przez samych Nowojorczyków nazywane jest najlepszym miastem na świecie. Nie wiem, czy się z tym zgadzam, natomiast bez wątpienia jest ono laboratorium, takim bardzo specyficznym laboratorium miejskości. Do życzenia zdrowia będziemy się odwoływać w Nowym Jorku z filmem Zmiana pierwszeństwa. Wszystko zaczyna się od tragedii, bo zaczyna się od śmiertelnego wypadku rowerzysty na ulicach Nowego Jorku, który staje się punktem wyjścia do walki o wydzielone ścieżki rowerowe, ale też dużo większej opowieści o tym, jak być odpornym w mieście, jak właśnie dbać o swoje zdrowie, o zdrowie nas wszystkich i o dobro nas wszystkich w przestrzeni miejskiej. Ten film nie daje wbrew pozorom oczywistych odpowiedzi. Takim filmem, który stawia wyzwanie widzom, jest też film, którym będziemy zamykać festiwal. Tym razem Dania. Tinbjerg, kopenhaski eksperyment. To jest opowieść o tytułowym osiedlu Tinbjerg, które w momencie, kiedy je poznajemy, określane jest wręcz mianem getta. No i miasto podejmuje taki eksperyment, w którym planuje przemieszać strukturę społeczną, strukturę bardzo migrancką oryginalnie, próbując tam inżynieryjnie stworzyć nową wspólnotę, wspólnotę, która będzie zdrowsza. I czy da się zaprojektować idealne miejsce do życia? Nad tym się zastanowimy, oglądając ten film.
4: A gdzie będziemy się zastanawiać i oglądać te filmy?
8: Festiwal, ta jego główna część dzieje się w kinie Nowe Horyzonty, bo to tam wszystkie festiwalowe pokazy się odbywają. Natomiast jako, że opowiadamy o mieście, to po mieście też będziemy spacerować, będziemy odwiedzać różne lokalizacje. Tutaj od wielu lat jesteśmy związani z Muzeum Architektury i także w tym roku scena artystyczna festiwalu będzie odbywać się w Muzeum Architektury.
4: Scena artystyczna, czyli koncerty w Muzeum Architektury?
8: Wystawa w Muzeum Architektury. W tym roku wystawa zatytułowana Czego chcieć więcej Magna Santi. Wystawa, która przypominać będzie taki eksperymentalny projekt. Projekt, który zrealizowany został niemal 20 lat temu w grze SimCity 3000. Wirtualne miasto, które daje możliwość testowania utopijnych rozwiązań na to, jak miasta mogłyby wyglądać, na przetestowanie swoich pomysłów na funkcjonowanie miasta. Magna Santi do dzisiaj jest otoczone taką kultową sławą wśród graczy, ale nie tylko wśród graczy SimCity, ale też osób, które przyglądają się miastu, analizują miasto, bo Magna Santi było projektem, który został stworzony przez studenta architektury z Filipin, którego podstawowym założeniem było zmaksymalizowanie populacji i utrzymywanie jej na stałym poziomie. Jednocześnie to idealna maszyna do mieszkania nie dawała mieszkańcom żadnego poczucia satysfakcji, żadnego bezpieczeństwa, więc w tej wystawie przyglądać się będziemy temu, jak cienka jest granica między utopią i dystopią i nawet jeżeli dostajemy do ręki narzędzia, żeby stworzyć idealne miasto, to bardzo często to idealne miasto może okazać się zamiast, może się okazać snem, może się okazać koszmarem. Poza tym, poza sceną artystyczną mamy też scenę towarzyską i tutaj zdecydowanie bliżej będziemy właśnie doświadczeń muzycznych, ale też takich luźniejszych rozmów o mieście. W tym roku wszystkie wieczory Festiwalu Miasto Mówi spędzamy w klubie Proza, prowadzonym przez Wrocławski Dom Literatury.
4: No i dopowiedzmy, że filmom zawsze towarzyszą dyskusje oczywiście.
8: Tak, Miasto Mówi to jest festiwal, na którym żadnego filmu nie pozostawiamy bez komentarza, bo wydaje nam się to bardzo istotne, żeby te podróże po świecie, bo podróżujemy po całym świecie, na przestrzeni lat po wszystkich kontynentach, żeby te podróże po świecie sprowadzić trochę na nasze lokalne podwórko i zastanowić się, jak to, co zobaczyliśmy na ekranie, można by przetłumaczyć na polskie warunki, czasami nawet na warunki wrocławskie. Więc tak, po każdym filmie będziemy siadać do rozmowy, specjaliści, ekspertki, mieszkańcy, użytkowniczki miasta będą z nami, żeby porozmawiać, no właśnie na przykład o tym, co to znaczy w kontekście Polski życzyć sobie pięknego miasta. Jakie musielibyśmy zmiany wprowadzić w naszych miastach, żebyśmy czuli się bezpiecznie albo żeby wspierały one nasze zdrowie. Więc tak, każdy film omówimy, ale film jest też tylko punktem wyjścia do rozmowy o tym, co wokół nas.
4: Miasto Mówi rusza 30 września i potrwa do 4 października.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Tym razem będzie u nas smakowicie, a to za sprawą rozmowy na temat konkursu dla wrocławskich szefów kuchni. Ale wcześniej porozmawiamy o wyjazdach. Sprawdźmy, czy chętnie jesienią podróżujemy i czy do nas, do Wrocławia i na Dolny Śląsk przyjeżdżają w tym czasie turyści.
12: Wędrówki po Dolnym Śląsku.
13: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
4: Chciałam zapytać o taki trend, o którym słyszałam odnośnie września, początków października, że wydłużamy sobie trochę te wakacje. Wybierając takie terminy wrześniowe czy październikowe i choć te dni już pokazały też nam na Dolnym Śląsku, że temperatury potrafią być w tym czasie u nas wysokie, to jednak wybieramy te kierunki takie nowe w Europie, gdzie mamy pewność, że będzie ciepło, że będzie można popływać.
13: Znaczy, wiadomo, że nie będziemy konkurować z krajami egzotycznymi, czy nawet z południem Europy, bo to też zależy, czego ktoś poszukuje, bo jeżeli nie możemy konkurować na obszarze właśnie wypoczynku na słońcu, to na pewno mamy wiele walorów i wiele argumentów za tym, żeby konkurować choćby w przypadku city breaków, gdzie naprawdę każdy gość, którego zapraszamy, czy to jest dziennikarz, czy biuro podróży i odwiedza Wrocław, Legnicę, Wałbrzych, czy Jelenią Górę, jest zachwycony, jest pozytywnie zaskoczony. Nasi goście z zagranicy, to jest też bardzo typowe dla całej Polski i również dla Dolnego Śląska, są bardzo pozytywnie zaskoczeni jakością swojego wyjazdu do Polski czy na Dolny Śląsk, która zdecydowanie przewyższa ich oczekiwania, które mieli przed wyjazdem. Czyli można powiedzieć, Dolny Śląsk i Polska mają dla zagranicznych gości taki efekt wow. Jest lepiej niż się spodziewali. I to jest bardzo dobre, bo to uruchamia taką całą pocztę pantoflową, dzięki której ten marketing taki szeptany działa bardzo szeroko. Natomiast jeżeli chodzi o gości krajowych, to również nie zatrzymamy tych, którzy poszukują ciepła i nie byli latem nigdzie na urlopie. Oni wybiorą pewnie basen Morza Śródziemnego albo jeszcze dalsze kierunki, ale oferta taka turystyki aktywnej czy turystyki kulturowej jest na tyle szeroka i przede wszystkim nie kończy się właśnie na wakacjach, że naprawdę jest co robić. My w tym roku podkreślamy, że koniec wakacji na Dolnym Śląsku to nie koniec atrakcji. Dolnośląskie trasy turystyczne przygotowały specjalne programy zwiedzania dla grup, czy to grup seniorów, czy wycieczek szkolnych, ale też jest bardzo dużo warsztatów i programów zwiedzania ze scenariuszem, czy specjalnych programów w wielu atrakcjach turystycznych, bo czy to są właśnie twierdze, czy podziemia, czy zamki, czy muzea przyrodnicze, wszędzie tam poza kupnem zwykłego biletu można szerzyć coś, dodatkowy program, tak, jakiś rozbudowany. Naprawdę zachęcam do odwiedzania stron tych atrakcji, bo Twierdza w Srebrnej Górze ma bardzo bogatą ofertę w oparciu o takie zrekonstruowane maszyny z czasów wojen napoleońskich, czy Centrum Nauki Witelona w Legnicy, które oferuje bardzo taką atrakcyjną, bardzo atrakcyjny sposób na poznawanie nauki. To są atrakcje, które naprawdę zainteresują każdego. Mogę powiedzieć, że wszystkie te atrakcje zbieramy na stronie Dolny Śląsk Travel. To jest taki regionalny dolnośląski portal turystyczny o całym województwie dolnośląskim. Mamy tam naprawdę kilkaset inspiracji. Jestem pewien, że każdy coś znajdzie dla siebie.
4: Czy spodziewają się Państwo właśnie takiego, też może trochę z racji pogody, wydłużenia tego sezonu turystycznego, tego piku na właśnie wczesną jesień na przykład?
13: Na pewno spodziewamy się, że sezon turystyczny nie skończy się we wrześniu. Jestem pewien, że jeszcze w październiku będzie dużo turystów, natomiast pik turystyczny tradycyjnie od lat, i tego nie zmienimy, mamy przede wszystkim latem, no i w okolicy ferii zimowych. Ale to, co nas bardzo cieszy, ten krótki czas przerwy, czy takiego niskiego sezonu turystycznego, jest naprawdę coraz krótszy. W tym momencie, jeszcze na początku listopada, wiemy, że jest dużo rezerwacji w tych najatrakcyjniejszych obiektach noclegowych. Do tego mamy długie weekendy, które też są wykorzystywane na przedłużone urlopy, takie właśnie krótkie. To jest swoją drogą też ciekawy trend, że Polacy podróżują dużo częściej. Być może na krótsze wyjazdy, ale za to często, wykorzystując właśnie długie weekendy. I na pewno to trwa do początku listopada. Tak, oczywiście każdy rok jest inny, bo to zależy od pogody, ale 11 listopada jest takim symbolicznym, ostatnim, wysokim weekendem. A potem już od Mikołajek zaczyna się ponownie wysoki sezon turystyczny, który trwa aż do końca ferii zimowych, gdzie to z kolei znowu ta frekwencja rośnie. Co nas bardzo cieszy, w tych takich najpopularniejszych terminach, jak chociażby Sylwester, naprawdę Dolny Śląsk jest wybierany przez Polaków bardzo licznie. Mamy dane zeszłoroczne z systemów rezerwacyjnych, polskich systemów rezerwacyjnych, które mówią, że Karpacz na przykład jest równie popularny jak Zakopane. Oczywiście ta baza w Zakopanem i w okolicy jest może ciut większa, stąd też w liczbach bezwzględnych jest w Zakopanem więcej turystów, natomiast procent obłożenia tej bazy, która jest w Karpaczu, jest równie wysoki co w Zakopanem, co podkreśla tą atrakcyjność karkonoszy, ale też można to samo powiedzieć o innych regionach Dolnego Śląska.
4: Piękne widoki to przyciąga turystów, ale potrafią przyciągać ich też smaki. I u nas teraz o poszukiwaniu smaków współczesnego Wrocławia.
12: Kulinarny Wrocław.
14: Małgorzata Golak, Biuro Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski Wrocławia.
4: To jest tak, że od lat się mówiło o przywracaniu tej wrocławskiej, dolnośląskiej kuchni, a z drugiej strony wszyscy obserwujemy, że wrocławscy restauratorzy nie dość, że są nagradzani i ich praca jest doceniana, to też coraz odważniej chyba eksperymentują z tą naszą tradycją niełatwą kulinarną, można powiedzieć. Jak w tym wszystkim znajduje się pomysł na kulinarne Grand Prix Wrocławia?
14: Rzeczywiście Wrocław jest takim cyglem smaków. Mamy bardzo wielokulturową kuchnię. Od kilku lat pracujemy wspólnie z wrocławską branżą gastronomiczną nad odnalezieniem takich najlepszych smaków wrocławskich. Właśnie z tej tutaj genezy wziął się konkurs kulinarny Grand Prix Wrocławia, w którym zapraszamy szefów kuchni, żeby pokazali swoją kreatywność, żeby pokazali, jak z produktów regionalnych, z produktów, które można znaleźć w okolicach Wrocławia, zaoferować coś niespotykanego. Kulinarny Grand Prix Wrocławia stworzyliśmy 3 lata temu. Główną nagrodą jest tutaj staż w restauracji z gwiazdką Michelina. Wrocław od 2 lat jest już obecny w przewodniku Michelin i to jest praca całej branży. Jeżeli chodzi o sam konkurs, zawsze skupiamy się w nim na pokazaniu tej wielokulturowości i w tym roku tematem konkursu jest wrocławski twist, tygiel smaków, bogactwo kuchni wielokulturowego Wrocławia i Dolnego Śląska. Co jest niezwykle ważne, w tym roku rozszerzyliśmy kategorie. Tutaj zapraszamy więcej szefów kuchni i te kategorie, w których można się zgłaszać, to jest już nie tylko kuchnia taka wyszukana, fine dining, ale też kuchnia bardziej może przystępna, czy też doceniana też bardzo przez szerokie grono odbiorców, comfort food, ale także kategoria bistro. Także tutaj zapraszamy szefów kuchni do zgłaszania się w tych kategoriach.
4: Bardzo ciekawe, ale też bardzo szerokie hasło, można powiedzieć. A jakbyśmy to tak mogły troszkę przełożyć na jedzenie, tak naszym słuchaczom, wprost na produkty, wspomniane na przykład te regionalne, czy te, którymi Wrocław Dolny Śląsk może się pochwalić, to o czym mówimy?
14: Mówimy o produktach, które tak naprawdę można znaleźć w regionie. I tutaj przytoczę z ubiegłych edycji. Tam wskazywaliśmy, że na przykład szefowie kuchni mają bazować na pstrągu, czy też na rybach mielickich, czy też na przykład na jakichś serach regionalnych. W tym roku odeszliśmy już od takiego dokładnego wskazania. Po prostu jest tutaj też postawienie na kreatywność szefów kuchni. I tutaj nie chodzi o produkty, które gdzieś są na jakichś certyfikowanych listach, ale po prostu o produkty, które na co dzień też są wykorzystywane w restauracjach.
4: Czyli w tym roku jury konkursu może być bardzo zaskoczone nawet. A czy możemy podać w takim razie przykłady dań, jakie były nagradzane w poprzednich edycjach?
14: Dania na przykład bazowały na rzeczywiście pstrągu i były to dania, które w sposób wręcz artystyczny ukazywały podanie na talerzu tego właśnie pstrąga. Powiem o ubiegłym roku. W ubiegłym roku zwyciężył pan Jasin Bugajny i on zaproponował trio z jelenia. To było danie rzeczywiście bazujące na produktach jesiennych, tutaj akurat na dziczyźnie. Był to delikatny cąber grillowany na węglu drzewnym, konfitowany boczek oraz smażone serce z nutą trawy żubrowej. Czyli nawet jak Państwo widzicie, ta nazwa dania jest pewną poezją smaku i już zachęca do skosztowania. Także kompozycje tę uzupełniały oczywiście sosy kremowe, więc jest to bardzo ważne. Jury ocenia pod każdym względem, również pod względem podania, obsługi, serwowania danego dania. Jury przez 2 dni będzie oceniało zakwalifikowanych już do finału szefów kuchni. Oni będą już na żywo w restauracjach prezentować swoje dania. Jest to bardzo międzynarodowe jury, bo przewodniczącym jury jest tutaj pan Maciej Dobrzyniecki, prezydent Akademii Gastronomicznej w Polsce i wiceprezydent Międzynarodowej Akademii Gastronomicznej w Paryżu, ale też to jest w jury pan Rafael Muria-Franch. Jest to szef kuchni z restauracji Quatre Molins w Hiszpanii, gdzie też odbędzie się staż. Mamy też pana Adama Pawłowskiego, który jest pierwszym polskim master sommelierem i członkiem zarządu Światowego Stowarzyszenia Sommelierów. I będzie też pan Jasin Bugajny, zwycięzca 2. edycji konkursu.
4: A czy właśnie restauratorzy, szefowie kuchni chętnie biorą udział w tym konkursie, jak pokazują poprzednie 2 edycje?
14: W poprzednich 2 edycjach mieliśmy 17, za każdym razem było to 17 szefów kuchni. Tak jak obserwowaliśmy różne inne konkursy, widać było, że jest to całkiem spory odzew wśród szefów kuchni. Mamy nadzieję, że w tym roku zgłosi się więcej, dlatego też powiększyliśmy te kategorie, rozszerzyliśmy kategorie i serdecznie zapraszamy, ale wśród tych szefów kuchni jury wybiera do 6 finalistów. I wśród tych 6 finalistów jeden z nich na pewno otrzyma staż. Inni nagrody na przykład będą to najnowsze

0: promocyjny dla restauracji, ponieważ tutaj miasto Wrocław jako zaangażowane w ten konkurs też promuje ten konkurs, mówi o nim. Myślę, że to jest fajny element promocji dla restauracji.
1: A kto i za co otrzyma kulinarne Grand Prix Wrocławia, mamy przekonać się 21 października. Zwycięzców poznamy podczas wielkiego finału konkursu w ratuszu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Struteńska, a u nas będzie o tym, dlaczego i kiedy wygodniej będzie odlatywać z wrocławskiego lotniska. Choć zanim o lataniu, to najpierw o tańczeniu, bo we Wrocławiu między 17 a 20 września zagości najważniejsze wydarzenie w Polsce, jeśli chodzi właśnie o taniec i choreografię, czyli odbywająca się co dwa lata Polska Platforma Tańca.
6: Aktywnie we Wrocławiu.
7: Wszyscy tańczymy gdzieś kiedyś w jakimś momencie życia. Marek Gluziński, kurator programu towarzyszącego i zapowiadającego Polskiej Platformy Tańca. I trochę jest tak, że taniec jest dla każdego, nawet dla tych osób, które mówią, że wolą podpierać ściany. Warto spróbować. Taniec jest praktyką, taniec może być sportem, taniec może być sposobem na medytację w ruchu. Taniec też jest na pewno oczywiście sztuką na Polskiej Platformie Tańca. 9 spektakli wybranych przez międzynarodowe jury, które pracuje na scenach całego świata. Wybrało rzeczywiście takie prace, takie spektakle, które są faktycznie możliwe do porównania z poziomem światowym. Czyli dlatego też warto je zobaczyć. Nawet jeśli nie są one być może proste, łatwe w odbiorze dla kogoś, kto z tańcem niewiele ma na co dzień, ze spektaklami tanecznymi niewiele ma do czynienia.
1: Na początek coś wrocławskiego. Co to będzie?
7: Zaczynamy platformę wrocławskim spektaklem stworzonym specjalnie na potrzeby właśnie rozpoczęcia Polskiej Platformy Tańca przez Marysię Stokłosę, choreografkę bardzo doświadczoną, jedną z ważniejszych polskich choreografek. Zrobiliśmy open call, czyli taki nabór na osoby, które zgłosiły się jako chętne do uczestniczenia w artyści, artystki związane z Wrocławiem w takiej pracy i w kilkutygodniowym procesie, w zasadzie można powiedzieć standardowym dla procesów teatralnych, stworzyli oni spektakl, który właśnie otworzy platformę. Ekspozycję, taki jest jego tytuł. 7 tańczących, performujących osób na scenie. Spektakl bardzo rozgrzewkowy, jeśli chodzi o patrzenie na taniec właśnie, dający czas, pracujący bardzo z czasem. Spektakl bez liniowej historii, bez opowieści, która może nas emocjonalnie zaangażować, raczej dający doświadczenie patrzenia na ciała na scenie, które zachowują jakąś indywidualność, a jednocześnie pracują w zespole, pracują w grupie. To bardzo abstrakcyjnie brzmi dla faktycznie osób nie wiedzących, czego się spodziewać po takim opisie. Chyba chciałbym powiedzieć, że właśnie o to chodzi, żeby nie wiedzieć, żeby przyjść bez oczekiwań, bez jakiegoś większego poczucia, że chcę coś zrozumieć z tej opowieści i doświadczyć trochę, jak patrzymy na krajobraz, gdzie jest on dla nas tak przyjemny, że nie możemy od niego oderwać oczu, choć po jakimś czasie być może zaczyna nas usypiać, dając taki ogromny komfort, a potem nie wiedzieć kiedy, jak otwieramy oczy, okazuje się, że wygląda już zupełnie inaczej, bo zmieniło się światło, słońce właśnie zachodzi, jest jeszcze piękniejszy niż wcześniej. Trochę taki będzie ten spektakl.
1: To tylko jeden spektakl, a cała reszta w programie, też można by o niej długo opowiadać, ale ja bym poprosiła o takie skrótowe informacje o tych następnych.
7: Na Polskiej Platformie Tańca w zasadzie będziemy mieć w tym roku do czynienia z najważniejszymi pracami polskich już uznanych choreografek, choreografów. Wojciech Grudziński z pracą Trisom, która jeździ po świecie już od jakiegoś czasu. Pracą, która przyjechała z Nowego Teatru z Warszawy do nas. Ramona Nagapczyńska ze spektaklem Kocham Balet. Też uznana już

0: od wielu lat polska choreografka. Spektakle wyprodukowane przez taki dom produkcyjny, jeden z ważniejszych, czy najważniejszy w Polsce, Komuna Warszawa. Właśnie Glory Game, Dominika Więcka, tancerza dosyć znanego też poza środowiskiem tańca, influencera obecnego dość mocno na Instagramie i TikToku. Spektakl Rape Flower, bardzo przejmujący Hany Umedy. Oprócz tego bazujący na Szekspirze To Beach or Not To Beach zespołu Hertz House. Spektakle takie krótsze, młodszych choreografek, tancerek Marty Kosierackiej, Marty Luizy Jankowskiej czy Agnieszki Brzezińskiej, The Spell i Who Cares. Spektakl, który powstał we Wrocławiu jakiś czas temu, Wow, Marty Wołowiec, będzie też prezentowany znowu we Wrocławiu i spektakl zasłużonej dla polskiego tańca i choreografii Anny Leśnierowskiej. Te 9 spektakli tworzy program główny Platformy i na nie oczywiście Państwa zapraszamy.
1: Wyjaśnijmy jeszcze może trochę, czego możemy się spodziewać, bo myślę sobie, że takie zestawienie słów taniec i spektakl nie dla każdego może być oczywiste.
0: Tak, bardzo często te prace pokazywane, te spektakle, tak jak powiedziałem wcześniej, zostały wybrane przez międzynarodowe jury, osoby pracujące w środowisku tańca na świecie, więc są współczesne, nowoczesne. Ten taniec nie jest opowiadany poprzez historię, którą łatwo odczytać jako jakąś opowieść. To bardzo często są prace, które można porównać do performance'u. Nie wiem, takim najbardziej znanym performance'em w kulturze, chyba obecnym w mediach też dość mocno, jest praca Mariny Abramowicz, która siedziała w muzeum w Nowym Jorku przez wiele dni, oczywiście z przerwami na sen, na krześle ustawionym naprzeciwko drugiego pustego krzesła, na którym przychodzili ludzie stojący w kolejce do tego muzeum, żeby usiąść naprzeciwko artysty. I można by powiedzieć, że to jest o niczym, ale ten kontekst właśnie muzeum, performance'u daje tu spojrzenie w kontakt w cztery oczy, a jednocześnie w miejscu publicznym pojawiają się takie emocje, które po prostu ludzi biorących w tym udział doprowadzały do łez, przeżywali oni wzruszenia i tak dalej. Trochę tak jest z tymi spektaklami. One mogą nie mieć fabuły, nie mieć historii prostej do zrozumienia. Mogą pracować ciałem głównie, albo w zasadzie w ogóle nie pracować tekstem. Nie będzie tam wypowiedzi głosowych najczęściej. Będą obrazy żywe, będą obrazy wyświetlane. To są prace dla osób, które po prostu chcą czegoś nowego. Natomiast odpowiedź jest taka na to, żeby wziąć w tym udział i mieć satysfakcję. Odpowiedź jest pytaniem. Czy da się wyłączyć oczekiwanie intelektualne? Czy możemy patrzeć na spektakl, na pracę w przestrzeni z poziomu wyciszonych emocji, z poziomu wyciszonej pracy myślowej, a z poziomu emocji. Jak trochę w medytacji. Odbierać to, co widzimy w sposób mniej intelektualny, a bardziej fizyczny, emocjonalny.
1: Takie pytanie z cyklu bardziej takich praktycznych, informacyjnych, bo Polska Platforma Tańca to są spektakle, ale też nie tylko. Jest na przykład bitwa.
0: Tak, Polska Platforma Tańca to nie tylko spektakle, to różne wydarzenia branżowe skierowane przede wszystkim do branży, która też przyjeżdża z całego świata, żeby oglądać te prace, zapraszać je być może w przyszłości do swoich teatrów, do swoich miast. Oprócz tego również Freestyle Dance Battle Party, czyli taka bitwa taneczna. Ludzie standardowo realizowane takie batelki są w street dance, czyli break dance, hip hop, różne style takiego tańca street. Walczą ze sobą jeden na jeden albo też w innych zestawieniach. Tutaj będziemy mieć osoby reprezentujące street dance, techniki street dance'owe, ale też osobę z tańca współczesnego, z tańca klasycznego, z różnych styli. I w tych różnych stylach będą się ze sobą mierzyć, będą ze sobą improwizować, będą ze sobą walczyć, ale nie do końca walczyć, bo nie chodzi o zwycięstwo, chodzi o jakiś rodzaj challenge'owania się, wyzywania się trochę na jakiś pojedynek, który może być też przyjemnością po prostu, a nie walką. Takie wydarzenie też będzie miało miejsce w ramach Polskiej Platformy Tańca.
1: W planach jest też między innymi spacer choreograficzny po Parku Szczytnickim. Tymczasem wrocławskie lotnisko Tak jak zapowiadałam teraz ten temat, bo wrocławskie lotnisko się zmienia i mowa tu o takich udogodnieniach jak możliwość spakowania nawet 2 litrów płynów w bagażu podręcznym, czy brak konieczności wyciągania właśnie z bagażu sprzętu elektronicznego w trakcie kontroli. O szczegółach prezes zarządu wrocławskiego portu lotniczego Karol Przywara.
2: Przydatne dla mieszkańców Wrocławia.
3: Latem skorzystało z naszych usług ponad 2 miliony pasażerów, blisko 2 miliony 100 tysięcy pasażerów w miesiącach wakacyjnych, ale ten ruch, który obserwujemy na wrocławskim lotnisku, nie maleje. To jest ponad 22 tysiące średnio pasażerów dziennie w tych miesiącach wakacyjnych. W szczytowych godzinach w hali odlotu mamy ponad 2300 osób naraz. To są wyzwania, przed którymi stoimy wraz z rozwojem naszego portu lotniczego. Ten ruch przyrasta bardzo dynamicznie. Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się portów w Europie. W czołówce polskiej to już oczywiste. No to wymaga od nas także dodatkowych przygotowań, dodatkowych prac, które na kolejne lata musimy wykonać, żeby być gotowymi do obsługi tego ruchu. Jednym z takich właśnie działań, które podejmujemy, żeby jeszcze lepiej przygotować się właśnie do roku przyszłego, do tego wysokiego sezonu, który w 2027 roku przyniesie kolejne rekordowe wyniki, jak mamy nadzieję, to przygotowujemy się wielotorowo. Ogłaszaliśmy niedawno plan budowy terminala uzupełniającego, który na sezon wysoki spowoduje, że będziemy mogli tych pasażerów umieścić w miejscach, gdzie w komforcie będą oczekiwać na swoje loty. Mówiliśmy o nowych bramkach do kontroli paszportowych, które usprawnią proces właśnie kontroli paszportowej dla pasażerów wylatujących poza strefę Schengen. A dzisiaj ogłaszamy to, na co wielu pasażerów czekało, co było takim pukaniem do naszych drzwi za pośrednictwem internetu i wielu rozmów, czyli uruchomienia czy wprowadzenia na naszym porcie lotniczym nowych skanerów, które umożliwią zarówno przyspieszenie realizacji kontroli bezpieczeństwa, jak i umożliwienie przewożenia w bagażu podręcznym większej pojemności płynów, większych pojemników, w których płyny są przechowywane. To oczywiście chyba główne zainteresowanie naszych pasażerów, czyli żeby te płyny, z którymi podróżują, mogły być większe, czyli do pojemności 2 litrów. Dla nas to przede wszystkim usprawnienie procesu kontroli, przyspieszenie, umożliwienie kontrolowania bagażu bez wyciągania elektroniki z tych toreb czy plecaków, którymi podróżujemy. To nam zdecydowanie pozwoli usprawnić ten proces. To nie jest melodia przyszłości, to nie są jakieś bardzo odległe zadania. Zaczynamy już tej zimy, czyli w lutym pierwsze urządzenia zostaną zamontowane i chcemy wszystko, cały proces 7 nowych ciągów wykonać do sezonu letniego, czyli przygotować się na lato przyszłego roku już w pełnej infrastrukturze, która na tym etapie naszego rozwoju będzie przygotowana, będzie oddana do użytku naszych pasażerów. Całość inwestycji podzielona jest na 4 etapy. Wymieniamy po 2 urządzenia w pierwszym etapie, potem dokładamy w drugim etapie wymianę urządzenia na fast tracku. Następne urządzenia będziemy wymieniali w kolejnych tygodniach, tak żeby jak najmniej istniejących przestrzeni było wyłączonych z użytku i tak, żeby te szczyty, jeśli chodzi o obsługę pasażerską, mieć zagospodarowane, żeby nie zamykać znaczących przestrzeni dla pasażerów.
4: W grudniu tego roku otwieramy tą infrastrukturę, która będzie umożliwi nam obsługę większej liczby samolotów. Dlatego też musimy przeprowadzić szybciej pasażerów, żeby na godzinę tyle samolotów, ile może odlecieć, ponad 10, tyle, ponad 2000 pasażerów musimy obsłużyć i przeprowadzić przez kontrolę bezpieczeństwa.
1: Mówi wiceprezes zarządu portu lotniczego Wrocław, Dariusz Kowalczyk.
4: Punkty kontroli bezpieczeństwa, które modernizację rozpoczęły, pozwoli to na zwiększenie efektywności obsługi pasażera, dlatego że pasażer nic nie musi wyciągać ze swojego bagażu, tylko po prostu kładzie go na tacę. Ta taca jedzie, nic nie jest obsługiwane, pasażer przechodzi, nie wyciągając elektroniki, napoi. Punkty kontroli bezpieczeństwa składa się z 2 urządzeń. Skaner tomografii komputerowej, który znamy chociażby z ochrony zdrowia. Po prostu jednocześnie z podróżnymi kątami bagaż jest fotografowany i na podstawie tego powstaje obraz w 3 wymiarach i dzięki temu jest to dużo bardziej bezpieczne. Chodzi o to, żeby bezpieczeństwo, które jest najważniejsze w tym wszystkim, nie było zagrożone przez to, że przepuszczamy większą liczbę pasażerów. Drugim narzędziem do tego jest system, automatyczny system obsługi kuwet, na który kładzie pasażer bagaż. Te kuwety po prostu są bezobsługowe dla pasażera. Pasażer kładzie kuwety, same jadą, same wracają. Tylko te, które będą do rekontroli, czyli do dodatkowej kontroli, będą separowane.
1: Proces wymiany urządzeń ma potrwać, przypomnę, mniej więcej 3 miesiące i ruszy w lutym przyszłego roku.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
5: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Wrocław po raz 7 poszukuje wyjątkowych kobiet, które swoją energią, pasją, wiedzą i codzienną pracą zmieniają stolicę Dolnego Śląska na lepsze. Ruszył nabór zgłoszeń do prestiżowego plebiscytu Wrocławianka roku 2026. Celem tego plebiscytu nie jest tylko wyróżnienie niezwykłych dokonań mieszkanek Wrocławia, ale także promowanie równouprawnienia i akcentowania sprawczości kobiet. Do grona dotychczasowych 41 laureatek w tej edycji dołączy kolejnych 8 pań. Kandydatkami mogą być mieszkanki Wrocławia, których zaangażowanie, nieszablonowe działania i aktywność inspirują otoczenie oraz mają wpływ na rozwój miasta, a wyróżnienia zostaną przyznane w 8 kategoriach: działalność równościowa, działalność społeczna, edukacyjna, proekologiczna, naukowo-badawcza, small business, działalność artystyczna i kategoria specjalna. Teraz młodość, siła młodości. Kandydatki mogą zgłaszać właściwie wszyscy, bo i osoby prywatne, i organizacje pozarządowe, i instytucje, i firmy. A termin przyjmowania wniosków upływa 16 października. Akcji towarzyszy wystawa, którą można zobaczyć w przestrzeni miejskiej na ulicy Świdnickiej. Tam przybliżone są sylwetki wrocławianek, które były laureatkami w ubiegłym roku. Więcej o tym Barbara Lisiewicz z Departamentu Różnorodności.
8: Wrocławianki wybieramy w 8 kategoriach, między innymi small business, edukacja, siła młodości, ekologia. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie wrocław.pl w zakładce Wrocław Miasto Równości. Później oczywiście będą obrady kapituły, złożone są oczywiście członki Rady Kobiet i z laureatkami z poprzedniego roku. I 30 listopada będzie wielka gala, już tradycyjnie w Teatrze Kapitol. Będzie też temu towarzyszył koncert. Na razie nie będziemy zdradzać, kto będzie gwiazdą, ale naprawdę będzie to rarytasik. Więc bardzo serdecznie Państwa zachęcamy do składania wniosków. Wyszukajmy kobiety, które są w naszym otoczeniu, a może nie są z pierwszych stron gazet, ale robią wspaniałe rzeczy, budują to miasto i działają też społecznie, oprócz sprawdzania się w pracy zawodowej. Zbieramy do 16 października zgłoszenia i 30 listopada spotykamy się w Teatrze Muzycznym Kapitol na wręczeniu tytułów.
5: A rzeczywiście o tych wrocławiankach, które w ubiegłym roku uzyskały tytuł laureatki, możemy się dowiedzieć więcej dzięki tej wystawie. Autorkami wystawy są też dzisiaj obecne z nami Katarzyna Śmigielska i Anna Turolska. Bardzo dziękujemy. Ja dziękuję w imieniu wszystkich wrocławianek, które tak pięknie zostały na tych planszach pokazane. Natomiast spotykamy się jeszcze w jednym celu, żeby ogłosić start nowej inicjatywy związanej z plebiscytem Wrocławianek Roku. Chodzi o taką inicjatywę sieciowania dotychczasowych laureatek wszystkich tych edycji. I o tym więcej opowie pomysłodawczyni tego projektu, pani Izabela Beno z Wrocławskiej Rady Kobiet.
9: Jesteśmy jako członkini Wrocławskiej Rady autorkami tego pomysłu, ale ten pomysł wynika nie tylko z idei jednej osoby, ale też z tego, że od momentu, kiedy laureatki się pojawiają w naszej przestrzeni, mamy przyjemność spotykać się z nimi w różnych przecięciach społecznych, zawodowych i w tych przestrzeniach rozmawiamy. Z tych rozmów wynika, że istnieje absolutna potrzeba wspólnego działania, na które, jak wiemy wszyscy, jest mało czasu. I tego czasu nie dołożymy sobie, ale to, co możemy zrobić jako Wrocławska Rada Kobiet, to stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i w której możemy współdziałać. I to się rozpoczyna. Pierwsza przysłowiowa kawa laureatek i członkiń Wrocławskiej Rady Kobiet, która będzie skoncentrowana i oparta na dwóch celach, dwóch filarach. Z jednej strony chcemy przyjrzeć się temu, co możemy więcej, inaczej zrobić dla Wrocławia, pooglądać i posprawdzać, jak można odpowiedzieć inaczej, lepiej, w inny sposób na potrzeby mieszkanek i mieszkańców. A z drugiej strony chcemy się poznać, zobaczyć, jakie cechy i wartości wnosimy więcej niż to, co już o sobie wiemy, po to, żeby móc współdziałać również w innych perspektywach i w innych obszarach, nie tylko tych związanych bezpośrednio z byciem laureatką Wrocławianki Roku czy członkinią Wrocławskiej Rady Kobiet. Myślę, że to współdziałanie ma jeszcze jedną ważną cechę, która dotyczy bycia w zespole i w grupie. Zazwyczaj podejmując nowe wyzwania, a takowe pewnie się pojawią z naszej współpracy, napotykamy na wiele trudności, wyzwań, okoliczności, które nie do końca nam sprzyjają. I niezwykłą wartością jest to, że wtedy pracujemy i działamy w sieci liderek, w sieci różnych zaangażowanych osób, które mogą stać za naszymi plecami i nie zawsze w pierwszej linii, ale nas wspierać. A w działaniach społecznych, jak i tych osobistych, ważne jest, żeby mieć za sobą ludzi, którzy mogą nam dać dodatkową siłę i pozwolić nam osiągać to, czego naprawdę pragniemy. Także mam nadzieję, i że też działania będą użyteczne, fajne i atrakcyjne dla mieszkańców i mieszkanek Wrocławia.
5: Oczywiście nie może zabraknąć głosu przynajmniej jednej z wrocławianek z poprzedniej edycji. Bardzo serdecznie proszę o zabranie głosu panią Dorotę Seweryn-Stawarz, która dostała tytuł Wrocławianka Roku w kategorii działalność równościowa.
10: To zaszczyt móc być głosem laureatek ubiegłorocznej edycji. Ta nagroda jednak to nie jest tylko laur. Ja bardzo chciałabym to podkreślić, bo jestem przekonana, że każda z laureatek przez ten cały rok cały czas aktywnie działała i cały czas nie spoczywa na tych laurach. Ta inicjatywa, o której powiedziała pani Izabeno, jest dla mnie szczególnie ważna, ponieważ ja jestem wielką fanką sieciowania. Uważam, że współpraca z innymi kobietami, które zajmują się bardzo różnymi obszarami działań, których nie znamy tak naprawdę, jest niezwykle ważna, niezwykle cenna. W swojej działalności aktywistycznej już bardzo mocno z tego czerpię i bardzo bym chciała jeszcze z tego pociągnąć, jeszcze z tego poczerpać, tym bardziej, że nie znam wielu, osobiście wielu wrocławianek, szczególnie z poprzednich edycji, chociaż z wieloma znamy się bardzo dobrze, bo tak wygląda aktywizm, ale myślę, że jest to ogromny potencjał dla wrocławianek, żeby pokazać, że nie dajemy sobie tylko nagród, ale także wspólnie potrafimy działać i wspólnie potrafimy osiągać jeszcze jakieś nowe sukcesy, czego wszystkim życzę i myślę, że ta energia, którą miałyśmy podczas gali, podczas otrzymywania nagrody i ta, którą mamy cały czas w działaniu na co dzień, w tym, co robimy na co dzień, będzie mogła przekuć się jeszcze na coś lepszego, jeszcze na coś dobrego.
5: Bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam do obejrzenia wystawy.
11: Katarzyna Śmigielska.
12: Anna Turalska.
11: Przede wszystkim zainspirowane zostałyśmy haftem. Myślę, że haft płynie w naszych żyłach, bo jesteśmy z pokolenia, w którym się jeszcze bardzo dużo haftowało. I haft jest motywem przewodnim, ale jest to też taki łącznik właśnie z konkursem Wrocławianka z tego tytułu, że haft jest unikatem. I wszystkie panie, które otrzymują nagrodę, tytuł, są unikalne. Wkładają też bardzo dużo pracy w to, żeby swoje działania promować i żeby przynosiły pozytywne skutki dla nas wszystkich, w związku z czym, tak jak haft, to jest misterna robota. I też bardzo trudno nas, kobiety, usunąć, jeżeli jesteśmy takie misterne i dużo pracujemy i dużo robimy fantastycznych rzeczy, po prostu trudno jest usunąć. Tak jak haft jest ciężko usunąć z materiału, tak nas ze świata.
13: Jak ważne jest to, żeby w przestrzeni miejskiej pokazywać te kobiety aktywne, te związane z miastem?
14: Jest bardzo ważne, ponieważ w taki sposób więcej osób się dowiaduje, tak? Więcej osób nawet niezwiązanych z danym aktywnością, z daną rzeczą, wie, że takie osoby po prostu funkcjonują i gdzie może się zwrócić chociażby po pomoc, jak w wypadku jednej z laureatek tamtej edycji.
13: No to jest właśnie haft, mówiłyście, do tego jest fotografia i opis.
14: Opis każdej z laureatek, tak naprawdę czym się zajmują, czym się zajmowały od lat, co im właściwie w tym właśnie misternie hafcie je tworzy, tak.
11: Lista wrocławianek, która otrzymała tytuł w ubiegłym roku, więc to są wszystkie panie. Dla nas trudem w przygotowaniu wystawy było dobranie odpowiedniego symbolu do odpowiedniej laureatki, kategorii. I chciałyśmy, żeby jak najbardziej oddawał ten symbol, tę kategorię i też osobę, która jest wyróżniona.
13: Tak, no działalność ludnościowa, dwie ręce, serce na dłoniach.
11: I to jest cała pani Dorota Seweryn-Stawarz. Naprawdę.
13: Potem działalność społeczna, jaki haft?
11: Działalność społeczna.
14: Dłonie tak ściśnięte ze sobą, właściwie takim dialogu, tak? Później mamy działalność edukacyjną i jest żarówka, taka właśnie świecąca żarówka. Po czym mamy działalność naukową i jest mikroskop, który też właściwie bardzo oddaje laureatkę, panią Emilię Jaskułę.
11: Potem działalność small business i mamy tutaj taką kostkę jak z wykresu z elementami, z pieniędzmi, z chyba właśnie wykresem i też z dłońmi, które podejmują jakiś biznes, jakąś umowę. Potem mamy jeszcze działalność artystyczną i tutaj mamy dwie półkule mózgu.
14: Prawą, kolorową, tak właściwie, która odpowiada za te artystyczne działania.
11: Mamy jeszcze kategorię teraz młodość, siła młodości. Tutaj mamy jaskółkę, bo wiemy, że jaskółki przynoszą same dobre rzeczy, jak wiosna. I jeszcze mamy działalność ekologiczną i to jest...
14: To jest drzewo z Sówką, z taką panią Sówką.
11: I zapraszamy bardzo serdecznie na Świdnicką. Możecie Państwo zobaczyć całą wystawę.
7: We wrześniu też. Kilka ulic dalej, również w okolicach rynku, czyli przy ulicy Oławskiej, pojawi się kolejna wystawa poświęcona kobietom, ale kobietom, które tworzyły, pomagały budować Wrocław. I o tej wystawie opowiada Alina Szeptycka, pełnomocniczka do spraw równego traktowania.
12: To projekt Fundacji Freja, która od wielu, wielu lat zajmuje się pokazywaniem znanych, właśnie mało znanych jeszcze, ale ważnych postaci kobiecych w historii Wrocławia. I co ważne, ten projekt to nie tylko wystawa plenerowa, będzie można ją zobaczyć na ulicy Oławskiej, ale także materiały edukacyjne, z których będą mogły i mogli korzystać nauczyciele i nauczycielki w ramach swojej pracy, na przykład w szkole podstawowej. Przez lata ta historia była przemilczana, czasami wygumkowana. Te dokonania kobiet często nie były doceniane i w czasach, kiedy one żyły i też w kolejnych dekadach. Więc dla naszej takiej wspólnej pamięci i wspólnego wyobrażenia i też patriotyzmu, nie obawiam się powiedzieć, lokalnego, to jest ważne, żeby wiedzieć, że nasze miasto budowali nie tylko mężczyźni, ale też kobiety. To jest jedna rzecz, myślę, taka pamięć trochę historyczna i też o tożsamości, ale druga, równie ważna, to to, żeby dawać przykład dla dziś żyjących dziewczynek czy młodych kobiet, które często może marzyłyby o jakichś działaniach, o karierze, ale nie widzą takich wzorców postaci kobiecych. I co prawda w tym obszarze bardzo wiele się zmienia i mamy sporo artystek, coraz więcej architektek, ale wiemy, że nadal bardzo wiele pracy przed nami i ważne jest, aby pojawiały się historie kobiet, szczególnie tych, które pełniły takie mało stereotypowe role i zawody.
7: Wrzesień w ogóle się robi taki kobiecy we Wrocławiu.
12: Nabór do kolejnego już plebiscytu Wrocławianka Roku i to jest taka ważna inicjatywa, dzięki której możemy uhonorować, ale też pokazywać, opowiadać o kobietach mieszkających i działających współcześnie we Wrocławiu. W różnych obszarach, bo jest to i nauka, i biznes, i oczywiście edukacja, sprawy społeczne, a także taka specjalna kategoria siła młodości, więc też zachęcamy młode kobiety do zgłaszania swoich kandydatur, po to, żeby właśnie pokazać, jak teraz współcześnie kobiety mają wpływ na nasze miasto. Ten konkurs jest ważny dla Wrocławia, bo wiemy, że nadal kobiety potrzebują wzmocnienia, wsparcia, pokazywania ich działalności, ich osiągnięć, doświadczeń, ale także wpływu w świecie nadal patriarchalnym i jednak zdominowanym przez mężczyzn czy przez perspektywę męską, tak żeby czuły nie tylko docenienie ze strony Wrocławia, ale też żeby wiedziały, że mają wsparcie ze strony innych kobiet.
7: Kandydatury na Wrocławiankę Roku można zgłaszać na kilka sposobów. Przez ePUAP, mailowo, tradycyjną pocztą i osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 4. Laureatki wyłoni kapituła złożona z członkiń Wrocławskiej Rady Kobiet oraz laureatek zeszłorocznej edycji. Wyniki poznamy podczas gali finałowej, która odbędzie się 30 listopada w Teatrze Muzycznym Kapitol. Zwyciężczynie otrzymają unikatowe statuetki zaprojektowane przez wrocławską artystkę Matyldę.
2: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
15: Zabrali nam lato grzybana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

Melo Radio. Czwartek, piątek, weekend.

0: kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
2: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
0: Po reklamie.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Przy mikrofonie Urszula Salamon. Naszym gościem jest dzisiaj Artur Nowakowski, doktor inżynier z Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, miło mi.
1: Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, w jaki sposób przetwarzanie języka naturalnego wpływa już teraz na rynek pracy i jak wpłynie w przyszłości. No ale żeby o tym porozmawiać, no to od podstaw musimy zacząć. Czym w ogóle jest to przetwarzanie języka naturalnego?
2: Przetwarzanie języka naturalnego jest to technika polegająca na wykorzystywaniu algorytmów różnych, w tym różnych modeli matematycznych do przetwarzania tekstu lub też mowy wszędzie, gdzie występuje język naturalny, w celu wykorzystania tych informacji znajdujących się w tekście do zrozumienia tak naprawdę, co jest w tym tekście zawarte, tak żeby komputer był w stanie te informacje przetworzyć.
1: Język naturalny, bo tu naprawdę do podstaw przejdźmy, to ten język, którym się posługujemy i to jest każdy język, którym się ludzie posługują.
2: Tak jest. To jest każda rozmowa, którą prowadzimy, każdy tekst, jaki piszemy, czy to za pomocą komputera, czy to za pomocą długopisu, pióra, nie ma to aż takiego rozróżnienia. Ważne jest to, że jest to po prostu język, którym się posługujemy.
1: Przetwarzanie języka naturalnego to trochę tak, jakbyśmy uczyli maszynę rozumienia naszej mowy, jakbyśmy uczyli komputer właśnie naszego języka.
2: Tak jest. Tutaj chodzi o to, żeby komputer był w stanie po prostu nas zrozumieć. Nie jest to prosty problem z tego względu, że komputer rozumie liczby głównie. Dlatego trzeba za pomocą przeróżnych technik doprowadzić nasz język do takiej postaci, którą komputer jest w stanie zrozumieć.
1: To przetwarzanie języka naturalnego to wcale nie jest nic nowego tak naprawdę, bo na rynku już funkcjonuje od wielu, wielu lat. Kiedy ono się w ogóle pojawiło?
2: Dokładną datę ciężko określić, ale to już jest gdzieś powiedzmy nawet połowa zeszłego wieku, gdzie większość takich algorytmów już się pojawiała, takich narzędzi pozwalających na przetwarzanie języka naturalnego gdzieś w okresie lat 60., 70. zeszłego wieku. Wykorzystujemy już narzędzia przetwarzające język naturalny od wielu lat, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Podstawowym przykładem takiego narzędzia, które jest dostępne od wielu lat, jest chociażby nasza skrzynka pocztowa, gdzie mamy przeróżne filtry spamu, które wykorzystują właśnie techniki przetwarzania języka naturalnego do zrozumienia tego, czy dana wiadomość jest tym, czego oczekujemy, czy jest to po prostu wiadomość niechciana. Tak naprawdę przetwarzanie języka naturalnego jest widoczne w wielu aspektach naszego życia, chociażby w pomocy przy korekcie, przy pisaniu tekstów, przy korekcie tekstów, czy to maili, czy tekstów bardziej nawet literackich.
1: Kiedy piszemy cokolwiek w arkuszu Google'a czy Worda i mamy tę korektę, właśnie poprawianie ortografii, gramatyki, to już jest przetwarzanie języka naturalnego?
2: Tak, to już jest przetwarzanie języka naturalnego. Co prawda wiele osób może nie zdawać sobie z tego sprawy, jako że korzysta z tego powiedzmy bardzo naturalnie już od wielu, wielu lat. To nie była moda aż taka na sztuczną inteligencję, ale jest to jedno z zastosowań właśnie przetwarzania języka naturalnego. Tak naprawdę przetwarzanie języka naturalnego może być wykorzystywana też w wielu innych aspektach. Na przykład może też dbać o bezpieczeństwo. Na przykład istnieją systemy wspierane przez techniki sztucznej inteligencji, przetwarzanie języka naturalnego wykorzystywane przez organizacje rządowe, czy to Straż Graniczną na przykład, gdzie wykorzystywane są modele sztucznej inteligencji do znajdowania potencjalnych przestępstw, czy przez przestępców na podstawie treści zawartych w internecie, gdzie tych treści jest bardzo, bardzo dużo często. Często są też w pewien sposób ukrywane, czy to pod różnym slangiem i za pomocą właśnie przeróżnych technik jesteśmy w stanie ocenić, jak powiedzmy zagrożenie, które płynie z tych treści zawartych w internecie, co może też dążyć do udaremnienia jakichś przestępstw.
1: Czyli przetwarzanie języka naturalnego już teraz pomaga nam w walce z hejtem tak powszechnym w internecie.
2: Tak, to też jest jedno zastosowań, powiedzmy na przeróżnych platformach, czy to na Facebooku, czy na X-ie, czy na podobnym Twitterze. Tam również zawarte są różne narzędzia, które służą wykrywaniu mowy nienawiści, tak to nazwijmy, czy to fake newsów, ale też na przykład w wykrywaniu problemów nawet psychicznych. Często na przykład pewne treści publikowane przez dane osoby mogą świadczyć o tym, że może na przykład popełnić samobójstwo. Takie treści po zaklasyfikowaniu mogą być automatycznie zgłoszone do odpowiednich instytucji, żeby zapobiec takim złym wydarzeniom. Teraz bardzo modne staje się wykorzystywanie technik przetwarzania języka naturalnego, czy też sztucznej inteligencji do wyszukiwania wiedzy, do wyszukiwania i w szczególności podsumowywania wiedzy, gdzie mamy ogromne zbiory tekstów, zbiory danych, czy to w firmach, czy w książkach. Tak zależy nam tak naprawdę często na znalezieniu jednej konkretnej informacji. Poprzez zadawanie pytań w języku naturalnym jesteśmy w stanie pozyskać dokładnie te odpowiedzi, na których nam najbardziej zależy.
1: Czyli tak naprawdę w każdym czacie, w którym bierze udział jakiś właśnie bot, no to tutaj mamy oczywiście to przetwarzanie języka naturalnego i w słynnym już czacie GPT jak najbardziej to przetwarzanie języka naturalnego jest i chyba na tym w ogóle czat GPT bazuje.
2: Tak, czat GPT to jest tutaj bardzo dobry przykład takiego narzędzia, który powiedzmy otworzył wielu osobom oczy tak naprawdę na to, czym sztuczna inteligencja może być. Gdy pojawił się około te 2 lata temu, no to od razu w wielu portalach, wielu mediach wybuchła taka bańka, że sztuczna inteligencja udostępnia nam dużo nowych możliwości. I właśnie ChatGPT, czy właśnie te duże modele językowe, tak to nazwijmy, są w stanie przetwarzać bardzo dobrze tekst, mowę, w skrócie język naturalny, w tym, żeby udzielić nam jak najprecyzyjniej tych odpowiedzi, których oczekujemy. Innym przykładem zastosowania tego typu bardzo podobnych technik jest chociażby może na przykładzie Allegro, gdzie też pracuję.
1: Podkreślmy, że jesteś oczywiście związany z uczelnią, no i tam ta nauka się rozwija, ale ta nauka przede wszystkim jest w biznesie i również inżynierowie, tacy jak ty, pracują przede wszystkim dla takich wielkich firm. No więc mamy przykład Allegro.
2: W Allegro, dlatego też myślę, że to jest to dobry przykład, dlatego że bardzo wiele osób korzysta z tego portalu. Na przykład tłumaczenie automatyczne. Ostatnio Allegro wchodzi na nowe rynki europejskie, takie jak Czechy, Słowacja czy Węgry. Konieczne była możliwość tłumaczenia ofert z języka polskiego na inne języki europejskie. Po prostu człowiek nie jest w stanie przetłumaczyć kilkuset milionów ofert ręcznie i w tym też pomagają mu te techniki sztucznej inteligencji. No tutaj akurat w serwisie istnieją też inne techniki, na przykład ostatnio pojawiło się podsumowywanie opinii za pomocą sztucznej inteligencji, gdzie mamy do danego produktu przypisane często kilka tysięcy opinii, a zależałoby nam na tym, żeby wynieść z nich jakąś taką zwięzłą, krótką informację, co w tym produkcie jest najlepsze, jakie są często na przykład z nim problemy. Tutaj też jakby za pomocą komputerów jesteśmy w stanie szybko przetworzyć dużą liczbę tekstów, dużą liczbę informacji, która zostaje wprowadzana przez rzeczywistych użytkowników.
1: To znaczy, że poniekąd tłumacze już Allegro nie są potrzebni?
2: Nie powiedziałbym, że nie są potrzebni. Na pewno są potrzebni do weryfikacji tego, czy sztuczna inteligencja działa zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. Przy rozwoju systemów tłumaczenia maszynowego mamy wiele wyzwań z tym, czy dana terminologia jest tłumaczona poprawnie, czy spełnia oczekiwania użytkowników. I tutaj tłumacze, ludzie są bardzo potrzebni do tego, żeby weryfikować to, czy to, co daje nam sztuczna inteligencja, jest rzeczywiście zgodne z oczekiwaniami i biznesu, a w szczególności użytkowników.
1: Przewidujesz, że w najbliższej przyszłości jednak ten zawód tłumacza zniknie, czy utrzyma się na rynku? No, chodzi przede wszystkim o szybkość rozwoju przetwarzania języka naturalnego. Przewiduje się, że w tej najbliższej przyszłości 5-10 10 lat, weryfikacja już nie będzie tak często przynajmniej potrzebna?
2: To jest bardzo dobre pytanie, szczególnie z tego względu, że w ostatnim czasie prezes jednej z czołowych firm zajmujących się tłumaczeniem maszynowym stwierdził, że w ciągu 3 najbliższych lat zawód tłumacza nie będzie już potrzebny. Ja może nie szedłbym aż tak daleko w takim stwierdzeniu. Raczej byłbym przy tym, że ludzie, tłumacze na pewno będą cały czas potrzebni do weryfikowania, do usprawniania też tych systemów sztucznej inteligencji. Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby był to zawód zastąpiony kompletnie. No, też z biegiem czasu zawody ewoluują. To, czym ludzie zajmują się, zmieniało się i będzie się zmieniać przez najbliższe lata. Chociażby zawód programisty. Podobnie do zawodu tłumacza tak naprawdę. Programiści w tym momencie też zajmują się często już nie tylko pisaniem kodu, ale tak naprawdę weryfikacją i poprawianiem kodu, który tworzy sztuczna inteligencja. I tak naprawdę tylko ważne jest od tego, co jest w głowie takiej osoby, jaki jest zamysł, na przykład przy tworzeniu programu, żeby być w stanie odpowiednio wymusić na sztucznej inteligencji, żeby zrobiła to, czego my oczekujemy. W przypadku zawodu tłumacza, translatory, systemy tłumaczenia automatycznego, powiedzmy, że tłumaczą dobrze, ale nie zawsze to odpowiada temu, czego oczekujemy, w szczególności w tłumaczeniu tekstów, na przykład literackich, marketingowych, gdzie często wydźwięk samego tekstu jest bardzo ważny i bardzo często nie da się przełożyć jeden do jednego jednego języka na drugi samych emocji, jakie oddaje dany tekst.
1: Zostając w temacie tłumaczenia, również zajmujesz się narzędziem stosowanym często przez samych tłumaczy, bo współpracujecie z firmą, ze stroną Pons. To jest jeden z popularniejszych słowników internetowych obecnie.
2: Pons jest czołowym wydawcą słowników i książek, ale w ostatnim czasie mocno rozwija też stronę cyfryzacji, idzie w stronę cyfryzacji tego, bo jest bardzo widoczny chociażby w szkołach, i to w Polsce, i w Niemczech. Chce się też otworzyć na rynek business to business, współpracę z firmami, gdzie chcemy dostarczać tłumaczenia jak najwyższej jakości, które są dostosowane do konkretnych dziedzin, na przykład tłumaczenia medyczne, czy tłumaczenia inżyniery, jakieś mechaniczne, inżynieryjne, tłumaczenia prawnicze, gdzie ta terminologia mocno się różni. Te teksty są często różne od takich tłumaczeń ogólnych, które często dostarczają inni, czy to DeepL, czy Google Translate.
1: I jaka jest tutaj wasza funkcja? W jaki sposób możecie sprawić, że te tłumaczenia specjalistyczne PONS będzie lepiej wykonywał?
2: W szczególności poprzez wykorzystywanie specyficznych tekstów. Też PONS ma dostęp, jako że tworzą, mają dostęp do specyficznej terminologii, która jest, powiedzmy, w medycynie.
1: I te bazy danych są bardzo duże.
2: Trzeba mieć na uwadze, że nieważne, o jakim systemie sztucznej inteligencji mówimy, czy tłumaczenia automatycznego, czy w systemie bardziej ogólnego zastosowania. Sztuczna inteligencja jest uczona na ogromnych zbiorach danych. Często teksty, które są wymagane do stworzenia takiego systemu, idą w miliardy zdań, miliardy wyrazów, żeby ta sztuczna inteligencja była w stanie się po prostu nauczyć odpowiednio rozumieć, odpowiednio generować to, co ją zapytamy.
1: Wspieracie też nie tylko firmy, ale również samych studentów. Współpracujesz z Uniwersytetem Adama Mickiewicza. W jaki sposób?
2: Rozwijamy też projekt, jest na razie w wersji testowej, dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza, polegający na tłumaczeniu, wspieraniu studentów, wspieraniu naukowców w pisaniu artykułów naukowych. W skrócie, często zdarza się, że naukowiec z danej dziedziny może nie mieć aż takiego doświadczenia w pisaniu artykułów w języku angielskim, który jest najbardziej popularny jednak i często wymagany. Nasz system jakby ma na celu wspieranie zarówno tych naukowców z uniwersytetu w lepszym pisaniu artykułów naukowych, ale też ma na celu wspieranie studentów w nauce tych języków, a jednocześnie administrację uniwersytetu w lepszej komunikacji z studentami zagranicznymi.
1: Czyli sztuczna inteligencja, przetwarzanie języka naturalnego jako narzędzie, a nie jako zagrożenie, o czym właśnie opowiadał doktor inżynier Artur Nowakowski z Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: A ja ze swojej strony jeszcze polecę wam, byście zajrzeli na stronę Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Tam można przeczytać o tym, czym dokładnie zakład się zajmuje. Również polecę Wam wejście na stronie Politechniki Wrocławskiej, gdzie został stworzony projekt Klarin.pl. To wielki projekt, który dostarcza zaawansowanych narzędzi badawczych w dziedzinie analizy tekstu i mowy, nie tylko dla nauki, ale także dla biznesu. Wszystkich ciekawych odsyłam na stronę Klarin.pl. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Przy mikrofonie Urszula Salamon, a naszym gościem jest dzisiaj dr inżynier Artur Nowakowski z Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, bardzo mi miło.
1: Rozmawiamy dzisiaj o tym, w jaki sposób przetwarzanie języka naturalnego wpływa już teraz na rynek pracy, no i jak wpłynie w przyszłości, ale nie tylko na pracę będziemy się skupiać, no bo przetwarzanie języka naturalnego już teraz pomaga nam na co dzień.
2: Tak naprawdę przetwarzanie języka naturalnego jest widoczne w wielu aspektach naszego życia, chociażby w pomocy przy korekcie, przy pisaniu tekstu, przy korekcie tekstu, czy to maili, czy tekstów bardziej nawet literackich.
1: Kiedy piszemy cokolwiek w arkuszu Google'a czy Worda i mamy tę korektę, właśnie poprawianie ortografii, gramatyki, to już jest przetwarzanie języka naturalnego?
2: Tak, to już jest przetwarzanie języka naturalnego. Co prawda wiele osób może nie zdawać sobie z tego sprawy, jako że korzysta z tego, powiedzmy, bardzo naturalnie już od wielu, wielu lat. To nie była moda aż taka na sztuczną inteligencję, ale jest to jedno z zastosowań właśnie przetwarzania języka naturalnego. Tak naprawdę przetwarzanie języka naturalnego może być wykorzystywana też w wielu innych aspektach. Na przykład może też dbać o bezpieczeństwo. Na przykład istnieją systemy wspierane przez techniki sztucznej inteligencji i przetwarzanie języka naturalnego wykorzystywane przez organizacje rządowe, czy to Straż Graniczną na przykład, gdzie wykorzystywane są modele sztucznej inteligencji do znajdowania potencjalnych przestępstw czy przestępców na podstawie treści zawartych w internecie, gdzie tych treści jest bardzo, bardzo dużo. Często są też w pewien sposób poukrywane, czy to pod różnym slangiem, i za pomocą właśnie przeróżnych technik jesteśmy w stanie ocenić, jak, powiedzmy, zagrożenie, które płynie z tych treści zawartych w internecie, co może też dążyć do udaremnienia jakichś przestępstw.
1: Czyli przetwarzanie języka naturalnego już teraz pomaga nam w walce z hejtem tak powszechnym w internecie.
2: Tak, to też jest jedno zastosowań, powiedzmy, na przeróżnych platformach, czy to na Facebooku, czy na X-ie, czy w dawnym Twitterze. Tam również zawarte są różne narzędzia, które służą wykrywaniu mowy nienawiści, tak to nazwijmy, czy to fake newsów, ale też na przykład w wykrywaniu problemów nawet psychicznych. Często na przykład pewne treści publikowane przez dane osoby mogą świadczyć o tym, że może na przykład popełnić samobójstwo i takie treści po zaklasyfikowaniu mogą być automatycznie zgłoszone do odpowiednich instytucji, żeby zapobiec takim złym wydarzeniom.
1: I to są te pozytywne aspekty na pewno przetwarzania języka naturalnego, no ale jest też on wykorzystywany, żeby nas wykorzystać. Z jednej strony w mediach społecznościowych wychwytuje ten hejt, no ale z drugiej strony wychwytuje też to, co lubimy, to, co nam się podoba, no i przez to podsuwane nam są te wszystkie reklamy i tak dalej.
2: Tak, no trzeba mieć też na uwadze, że tak naprawdę wszystkie platformy społecznościowe, z jakich korzystamy, firmy są nastawione jednak na zysk, jakby na to nie patrzeć. Tutaj jesteśmy, trzeba mieć na uwadze, że jesteśmy dosyć mocno profilowani przez wszelkiego rodzaju narzędzia, które sprawdzają, co przeglądamy w internecie, co klikamy, co lubimy, żeby podsuwać nam coraz to więcej odpowiednich reklam czy też treści.
1: A w jaki sposób przetwarzanie języka naturalnego, a raczej jego rozwój, no bo ustaliliśmy już, że to przetwarzanie języka naturalnego jest z nami od lat, wpłynie na zawody przyszłości? Jakie mogą zniknąć w najbliższym czasie?
2: Sztuczna inteligencja prowadzi do ewolucji różnych zawodów, czy to zawodu tłumacza, czy to zawodu chociażby call center, obsługi klienta, gdzie już teraz bardzo dużo podstawowych zapytań zadawanych przez użytkowników jest już przetwarzana na początku przez różne automatyczne systemy, chatboty, co sprawia, że zapotrzebowanie na dany zawód jest mniejsze. Znane są też przypadki ostatnimi czasy z chociażby Google Maps, gdzie zastąpiony został głos lektora poprzez sztuczną inteligencję. Powinniśmy korzystać z tej sztucznej inteligencji, jednocześnie patrząc na względy, na kwestie etyczne, co może nie do końca leży w gestii wielkich korporacji amerykańskich w szczególności, ale powinniśmy jednak korzystać rozważnie z tego, co oferuje nam sztuczna inteligencja.
1: Czyli człowiek cały czas będzie potrzebny do tego, żeby kontrolować to, co sztuczna inteligencja nam wytworzy. No nie było tak w przypadku Radia Krakowskiego, gdzie puszczono, moim zdaniem, tak bezwiednie sztuczną inteligencję. Obecnie spotkało się to z dużą krytyką, no ale w przyszłości może już nie będzie to tak mocno krytykowane.
2: Mam nadzieję, że jednak będzie potrzebna pewna kontrola człowieka, pewien udział człowieka w tym, jakie możliwości daje nam sztuczna inteligencja. Ja wyobrażam sobie to też troszkę w ten sposób, że może idąc analogią do notariusza, możemy komuś przekazać mieszkanie, ale jednak jest ta osoba, która poświadcza, że wszystko jest tutaj zgodnie z prawem. W przypadku sztucznej inteligencji moim zdaniem powinno być podobnie, że jednak potrzebna jest taka osoba, która będzie stać pomiędzy sztuczną inteligencją, a powiedzmy końcowym rozwiązaniem, produktem, który jest oferowany ludziom, żeby te kwestie brać też pod uwagę, te kwestie etyczne.
1: Niektóre zawody więc powoli albo znikną, albo zmienią swoją formę. No myślę tutaj właśnie o tłumaczach, o edytorach, może też dziennikarzach, a jakie mogą się pojawić?
2: Teraz tak naprawdę powstaje wiele zawodów, które nie byłyby możliwe bez takiego szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji. Chociażby zawód, po angielsku to się nazywa prompt engineer. W skrócie są to osoby, które wykorzystują sztuczną inteligencję do różnych zadań, czy to do generowania tekstu, czy do generowania jakichś obrazów, grafik, które tak naprawdę skupiają się na tym, jak najlepiej skonstruować, powiedzmy, zapytanie do sztucznej inteligencji, tak żeby otrzymać jak najlepszy wynik. Tak naprawdę, czy to praca tłumacza, czy praca programisty, czy praca wielu innych osób ewoluuje i będzie się skupiać na tym, żeby nie tworzyć rzeczy od zera, tylko weryfikować to, co daje nam sztuczna inteligencja, czy to tłumacz w przypadku poprawienia tłumaczeń, czy to programista, gdzie sztuczna inteligencja jest w stanie wygenerować cały program, tylko często wymaga on jakichś tam jeszcze mniejszych poprawek. Chociażby grafik. Też nawet teraz sztuczna inteligencja jest w stanie generować bardzo zaawansowane obrazy, które początkowo może jeszcze prosto dało się odróżnić od rzeczywistości. Aktualnie czasami jest to coraz cięższe.
1: A w tym, żeby odróżnić to, co rzeczywiste, a co zostało wygenerowane, też sama inteligencja sztuczna pomóc nam może. Również może nam pomóc w wykrywaniu deepfake'ów, które sama tworzy.
2: Aktualnie sztuczna inteligencja jest też wykorzystywana do generowania deepfake'ów, czy do klonowania głosu, czy klonowania wizerunku, co umożliwia też niestety przestępcom nowe metody ataków, gdzie możemy odebrać telefon i słyszeć znajomy głos, który tak naprawdę nie jest tą osobą, za którą się podaje. Też powstają jednocześnie metody, również wykorzystujące sztuczną inteligencję, do wykrywania takich prób ataku. Trzeba być przy tym czujnym, nie można w 100% wierzyć temu, co daje nam sztuczna inteligencja.
1: Współpracujesz nie tylko z uczelnią Adama Mickiewicza, ale także z wielką korporacją, jaką jest Allegro, a także firma Pons. Jak często korzystacie z pomocy humanistów, tłumaczy, etyków, ekspertów, żeby weryfikować to, co sztuczna inteligencja tworzy?
2: Wykorzystujemy pomoc ekspertów, ludzi na bieżąco tak naprawdę. Czy to w przypadku Pons, czy to w przypadku Allegro. Konieczna jest weryfikacja, sprawdzenie tego, co daje nam sztuczna inteligencja. Mieliśmy dużo przypadków takich, że sztuczna inteligencja nie dawała nam tego, co chcieliśmy. Czasami w przypadku tłumaczenia automatycznego model zaczynał halucynować, tak to nazwijmy, czyli generować zupełnie coś innego, odbiegającego od tego, co co chcieliśmy. W przypadku Allegro jest też cały zespół osób zajmujących się weryfikacją tego, czy to, co jest tworzone przez metody sztucznej inteligencji, odpowiada oczekiwaniom klientów tak naprawdę. Na przykład mieliśmy też problem z tym, że w tekście generowanym przez sztuczną inteligencję czasami wrzucane były wulgaryzmy. Tego nie chcieliśmy, o to nie prosiliśmy. To jednak w testach właśnie ludzkich wychodziło, że czasami pojawiają się takie rzeczy. No i trzeba było poświęcić sporo pracy, żeby coś takiego wyeliminować.
1: Wydaje się, że sztuczna inteligencja naprawdę potrafi bardzo dużo, ale jeszcze nie wszystko przecież. Czego jeszcze nie jest w stanie sztuczna inteligencja zrobić, a człowiek tak?
2: Powiedzmy wprost, myśleć. Uważam, że na danym etapie sztuczna inteligencja jest w stanie odpowiedzieć na większość naszych pytań, ale jednak nie jest w stanie myśleć. To znaczy, ktoś musi wiedzieć, czego potrzebujemy tak naprawdę, co siedzi w naszej głowie, żeby jednak zadać tej sztucznej inteligencji te konkretne pytania. A w tym momencie, no jednak cały czas ludzie rządzą światem, a nie sztuczna inteligencja. I to od nas zależy, o co tą sztuczną inteligencję prosimy. Trzeba mieć nawet pomysł na to, czego chcemy od tej sztucznej inteligencji. Tej kreatywności, idei, którą mają ludzie, to sztuczna inteligencja nie jest w stanie w 100% zastąpić. I myślę, że przez najbliższy czas jeszcze nie będzie w stanie.
1: A co doradziłbyś młodym ludziom, którzy dopiero wchodzą albo zaczynają studia, albo dopiero wchodzą na rynek pracy? Jakich umiejętności związanych ze sztuczną inteligencją w tym momencie już zabraknąć im nie może?
2: Myślę, że powinni umieć korzystać rozważnie ze sztucznej inteligencji, to znaczy nauczyć się zadawać pytania, formułować pytania w odpowiedni sposób, tak żeby być w stanie uzyskać konkretne odpowiedzi. No bardzo często zdarza się, że coś chodzi nam po głowie, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wpisujemy 3 słowa do sztucznej inteligencji i chcemy otrzymać idealną odpowiedź. Ale czasami nie jest to takie proste, że jednak trzeba powiedzieć bardziej dokładnie, o co nam chodzi, żeby dostać konkretną odpowiedź. Ważne jest też, żeby jednak korzystać w przypadku studentów, czy też w przypadku uczniów, żeby korzystać z tej sztucznej inteligencji rozważnie, bo jednak jeżeli do wszystkiego zaczniemy trochę bezmyślnie wykorzystywać sztuczną inteligencję, to może się okazać, że za jakiś czas zabraknie nam własnej inteligencji, jeżeli wszystko będziemy zlecać tej sztucznej.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj doktor inżynier Artur Nowakowski z Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: A na koniec zachęcę Was jeszcze do tego, byście zajrzeli na stronę internetową Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dowiecie się, czym dokładnie ten zakład się zajmuje. Tam również można przeczytać więcej na temat przetwarzania języka naturalnego. Również polecam Wam projekt Klarin.pl. On z kolei związany jest z Politechniką Wrocławską. Jest polskim konsorcjum naukowym, tworzy infrastrukturę naukowo-techniczną, udostępnia zasoby językowe oraz elektroniczne narzędzia do automatycznego przetwarzania języka naturalnego. Wprost na stronie klarin-pl.eu znajdziecie narzędzia do przetwarzania języka naturalnego, języka polskiego, które mogą Wam pomóc w pracy. Klarin.pl współpracuje z badaczami wszystkich dyscyplin naukowych, ale koncentruje się w szczególności na obszarach związanych z naukami humanistycznymi i społecznymi. I właśnie istotne jest to, że w przeciwieństwie do wielu aplikacji dostępnych w sieci, które nam ułatwiają życie i przyspieszają pracę, tutaj naukowcy koncentrują się na języku polskim, więc ich narzędzia są bardziej efektywne właśnie dla naszego języka ojczystego. No ta inicjatywa działa już od ponad 10 lat, ma więc naprawdę szerokie grona odbiorców, no i przede wszystkim bardzo duże, wyspecjalizowane zbiory danych, które umożliwiają naprawdę efektywną pracę na tekstach. A co najfajniejsze, można do nich się bezpośrednio zgłosić przez stronę klarin-pl. Mamy tam zakładkę dla nauki, a także dla biznesu. Możecie tam opisać swoje pytanie, swój problem związany z tym, w jaki sposób chcielibyście sprawić, by Wasza praca była bardziej efektywna. Naukowcy podpowiedzą Wam, w jaki sposób korzystać z narzędzi, jakie Klarin oferuje. A dzięki temu możecie zyskać czas, no i wykorzystać go choćby na odpoczynek. I dodam jeszcze, że dla przykładu tymi produktami, które Klarin ma w swojej ofercie i z których możecie korzystać, jest na przykład normalizacja tekstu, wyszukiwanie informacji z tekstu, anotacja, również transkrypcja automatyczna, wykrywanie wydźwięku oraz określonych emocji w tekście i wiele, wiele więcej. To wszystko znajdziecie na stronie klarin-pl.eu. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj dr inżynier Artur Nowakowski. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Dziękuję, że byliście z nami. Do usłyszenia.
0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8.

0: Tyler.
1: Melo Radio. To jest
2: Melo.
1: To jest nowe.
3: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.